Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bim.

0: wszyscy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji podsumujemy to, co działo się w okresie letnich wakacji na drogach w powiecie słupeckim. Jak wyglądają statystyki z naszych dróg, ile odnotowano wypadków, ile kolizji i ilu nietrzeźwych kierowców wpadło w ręce policjantów. O tym wszystkim opowiedziała nam aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
7: Przez lipiec i przez sierpień w powiecie słupeckim doszło do 6 wypadków drogowych. Całe szczęście nie było wypadków śmiertelnych. Natomiast jeżeli chciałabym te rzeczy zestawić z rokiem ubiegłym, no to w zeszłym roku tych wypadków drogowych mieliśmy tylko 3. W tych zdarzeniach przez obecne wakacje 7 osób zostało rannych, w zeszłym roku tylko 3 osoby ranne. Ale cały czas, ja bym to podsumowała w ten sposób, cieszy mnie, że nie jest to duża liczba. Natomiast liczba kolizji, to jest liczba, która nam prawie że z roku na rok oscyluje, zawsze grubo ponad 100 zdarzeń, jeżeli mówimy o wakacjach. W tym roku z kolizji drogowych, czyli tych zdarzeń, gdzie głównie mówimy o jakichś stłuczkach, najechaniu na przykład na tył samochodu, bo ktoś nie trzymał odpowiednich odległości między pojazdami, było 104. W zeszłym roku 112, no więc niby troszeczkę mniej. Natomiast cały czas będę podkreślała, że tych poważnych zdarzeń było mniej i na szczęście, naprawdę na szczęście, nie było żadnych ofiar śmiertelnych. Jeżeli chodzi o przyczyny tych zdarzeń drogowych, najwięcej to, co powiedziałam, te niegroźne kolizje, nieprawidłowe cofanie. No i wtedy gdzieś jakaś mała stłuczka, jakieś otarcia, 17 zdarzeń było. Inne z tych zdarzeń, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, tutaj mamy 14. Te już są dużo bardziej takie groźne, bo jak wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej, to natrafiamy na samochód, który jedzie drogą główną, no tu prędkości są większe, więc pewnie większe zniszczenia. Ale ciekawostką jest, że w tym roku mamy 14 zdarzeń określonych jako przyczyna kolizji ze względu na stan jezdni. Tak nam zgłaszano, tak to zostało zakwalifikowane. No i nie taka rzecz, która się powtarza nam w przyczynach zdarzeń drogowych od zawsze, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To jest w przypadku i kolizji, ale tak samo wypadków, jedna zawsze z najczęściej tych przyczyn, które występują.
6: Jeśli chodzi o ten stan jezdni, mówimy tutaj o na przykład sytuacji, kiedy jest po deszczu, ta nawierzchnia jest mokra, czy mówimy tutaj o sytuacji, kiedy nie wiem, są jakieś kolejny, wyboje?
7: Zdecydowanie jakieś wyrwy, dziury, pobocze czy jezdnia, również te kolejny, o których pan wspomniał. W przypadku takich zdarzeń za każdym razem kierujemy odpowiednie pisma do zarządców dróg, tak żeby ta informacja była pełna i żeby zarządca drogi ewentualnie to zweryfikował czy naprawił.
6: Dobrze, przejdźmy dalej. Gdzie tych zdarzeń było najwięcej w trakcie tego letniego okresu wakacyjnego?
7: Tutaj niestety powiem tak, że czy w ciągu roku, czy w ciągu wakacji zdarzeń najwięcej generuje nam miasto i gmina Słupca, no bo to są największe, jak gdyby powiedzieć, nie chciałabym użyć słowa aglomeracje, ale są to największe skupiska osób w naszym powiecie, a zaraz za nimi pewnie się Państwo domyślają, też gmina Strzałkowo, bo jako drugie, gdzie tych mieszkańców mamy dużo. W sumie miejsc tych takich zagrożonych na terenie miasta i gminy Słupca, takich kolizji czy tam wypadków zanotowaliśmy 44 wypadki, a na terenie gminy Strzałkowa 16. Więc myślę, że na tych drogach najczęściej uczęszczanych, bo mamy tutaj Słupce i Strzałkowo w linii drogi krajowej K92, tu mamy najwięcej kolizji, to też nie będę ukrywała, ale też i mamy wypadki drogowe. Natomiast no tam, gdzie tych mieszkańców jest więcej, gdzie ten ruch też kołowy jest taki bardziej wzmożony, no więc mamy tutaj jeszcze i gminę Słupca na dodatek, więc myślę, że rzadko kiedy jakakolwiek inna gmina aż tak dołącza do tych trzech, jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń drogowych.
6: Powiedzieliśmy na temat tych zdarzeń na drogach. Kolejnym takim elementem są niestety nietrzeźwi kierowcy i jak tutaj te statystyki wyglądają?
7: Przez te wakacje zatrzymaliśmy 36 pijanych kierowców. Część z nich to byli kierowcy, którzy odpowiadają za wykroczenie, czyli zawartość tego alkoholu była dużo mniejsza, a część już za przestępstwo, czyli za przestępstwo, gdzie kara jest zagrożona do 3 lat pozbawienia wolności. I w tym roku w sumie 36 osób zatrzymanych przez policjantów, z tego 13 właśnie, które zdecydowały się wsiąść za kółko i mieli więcej niż pół promila alkoholu w swoim organizmie. Zaznaczę, że w roku ubiegłym tych osób było zdecydowanie mniej, bo mówimy tylko o 12 takich delikwentach. Natomiast wiemy, że kierowcy to jest też nietrzeźwi kierowcy, to jest jeden z głównych powodów różnych zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych tragicznych. Dlatego policjanci przykładają dużą wagę właśnie na eliminowanie z ruchu osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. Sprawcy zdarzeń drogowych, najczęściej dzielimy ich na osoby, które kierowały mniejszymi pojazdami i większymi. I mamy w ten sposób, że osoby, które kierowały samochodami osobowymi, spowodowały 57 zdarzeń drogowych w naszym powiecie. Samochodami ciężarowymi tylko 7. Natomiast tutaj zazwyczaj dodaję jeszcze taką informację, że policjanci zatrzymali przez całe wakacje 27 praw jazdy. Przypadki zatrzymania prawa jazdy mogą być różne, ale sporą część z tych wydarzeń to były osoby, które przekroczyły prędkość w terenie niezabudowanym lub zabudowanym, bo tak się przepisy zmieniły, więcej niż 50 km na godzinę. To jest też kolejna rzecz, na którą policjanci, zwłaszcza ruchu drogowego, bardzo zwracają uwagę, i aby ograniczyć tą liczbę kierowców, którzy no, z ogromnymi prędkościami niejednokrotnie przejeżdżają przez nasze wioski, bo w mieście no, mniej jest takich osób, ale eliminowanie z ruchu właśnie też osób, które znacznie przekraczają te prędkości, też należy do głównych zadań policjantów, tak jak powiedziałam, zwłaszcza ruchu drogowego.
6: Oprócz nietrzeźwych kierowców, policjanci muszą zmierzyć się z problemem hulajnóg elektrycznych.
7: Tak, jest to duży problem ostatnio, zwłaszcza, że powiedziałabym, że osoby nie znają przepisów, albo nie mamy niedopilnowane dzieci, może w ten sposób. W tym roku nastąpiła nowelizacja, która mówiła o tym, że dzieci już powinny jeździć w kaskach, ale wcześniej wiedzieliśmy, myślę, że wszyscy Państwo powinni sobie z tego zdawać sprawę, że hulajnogą może jeździć dopiero dziecko, które ukończyło lat 13. Natomiast wymaganą rzeczą, aby tą hulajnogą kierować, jest karta rowerowa w przypadku dzieci. I często rodzice się bardzo mylą, że no jak to jest, skoro dzieci zdają egzaminy na kartę rowerową w wieku 10-11 lat, bo to tak gdzieś około 4 klasy szkoły podstawowej, to muszą czekać, aby wsiąść na tą hulajnogę do 13 roku życia, i tu są duże rozbieżności, kiedy rozmawiamy właśnie z rodzicami, bo nie do końca chyba sobie zdają sprawę, co mówią przepisy. 10-letnie dziecko czy 11-letnie z kartą rowerową może się poruszać rowerem, natomiast żeby mogło korzystać z hulajnogi elektrycznej, no musi mieć ukończony 13 rok życia. I my, zwłaszcza teraz w wakacje, podjęliśmy takie wzmożone kontrole, jeżeli chodzi o hulajnogę nogi elektryczne, bo powiem Państwu, że też społeczny odzew był taki, że wiele osób tych przepisów nie zna, nie przestrzega, dlatego tych kontroli jest dużo więcej. I tak w czasie tylko wakacji przeprowadziliśmy grubo ponad 200 kontroli dotyczących tak małoletnich, jak i dorosłych użytkowników hulajnóg. Zaznaczę tu, że w ciągu pierwszych 8 miesięcy całego roku tych kontroli było no, ponad 550. I jaki jest efekt tych kontroli? Na początku zawsze zaznaczam, że staramy się rozmawiać. Informujemy o zmianie przepisów. Informujemy o tym, jak powinno wyglądać poruszanie się hulajnogą po drodze. Tam, gdzie możemy, stosujemy zdecydowanie pouczenia. Natomiast są takie przypadki, no, gdzie rozmów z osobami tak dorosłymi czy małoletnimi na miejscu to zupełnie nie ma, no bo nie są to miłe rozmowy, może tak bym tylko podsumowała. I policjanci przez wakacje nałożyli 20 mandatów karnych, czyli dodam tutaj, że przez ostatnie 8 miesięcy ich było 40, czyli zdecydowanie mniej, no więc myślę, że patrząc na same te liczby, wiemy, że tych kontroli jest potrzebna obecnie w tych okresach letnich dużo więcej. W kilkunastu sprawach oprócz tych mandatów dodatkowo skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu. Tych wniosków też było sporo. W pozostałych przypadkach, tak już jak mówiłam, były pouczenia, było udzielanie informacji. I jakie są najczęściej popełniane wykroczenia przez kierujących hulajnogami elektrycznymi? No przede wszystkim to, co rzuca się też w oczy. Ja niejednokrotnie mówię, że państwo, czy dorośli, czy dzieci zachęcacie policjantów, żeby jednak podjechać i interwencję przeprowadzić, gdyż osoby są przewożone na hulajnodze podwójnie, czyli no wieziemy pasażera. Widać to z daleka. Osoby jadą bez kasku. Czyli to jest kolejny powód, żeby podjechać i taką kontrolę przeprowadzić. Co jeszcze? Oczywiście nie poruszają się osoby na hulajnogach tam, gdzie mogą. Ja za chwilę może przytoczę kilka przepisów, żeby tak przypomnieć, jaką drogą można jechać, a jaką nie. Ale tutaj już od razu zaznaczę, że przede wszystkim tam, gdzie jest ścieżka rowerowa, gdzie jest ścieżka pieszo-rowerowa, bezwzględnie należy z niej korzystać. To nie jest tak, że to jest moje widzimisię, czy ja jadę ścieżką rowerową, czy jezdnią. Rowerzysta i osoba, która kieruje hulajnogą, musi z takiej ścieżki korzystać. A poza tym była jazda zgłaszana z prędkością większą niż prędkość pieszego, bo jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej, musimy korzystać z chodnika. Z chodnika korzystamy tylko i wyłącznie w ten sposób, że poruszamy się z prędkością taką, jaką ma pieszy. Czyli to jest 5-7 różnie kilometrów na godzinę, a nie na przykład 20, jak się niekomu wydaje. Nie można trąbić na pieszych, nie można ich omijać z dużą prędkością. Takich zgłoszeń mamy sporo, ale drodzy Państwo, no myślę, że nie będzie to odkrywcze, jeżeli powiem, że jazda również bez uprawnień, bo bardzo dużo kontrolowaliśmy dzieci, które miały wiek poniżej 13 roku życia. No i były też przypadki jazdy na hulajnodze elektrycznej, będąc pod wpływem alkoholu. To bezwzględnie też było karane, były sprawy kierowane do sądu, ale a propos tych kontrolowanych dzieci, które jeszcze nie miały wymaganego wieku, chciałabym tutaj zawrzeć taką informację dla rodziców. To jest, myślę, bardzo ważne, bo rodzic lub opiekun prawny może otrzymać mandat za to, że dziecko nie ma kasku ochronnego. Przypomnijmy, musi do 16 roku wieku dziecko jeździć wyposażone w kask. Natomiast zgodnie też z zapisami kodeksu wykroczeń, każdy, kto jest właścicielem czy posiadaczem, mówimy tu o osobach dorosłych, pozwoli, żeby na przykład dziecko używało hulajnogę elektryczną, czyli nie ma do tego uprawnień, czyli poniżej 13 roku życia, ja tu jeszcze raz podkreślam ten wiek, podlega karze ograniczenia wolności, ale grzywny, co jest najbardziej dotkliwe dla rodziców, jak podkreślali. Drodzy Państwo, żebyście nie byli zdziwieni, przepis konkretnie mówi, że ta grzywna, czyli ten mandat, który można otrzymać za dopuszczenie dziecka do jeżdżenia hulajnogą, kiedy dziecko jeszcze nią nie może jeździć, jest nie niższy niż 1000 zł, drodzy Państwo. Myślę, że ta suma to jest spora suma, więc korzystając z tej możliwości, że jeszcze raz mogę się do Państwa zwrócić. Drodzy Państwo, dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą jeździć hulajnogami elektrycznymi po drodze publicznej. Możecie je zabrać na plac zabaw, może będzie jakiś odpowiedni plac gdzieś w parkach, możecie to robić na podwórkach. Natomiast na drogach publicznych takie osoby nie powinny poruszać się same, dlatego takich przypadków w naszym powiecie to mieliśmy kilka co najmniej. Za każdym razem na miejsce interwencji zgłaszany jest rodzic, bo dziecko nie może dalej hulajnogą jechać. Dziecko jest przekazywane rodzicowi, hulajnoga jest przekazywana rodzicowi, no i niestety rodzic otrzymuje mandat karny. Nie niższy niż 1000 zł.
6: Podsumujmy te najważniejsze zasady, o czym tutaj wszyscy użytkownicy, ci dorośli, ale też najmłodsi i ich rodzice powinni pamiętać.
7: Przede wszystkim to, co mówiliśmy, ukończone 13 lat i posiadanie karty rowerowej, posiadanie jej przy sobie. Dzieci powinny wiedzieć, że muszą ją ze sobą wozić. Poza tym kierujący hulajnogą jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Może korzystać z jezdni, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dopuszczony ruch pojazdów na tej drodze jest nie większy niż 30 km na godzinę. Może się poruszać też w strefie zamieszkania, bo tam jest prędkość do 20 km na godzinę, ale na większości jezdni w naszym powiecie te prędkości nawet w terenie zabudowanym są dopuszczone do 50 km na godzinę, więc zdecydowanie z tych jezdni nie możemy korzystać. I teraz tak, jeżeli brakuje wydzielonej drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów, kierujący może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a jeżeli chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę. Więc, drodzy Państwo, nie dziwmy się widokowi, że mamy hulajnogi na chodnikach, bo jeżeli ta prędkość jest większa niż 30 na godzinę, one mogą jechać chodnikiem, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej. Natomiast musi jechać to, co już mówiłam wcześniej, z zasadami takimi, że pieszy na chodniku ma pierwszeństwo i musimy się poruszać z prędkością, tak jak poruszają się piesi. Kask ochronny, o czym mówiliśmy, do 16 roku życia nosimy kask ochronny.
6: To była aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM pewne rzeczy są niezmienne, czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
8: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki.
6: W naszym dzisiejszym magazynie co nieco historii z gminy Zagórów. Początki harcerstwa w Zagórowie datowane są na wrzesień 1914 roku, kiedy to Felix i Aleksander Astowie zorganizowali młodzież w oddziały o charakterze wojskowo-sportowym. O szczegółach opowiedziała nam pasjonatka historii i autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
8: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak, również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza, w Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim. I w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego i do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie, a takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam, Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury oczywiście, no i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
6: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerek na samym początku.
8: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać, no dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również mi się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa. Między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix As, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności, chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
6: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
8: No na pewno 1918 rok, rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają polską organizację wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej, a potem po odzyskaniu niepodległości no, nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
6: Nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi harcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
8: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna imienia Emilii Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo, bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryńskiej wiem bardzo mało, natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z no, taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą co prawda z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I Tekla Stawicka właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał, to też jest taka dość ciekawa historia. Ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj i z edukacją, i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
6: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy m.in. do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie. Na początek gmina Zagórów i historia nietrzeźwego kierowcy, który wpadł na gorącym uczynku. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
7: W sobotę 5 września dzielnicowy z posterunku policji w Zagórowie zatrzymał na gorącym uczynku mężczyznę, który prowadził samochód osobowy, mimo że znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie policyjnym alkotestem wykazało, że mężczyzna miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli

0: do Kołaczkowa. Po okresie letnich wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury.
1: Po wakacyjnej przerwie powracamy do naszych zajęć sekcyjnych, tych zajęć, które realizowaliśmy w roku kulturalnym 2025-2026. To są zajęcia i sportowe, i artystyczne, i kulinarne, ale po kolei. Zajęcia karate, zapisy wciąż trwają i w zasadzie można się dopisywać nawet w trakcie trwania roku kulturalnego. W zeszłym roku to był prawdziwy hit, jest to sekcja, która obchodziła pierwszy rok istnienia całkiem niedawno. Myśmy ją zapoczątkowali w zeszłoroczne wakacje. Ponad 20 osób, które regularnie uczęszczały na te zajęcia. Liczymy, że w tym roku liczebność tej sekcji będzie bardzo podobna, a niewykluczone, że nawet się ona zwiększy. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia artystyczne. Póki co jest to ponad 30 zapisanych osób. Niewykluczone, że to będzie coś koło 40 osób, co będzie oznaczało konieczność stworzenia kolejnej grupy. Do tej pory to były 3 grupy. Teraz ze względu na komfort i samych uczestników, i prowadzącej, najprawdopodobniej stworzymy 4 grupy. Są też oczywiście zajęcia wokalne. Te zajęcia, podobnie jak w roku poprzednim, będą odbywały się w piątki. Kilkanaście osób. Jest to sekcja, z której korzystamy w zasadzie w ciągu roku przy różnych wydarzeniach. Wokaliści występują przy okazji organizowanych przez nas wydarzeń. Są dla nas takim naprawdę stałym wsparciem. Będą też zajęcia instrumentalne prowadzone przez Kamila Ignaszaka, zajęcia na fortepianie. Do tej pory uczestniczyło w nich kilkanaście osób i też liczymy, że zbliżymy się do tej liczby. Poza tym będzie ciastoterapia. Są to zajęcia zapoczątkowane też w poprzednim roku. Raz w miesiącu spotykamy się z dzieciakami i tworzymy różne rzeczy, ale z naciskiem na to, żeby to były rzeczy zdrowe. To jest absolutny priorytet ciastoterapii. Od kilkunastu do 20 osób do tej pory w tych zajęciach uczestniczyło. I nie możemy też zapominać o Młodzieżowym Klubie Wolontariatu. To jest klub, który uformuje się lada moment. W skład tego klubu wchodzą uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych. I to są też uczniowie, na których możemy liczyć w trakcie roku przy okazji zabezpieczania, organizowania naszych imprez, naszych wydarzeń. Uczniowie, na których absolutnie możemy liczyć w ciągu roku.
0: Dobrze, opowiedziałeś o tej ofercie GOKU na ten rok kulturalny. Chciałbym zapytać o same wydarzenia, inicjatywy, które podejmiecie teraz jeszcze w tych najbliższych tygodniach.
1: Na pewno będą to gminne obchody Święta Niepodległości. Od lat Gminny Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem tych obchodów. Przed nami biesiada kół gospodyń wiejskich, to jeszcze wcześniej, bo 3 października. Też taką naszą tradycją jest ta biesiada, gdzie możemy podziękować paniom, które dosłownie przez cały rok angażują się w organizowane przez nas wydarzenia, od małych po te duże. Całkiem niedawno mieliśmy dożynki wiejskie, gdzie też koła gospodyń wiejskich stanęły na wysokości zadania, przygotowały słodkości, przygotowały kiełbasę z grilla, przygotowały poczęstunek dla zaproszonych gości, więc my też jako Gminny Ośrodek Kultury czujemy się zobowiązani, by tą jedną imprezą, grubą imprezą, nie bójmy się mocnych słów, w tej biesiadzie uczestniczy ponad 100 osób. Ta biesiada też już ma taki znak jakości, żeby tym paniom podziękować, choć nie tylko paniom, bo w skład kół gospodyń wiejskich wchodzą także panowie. Co przed nami? W dalszej perspektywie oczywiście jeszcze Mikołajki. Też mamy pomysł na nową koncepcję Mikołajek, żeby tym razem nie robić tego na zewnątrz, a w środku, najprawdopodobniej w Urzędzie Gminy. Wiele problemów sprawia nam wynajęcie sceny. Drżymy, nie ukrywam, zawsze o pogodę. Do tego dochodzi doświetlenie tej sceny. To są niemałe koszty, więc chcemy to zrobić w środku, żeby po pierwsze troszeczkę przyoszczędzić, czego nie będę ukrywał, a dwa też chcemy, żeby uczestnicy tego wydarzenia czuli się komfortowo.
0: Też czeka nas co nieco na sportowo, czyli mówimy tutaj o tym biegu, o Złote Runo, który no, zbliża się już wielkimi krokami.

0: Dokładnie tak, zapisy trwają. Będzie to bieg po Złote Runo w Gorazdowie, edycja numer 7. Zapisy trwają na stronie dostartu.pl. Jest to bieg troszeczkę inny niż wszystkie. Naszym sztandarowym biegiem w gminie jest bieg o Złoty Kłos w Kołaczkowie. On się odbywa zawsze w trzecią niedzielę lipca. W tym roku, przypomnę, rekord frekwencji, prawie 300 uczestników. W biegu po Złote Runo takiej presji co do wysokiej frekwencji nie ma. Wyznaczyliśmy sobie limit na pułapie 100 uczestników. Zapisy wciąż trwają. Jest to bieg bez pomiaru czasu, natomiast z bardzo, bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Już teraz mogę zdradzić, że w pakietach startowych znajdzie się miód. Znajdzie się też drzewko, które otrzymamy z Nadleśnictwa Jarocin. To wszystko wzorem lat ubiegłych. I będą też bardzo atrakcyjne nagrody już na mecie. Zyskujemy, myślę, atmosferą, zyskujemy klimatem, zyskujemy lokalnością, uczestnicy to doceniają. Miejsca wolne jeszcze są, także wykorzystując tę sposobność, tę rozmowę, zachęcam, naprawdę warto przyjechać do Gorazdowa.
1: Powracają stałe zajęcia. O tym, jakie propozycje czekają na mieszkańców Kołaczkowa oraz jakie wydarzenia planuje GOK na najbliższe tygodnie i miesiące, o tym wszystkim opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Sztegnel. To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie Tomasz Sztegnel, a wszystkie szczegóły dotyczące planowanych zajęć i wydarzeń znajdziecie na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury. Na koniec naszej audycji trochę sportu i wizyta w Strzałkowie. Już wkrótce na ligowe parkiety powrócą szczypiogniści UKS Haggard Strzałkowo. Dobra wiadomość jest taka, że klubowi udało się podopinać szczegóły organizacyjno-finansowe, dzięki czemu drużyna zagra na parkietach pierwszej ligi. I właśnie na temat gry w wyższej lidze, przygotowań do pierwszoligowego sezonu, zmianach kadrowych, o tym wszystkim opowiedział nam trener zespołu Maciej Leżała.
2: Myślę, że wszyscy spełniliśmy swoje marzenia. Każdy po to trenuje, żeby grać, prawda, jak najwyżej, także po tym szalonym meczu we Wrocławiu, chyba najlepszym w ostatnich latach w naszym wykonaniu, udało się wywalczyć awans, no i dopiąć też sprawy organizacyjne, które też nie było to bez znaczenia. Dzięki tutaj staraniom wielu osób udało się pozyskać sponsora, firmę EcoDbay. Oczywiście no, potrzeby są w dalszym ciągu, dalej rozglądamy się za osobami bądź firmami, które chciałyby nas wspomóc. No, nie ma co ukrywać tutaj, że no, wydatki są większe niż w drugiej lidze, a i tak z tego, co zdążyłem się pobieżnie dowiedzieć, to będziemy dysponowali, no będziemy, mówiąc inaczej, w top 3, ale, że tak powiem, przy końcu, jeśli chodzi o końcową tabelę, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Także no, nasz budżet będzie należał, krótko mówiąc i prościej, do najniższych w lidze.
1: Czy tutaj zaszły w kadrze zespołu jakieś istotne zmiany?
2: No niestety nie udało się pozyskać jakichś tutaj znaczących postaci. Być może do nas dołączy jeden doświadczony zawodnik, ale tutaj nie chcę mówić konkretnie, nie chcę wymieniać nazwiska, bo to jest jeszcze sprawa w trakcie załatwiania. Bardziej to ja traktuję i tak tłumaczę swoim zawodnikom, że no, to jest ich czas, to jest nagroda dla nich za tą wieloletnią pracę. Także niech to potraktują, ten występ w pierwszej lidze, jako nagrodę. Zwłaszcza tutaj myślę o tych starych wyjadaczach, czyli o Danielu Góreckim, Jarku Rogalskim, Hubercie Rogalskim. Tak. To jest ich taki ostatni jakby dzwonek, żeby pokazać się na wyższym szczeblu rozgrywek.
1: Czyli jednym słowem ten zespół będzie oparty na swoich, że tak powiem, zawodnikach. I tutaj, tak jak pan mówi, nie ma szaleństw, jeśli chodzi o te transfery przychodzące do zespołu. Czyli tutaj ważą się losy tak naprawdę jednego doświadczonego zawodnika, który miałby do was dołączyć.
2: Dokładnie tak, tak. Nie chciałem tutaj robić też, zapożyczać się, prawda, i robić jakichś takich transferów, bo żeby zmienić tutaj oblicze, no, zespołu, no, by musiało przyjść przynajmniej troje zawodników, ale nie widzę w tym jakiegoś, raz nie było na to szans, a że tak powiem, zapożyczać się na jednego zawodnika, to nie ma wedle mnie żadnego sensu. Cieszę się, że bardzo wrócił do gry Damian Marciniak, nasz młody obrotowy, także będziemy grali swoimi, próbowali się tutaj jak najlepiej zaprezentować i, no i godnie reprezentować Szczółkowo, gminę Szczółkowo.
1: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o ewentualne odejścia z zespołu, kogo nie zobaczymy w tym nowym sezonie na pierwszoligowych parkietach?
2: No raczej nie zobaczymy doświadczonego Daniela Michalaka, ze względów tutaj prywatnych, osobistych, no, zrezygnował z gry. W tej chwili jesteśmy przed startem, także no może też się okazać, że no niestety też jedna czy dwie osoby odejdą, no, ale pozostali chłopcy zostają, trenują, także myślę, że jakoś podołamy temu wyzwaniu, bo tutaj nie ma co ukrywać, że to będzie duży przeskok i sportowy, i organizacyjny.
1: Ten start rozgrywek zbliża się wielkimi krokami. To już 19 września, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Chciałbym właśnie zapytać o ten okres przygotowawczy. Jak długo tutaj zespół trenował? Czy jakieś gry kontrolne macie za sobą? Jak tutaj wyglądał ten czas przygotowań do gry w wyższej lidze?
2: Tutaj też żeśmy nie zmieniali, nie wprowadzałem żadnych tutaj ekstra jakichś zmian. Można powiedzieć, że przygotowywaliśmy się troszeczkę inaczej niż nasi tutaj koledzy z boiska trawiastego piłkarza nożni. Nie graliśmy sparingów. Przygotowywaliśmy się tak jak w poprzednich sezonach, na własnych obiektach i zobaczymy, jaki to przynosi skutek, bo no też tutaj jest troszeczkę inna specyfika. Te niższe ligi ruszają później, bo to druga liga rusza w październiku w tym roku. Także ciężko było znaleźć też sparing partnerów, no, na odpowiednim poziomie, którzy już by tam byli w jakimś treningu, w jakimś cyklu treningowym. No i tak jak wspomniałem, przygotowaliśmy się po prostu na własnych obiektach. Nie graliśmy sparingów. Zobaczymy, jaki to efekt przyniesie.
1: Zmierzając powoli do końca, chciałbym zapytać, o co będziecie walczyć w tym nowym sezonie na pierwszoligowych parkietach?
2: Przede wszystkim chcemy się dobrze zaprezentować. Tak jak mówiłem, godnie reprezentować Szczółkowo, gminę Szczółkowo. No wiadomo, przeskok będzie bardzo duży. Liczymy się z tym, bo kilku moich chłopców grało w pierwszej lidze, także no tutaj już jest znaczna różnica. No chcielibyśmy się utrzymać sportowo w tej lidze, czyli no zająć miejsce, no nie ostatnie, tak, bo ostatni zespół spada i tutaj już, że tak powiem, nie ma zmiłuj się i to tyle.
1: Mówił trener UKS Haggard Strzałkowo Maciej Leżała. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kontynuujemy nasz magazyn reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski, a w tej części opowiemy o Wielkopolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. O funkcjonowaniu słupeckiego oddziału rozmawialiśmy z koordynatorem słupeckiej grupy Arkadiuszem Delewskim. Posłuchajmy.
4: Jeżeli chodzi o oddział słupecki, jesteśmy jednym z czterech oddziałów Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, które powstało w 2021 roku. No, naszą specjalizacją generalnie jest poszukiwanie osób zaginionych, począwszy od dzieci, przez nastolatków, po osoby starsze, osoby schorowane z demencją, Alzheimerem.
1: Okej, a proszę powiedzieć, jak długo działa pan w grupie i co skłoniło pana, żeby się zaangażować w taką działalność?
4: Oddział Słupca został przeniesiony, wcześniej funkcjonował w Nekli. Zmieniły się tam akurat sprawy koordynacyjne. Tutaj w Słupce akurat ja objąłem stanowisko koordynatora. Udało się ten oddział też postawić na nogi, także działamy prężnie, jak i pozostałe oddziały. Jeżeli chodzi o moją historię i wstąpienie do Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, pierwsza styczność z osobami właśnie z tego stowarzyszenia, z ratownikami, wspaniałymi osobami naprawdę, miała miejsce dokładnie 4 lata temu na poszukiwaniach, gdzie byliśmy, bo też jestem strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciążenia. Byliśmy dołączeni jako strażacy do działań poszukiwawczych starszej kobiety. No i właśnie tam poznałem chłopaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Zafascynowało mnie to bardzo, w jaki sposób działają, na jakich strukturach, jakim sprzętem dysponują, w ogóle cała taktyka prowadzenia działań poszukiwawczych. No i wspólnie właśnie z kolegami, którzy też są tutaj właśnie z Ochotniczej Straży Pożarnej Strzężenia zdecydowaliśmy w trójkę, że no spróbujemy naszych sił, zgłosiliśmy się na rekrutację, którą przeszliśmy pomyślnie, a później byliśmy na okresie rocznym, okresie kandydackim, na którym po prostu przez rok czasu był szereg najróżniejszych szkoleń praktycznych, teoretycznych i zakończony ten okres kandydacki był egzaminem, gdzie udało nam się właśnie tytuł ratownika WGPR też uzyskać. No i tak sobie działamy prężnie tutaj w tym naszym słupeckim oddziale. Tak to wygląda pokrótce.
1: Ile osób liczy oddział w tym momencie?
4: Na ten moment mamy dokładnie 9 osób plus kandydatów jeszcze, którzy też są na okresie kandydackim, tak jak my wcześniej. No i tutaj akurat z racji tego, że jestem też koordynatorem, no to prowadzę szereg szkoleń dla naszych kandydatów, żeby mogli po prostu dojść już do takiego etapu, gdzie będą mogli na koniec ten egzamin też zaliczyć i stać się ratownikami. Ale na ten moment mamy 9 osób, które są przeszkolone z kwalifikacjami i jesteśmy zawsze w gotowości do wyjazdu, jeżeli dochodzi do zdarzenia. Czy jest to akcja poszukiwawczo-ratownicza, czy akcja stricte ratownicza, czy sama poszukiwawcza.
1: Proszę opowiedzieć, jak wyglądają typowe działania grupy w ciągu roku?
4: Generalnie patrząc na ubiegły rok 2025 mieliśmy 98 zdarzeń. Całe stowarzyszenie generalnie miało 98 zdarzeń, do których wyjeżdżaliśmy. No finały, każdy finał dla nas akurat jest szczęśliwy, tak? W zależności od tego po prostu jak ta osoba zaginiona no, udaje się ją odnaleźć i tak dalej. Zdarzały się też no, takie te finały mniej szczęśliwe, ale tak jak wspomniałem, dla nas i tak mimo wszystko każda akcja zakończona jest sukcesem, bo dany zespół, który wyjeżdża w pełnym składzie, tak samo w pełnym składzie wraca. Po każdej akcji robimy sobie debriefing, podsumowanie, czy wszystko poszło pomyślnie na tych działaniach, co możemy jeszcze polepszyć, bo nawet mogę dopowiedzieć, mało tego, że jesteśmy przeszkolonymi ratownikami, działamy naprawdę prężnie, mimo wszystko i tak w dalszym ciągu my się szkolimy, także nie ma czegoś takiego u nas, że po prostu kandydat odbędzie okres kandydacki, zda egzamin i to jest wszystko, tylko jeździ sobie na działania. Nie, my już nawet jako ratownicy w dalszym ciągu cały czas się szkolimy z podstaw poszukiwań, różnych metod, nowinki techniczne, które wchodzą, bo wykorzystujemy też drony w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych z termowizją, systemy GPS, systemy świadomości sytuacyjnej, także tak to wszystko wygląda. Tamten rok był bardzo pracowity i początek roku teraz 2026 również zaczął się dla nas bardzo pracowicie, począwszy od 1 stycznia łącznie do dnia dzisiejszego, dzisiejszej nocy nawet, gdzie chłopacy, tutaj koledzy akurat z oddziału Ostrów Wielkopolski też akurat są w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tym momencie, nawet jak my tutaj teraz rozmawiamy.
1: Czy jest jakiś taki najbardziej pamiętny moment z tych wszystkich akcji poszukiwawczych, w których brał pan udział, albo jeden z takich najtrudniejszych?
4: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o akcje poszukiwawcze, no każda akcja jest, można powiedzieć, ciężką akcją, tak? Musimy być na pewno wypoczęci, musimy się skupiać na tym, co robimy. Zawsze dajemy z siebie więcej niż 100%, także no nie jest łatwo, bo no nigdy nie wiemy, co nas spotka na tej akcji, tak? Wiadomo, zdarzają się przypadki takie, z którymi po prostu zmagamy się co akcję, ale każdy przypadek jest inny. Może nie tyle akcja poszukiwawczo-ratownicza, co bardziej akcja ratownicza stricte, to była akcja z 2024 roku, gdzie byliśmy z misją, ze wsparciem generalnie na powodzi w Stroniu Śląskim i później w Lewinie Brzeskim. To Stronie Śląskie zostało mi w pamięci najbardziej, gdzie no, mieliśmy naprawdę ogrom pracy z służbami, które też tam pracowały już na miejscu. Obraz generalnie tej powodzi, no coś po prostu, co no, wywoływało ciarki na całym ciele. No, a generalnie, jeżeli chodzi jeszcze, wracając do akcji poszukiwawczo-ratowniczych tutaj, na terenie Wielkopolski, co działamy, no na pewno najcięższe czasami są te przełaje w terenie, tak, bo spotykamy się z różnymi bagnami, terenami podmokłymi, każdy na każdego musi uważać, mało tego, no uważa też na siebie, bezpieczeństwo własne i tak dalej, także no tak to wygląda.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z innymi służbami, czyli policja, straż pożarna?
4: Nasze stowarzyszenie, no nie dopuszcza się czegoś takiego typu przysłowiowa samowolka, że no wypytujemy sobie jakieś tam zdarzenia, gdzie pojawiają się osoby zaginione. Nie, my działamy z ramienia policji. U nas organem wiodącym zawsze jest policja, która powołuje nas do działań. Także działamy na na polecenie policji. Zawsze ta współpraca przebiega pomyślnie. W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia sprawdzamy wszystkie siły i środki, łączymy te siły i współdziałamy razem. Także nigdy nie było żadnych takich sytuacji, gdzie po prostu czy z ramienia policji, czy ze strony straży wynikały jakieś tam, powiedzmy, negatywne opinie na nasz temat. Nie, współpraca zawsze jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu, mamy jedną misję, jeden cel, uratować ludzkie życie.
1: Jakie w ogóle umiejętności i szkolenia potrzebują osoby, które chciałyby działać w grupie poszukiwawczo-ratowniczej?
4: Jeżeli chodzi o wstąpienie w nasze szeregi, no na pewno osoby, które wejdą na okres kandydacki, muszą mieć minimum kwalifikowaną pierwszą pomoc. Osoby, które nie mają w trakcie okresu kandydackiego, mogą sobie tą kwalifikowaną pierwszą pomoc zrobić. To jest taki u nas tutaj wymóg, dodatkowo jeszcze pełnoletność, tak? Jeśli chodzi stricte o szkolenia, które my przeprowadzamy na okresie kandydackim, plus te, które my się szkolimy jako ratownicy. Tak jak wspomniałem wcześniej, są to szkolenia z podstaw poszukiwań w terenie otwartym, z wykorzystaniem kamer noktowizyjnych, termowizyjnych. Robimy sobie szkolenia, które troszeczkę, można sobie powiedzieć, cofają się delikatnie w przeszłość, czyli tradycyjne kompasy, mapy, szkolimy się też na tym. Wszystkie metody, techniki poszukiwań, statystycznie jak to wygląda w podziale na przykład na kobiety, na mężczyzn, w jakim wieku zdarza się najwięcej zaginięć i tak dalej. Czyli wszystko tutaj można powiedzieć od A do Z, naprawdę zakres materiału jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o te szkolenia i tutaj wszyscy bardzo się przykładają też na wysokim poziomie do tego, no bo jednak wiadomo, chodzi o ludzkie życie, zdrowie, także tak to wygląda, jeśli chodzi o szkolenia. Po tej rozmowie kwalifikacyjnej, no wiadomo, jest podpisywana klauzula poufności, bo też jesteśmy tutaj otoczeni po prostu, no tak jakby można powiedzieć, tajemnicą taką troszeczkę też zawodową, że to, co zostaje w stowarzyszeniu, no zostaje między nami, nie jest to nigdzie tam upubliczniane. No i szkolenia generalnie później ustawiamy sobie już z tymi kandydatami, jak przejdą okres kandydacki, gdzie na początku mają taki, powiedzmy, wstępny egzamin, żeby sprawdzić ich wiedzę i umiejętności, co już wiedzą na temat po prostu prowadzenia takich działań, czy mają jakąś podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc, te osoby, które po prostu jeszcze nie mają tego zaświadczenia, no bo z osobami, które już mają, wiadomo, jest łatwiej. Robimy sobie część teoretyczną, później część praktyczną, czyli generalnie można powiedzieć penetrację terenu, są wyznaczone jakieś punkty, gdzie muszą przyszli kandydaci dotrzeć do tych punktów, zweryfikować je. My oceniamy po prostu styl, taktykę poruszania się w terenie, na co zwracają uwagę i tak dalej. Później na okresie kandydackim te szkolenia już troszeczkę są na wyższym poziomie, są bardziej urozmaicone, także tak to wygląda.
1: Jaki tutaj nowoczesny sprzęt jest używany przez Was w trakcie takich akcji poszukiwawczo-ratowniczych i innych działań?
4: Na pewno jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, no wykorzystujemy drony. Drony z termowizją, z noktowizją. Każdy z naszych ratowników jest przeszkolony, ma uprawnienia na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, także tutaj są osoby certyfikowane. Jeżeli chodzi o pilotów, dodatkowo mamy program, na którym pracujemy. Program składa się z dwóch elementów. Jest to część sztabowa, gdzie mamy swoich planistów. Właśnie też nasi ratownicy mają przeszkolenia planistów, dowódców. Planiści pracują z poziomu sztabowego, natomiast ratownicy terenowi mają aplikację w telefonach poinstalowaną, która pozwala na ich weryfikację, pracę w terenie. Każdy ślad, gdzie przechodzą, dany punkt, który weryfikują. Aplikacja akurat tutaj komunikuje się ze sztabem też właśnie po GPS-ie. My jako planiści możemy widzieć na przykład w danym momencie nasz ratownik, jaki ma poziom baterii w swoim telefonie, tak? Bo wiadomo, że czasami ta bateria też się rozładowuje, także mamy cały czas mamy komunikację właśnie z naszymi ratownikami, którzy są w terenie. Widzimy, ilu mamy ludzi, gdzie mamy tych ludzi. Są nanoszone najprzeróżniejsze punkty, używane są różne nakładki, jeżeli chodzi o mapy, także jest możliwość weryfikacji praktycznie całego terenu. Dodatkowo możliwości mapowania terenu, zaznaczania najprzeróżniejszych obiektów. Są ręczne urządzenia GPS, dodatkowo tak samo małe trackery, które, jak mamy akurat tutaj koleżankę, która posiada pieska ratowniczego, ma możliwość też tego trackera podpięcia pod obrożę pieska, także widzimy nawet na naszych systemach w danym momencie, gdzie ten pies dokładnie w terenie też pracuje ze swoim ratownikiem. Generalnie całe stowarzyszenie prowadzi szereg najprzeróżniejszych szkoleń, warsztatów, począwszy od kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak samo od pierwszej pomocy dla zwierząt, co też jest dużym zainteresowaniem, bo nasze czworonogi, podobnie jak i ludzie, też zdarza się, że wymagają udzielenia tej pierwszej pomocy, także prowadzimy takie szkolenia. Największym takim jakby zainteresowaniem cieszyły się klasy mundurowe. Tutaj akurat też prezentowaliśmy się, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób działamy. Były też takie wstępy do podstawowych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Zdarzają się też typowe eventy typu zabezpieczenie, wsparcie zabezpieczenia medycznego, różnych festynów, imprez, czy nawet przy użyciu drona, żeby wiadomo z powietrza zabezpieczać ten teren. Co do szkolenia z Państwową Strażą Pożarną w Słupcy, bardzo miło wspominam to szkolenie. Tutaj akurat z chłopakami bardzo, bardzo fajnie się współpracowało. Byli też bardzo zainteresowani tym, jak my działamy, czego mogli się nauczyć, zobaczyć. Z tego co wiem, też posiadają drona, także tutaj mieli możliwość sobie też tego drona przetestować w najróżniejszych warunkach, z czego no wiadomo, straż będzie używała go stricte pod kątem działań ratowniczo-gaśniczych, czyli no wiadomo, lokalizacja zarzewia pożaru, namierzenie, dodatkowo też kontrola z powietrza po prostu swoich strażaków, ratowników, jak działają na miejscu zdarzenia. No i równie dobrze też, tak jak no, współdziałamy i z policją, i ze strażą, to nawet na powiedzmy na działaniach poszukiwawczo-ratowniczych też w przyszłości, miejmy nadzieję, będzie tego jak najmniej. Lepiej, żeby to sprzęty wykorzystywać, wiadomo, w celach szkoleniowych, aniżeli stricte na działaniach. No, ale tutaj te szkolenia przebiegły bardzo pomyślnie, także współpraca bardzo fajna nawiązana.
1: Chciałem podpytać pana, jakie jest najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie związane z działalnością w grupie?
4: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o moją osobę, satysfakcja, no na pewno w momencie, w którym dostanę alarm na telefon, zbieramy tutaj akurat swoją, że tak powiem, ekipę, wyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, na pewno no, towarzyszą nam zawsze emocje na samym początku, co będzie, jak będzie, już jadąc na miejsce zdarzenia, układamy sobie ten plan po prostu, kto co będzie robił, że wjeżdżamy na miejsce, wiemy jak działać. Po przyjeździe ja potrzebuję taką chwilę po skończonej akcji, każdej, nieważne czy jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, chociaż dla nas, jak wspominałem wcześniej, każda jest szczęśliwa. Po przyjeździe, po powrocie do domu, jak te emocje opadają, potrzebuję chwili ciszy, usiąść, przeanalizować sobie wszystko, no i ta satysfakcja po prostu, byliśmy, udało się, odnaleźliśmy, jest wielka, wielka radość wtedy na sercu, że nieśliśmy tą bezinteresowną pomoc, bo jesteśmy organizacją, która działa non-profit, robimy to po prostu z własnej woli, z dobrego serca. Także te emocje cały czas towarzyszą i ta radość na koniec, no, jest naprawdę ogromna, tak?
1: Mówił Arkadiusz Delewski z oddziału Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Słupcy. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama. Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Szykujemy skok.
9: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
10: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
11: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
12: Świat ciebie potrzebuje.
11: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
13: O reklamie.
14: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
16: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Na początku października w sali widowiskowej MGOK odbędzie się wyjątkowy koncert akordeonowy poświęcony pamięci lokalnego muzyka. Herianada, bo tak nazywa się to wydarzenie, jest poświęcona pamięci Jana Heriana, który swoją grą na akordeonie uświetniał nie tylko imprezy organizowane w gminie Zagórów, ale również rodzinne uroczystości. O tym wyjątkowym koncercie oraz o samej postaci Jana Heriana opowiedział nam nasz rozmówca.
17: Dzień dobry Państwu, Łukasz Parus, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie.
16: Jednym z takich wydarzeń, które organizujecie, a w zasadzie to jest koncert, jest Herianada. Chciałbym, żebyś opowiedział co nieco na temat tego wydarzenia.
17: No, Herianada to jest przedsięwzięcie, które będzie przygotowywane 3 października. To jest koncert akordeonowy z udziałem uczniów i przyjaciół świętej pamięci Jana Heriana. Ta nazwa wydarzenia jest właśnie od nazwiska Jana Heriana. A dlaczego to przygotowujemy? No, chcemy tym wydarzeniem przede wszystkim wspomnieć wspaniałego, nietuzinkowego nauczyciela, człowieka, który praktycznie całe dorosłe życie, ponad 60 lat, uczył gry na akordeonie mieszkańców gminy Zagórów, młodszych i starszych. I uczył praktycznie do końca swoich dni. Jan Herian odszedł w 2025 roku. Bardzo nam go brakuje. Był przez lata zaangażowany w tworzenie życia społeczno-kulturalnego w gminie Zagórów. Prowadził wiele zespołów muzycznych. Grał na wielu wydarzeniach, na wielu potańcówkach, zabawach, spotkaniach. Ostatnio miał pod swoimi skrzydłami dwóch młodych akordeonistów, którzy tutaj w Zagórowie od paru lat pokazują duży talent. Mam tutaj na myśli Wiktora Bąka i Macieja Króla. I Jana zabrakło. Zabrakło Jana, ale to nie znaczy, że jego przyjaciele, jego bliscy zapomną o nim. I to nie znaczy, że nie będziemy kontynuować jego wspaniałego dzieła, czyli promowania nauki gry na instrumentach. Dyrektorem artystycznym i kierownikiem tego koncertu Herianada, koncert akordeonowy na cześć Jana Heriana, jest uczeń Jana Heriana, Grzegorz Pakulski, który nauczył się grać właśnie od mistrza Jana. Współtworzył zespół akordeonowy prowadzony przez mistrza Jana. Teraz sam jest nauczycielem. I Grzegorz przygotowuje koncert. Zagrają uczniowie i jego, Jana Heriana. Także wystąpi Koniński Kameralny Zespół Akordeonowy pod kierownictwem profesora Ryszarda Piotrowskiego oraz goście z Zagórowa, podmioty muzyczne. I chcemy tym wydarzeniem jakby zwrócić uwagę na coś takiego bardzo może niedocenianego współcześnie, mianowicie na relacje nauczyciel-uczeń. Czyli ta piękna jakby idea, gdzie nauczyciel przekazuje swoją wiedzę uczniowi. W tym wypadku no to jest oczywiście przekazywana umiejętność nauki gry na akordeonie. Chcemy przypomnieć właśnie postać no, nauczyciela, który jest pełen idei, bo pan Jan, będąc już w dość zaawansowanym wieku, mając ponad 80 lat, on regularnie jeździł na zajęcia do swoich uczniów. Czy padało, czy była zawierucha, czy padał śnieg, to on wierzył jakby w to, że jeśli młody człowiek bądź starszy chce się uczyć, no to misją nauczyciela jest mu w tym po prostu pomóc.
16: Na chwilę tutaj wtrącę, tak jak wspomniałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy, pan Jan był takim wędrownym nauczycielem.
17: Tak jest, to był właśnie nauczyciel z krwi i kości, który po prostu miał ideę uczenia gry na instrumencie, w tym wypadku na akordeonie, no instrumencie, który jest oczywiście no, mocno jakby wpisany w kulturę muzyczną Polaków, gdyż jak wiemy, no, nauka gry na instrumencie to jest no, wspaniała przygoda i intelektualna i łącząca pewne relacje, poznawanie nut, czyli tutaj także uczeń uczy się matematyki, uczy się oczywiście także odpowiedzialności, dyscypliny, zdobywa także umiejętności z zakresu wystąpień publicznych. Można powiedzieć, że nauka gry na instrumencie daje uczącemu się wiele narzędzi bardzo przydatnych w życiu, prawda? No bo wiemy, że ta odpowiedzialność, dyscyplina powoduje, że to nasze życie jest bardziej efektywne. Więc wspomnienie Jana, relacja nauczyciel-uczeń, no i oczywiście gra na instrumencie, bo tutaj o tym też będzie ta opowieść podczas koncertu. No my teraz żyjemy w tej nieszczęsnej epoce internetu. No nieszczęsnej dlatego, że jak wiemy, internet, te media odciągają trochę młodych ludzi od nauki gry na instrumencie. W Zagórowie praktycznie zawsze w Domu Kultury miała miejsce nauka gry na instrumentach. Mamy orkiestrę, która działa 126 lat. I chcemy też jakby skorzystać może ze wspaniałego dorobku mistrza Jana i także zachęcić lokalną społeczność, a także inne osoby do tego, aby rozpocząć przygodę z grą na instrumencie, żeby po prostu spróbować nauczyć się grać na instrumencie, czy na akordeonie, czy na saksofonie, to już nie ma znaczenia, bo wiemy tutaj jakby od muzyków, tak mamy takie informacje, a także od uczących się, od członków orkiestry zagórowskiej, od uczniów, którzy uczą się gry na instrumentach w szkółce muzycznej, że uczenie się gry na instrumencie no bardzo, bardzo rozwija, daje jakieś szersze perspektywy, daje wiele umiejętności, jak już wcześniej wspomniałem, przydatnych w życiu. I do tego chcemy jakby zachęcić i chcemy także przypominać o tej takiej jakby wspaniałej sytuacji, kiedy uczeń uczy się grać, a później grając generuje pewne emocje, których mogą doświadczać odbiorcy, prawda? I to wszystko ma ogromny jakby walor taki humanistyczny, edukacyjny. No i dzięki grającym, dzięki uczącym się te społeczności lokalne, w ogóle lokalne i także większe, no są po prostu w pewnym sensie ciekawsze i bardziej wartościowe, tak mi się wydaje.
16: Powiedzmy co nieco na temat samego koncertu. Jakbyś przypomniał datę, miejsce, no i też co będziemy mogli usłyszeć i kogo zobaczymy tutaj na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
17: Na razie przygotowujemy program, ale tak jak wspomniałem, to jest 3 października, to jest sobota, godzina 16. Herianada, koncert na cześć Jana Heriana. Usłyszymy grę na akordeonie uczniów Jana Heriana i ucznia Jana Heriana, czyli Grzegorza Pakulskiego, czyli pojawi się akordeon, pojawią się młodzi artyści. Zagra również kameralny koniński zespół akordeonowy, w którym wystąpi uczeń Jana Heriana Grzegorz Pakulski. Ten koncert jest przygotowywany przez profesora Ryszarda Piotrowskiego. Zagrają również uczniowie Jana Heriana, mam tutaj na myśli Marka Łuczaka, a także tu jest taka niespodzianka, członkowie rodziny Jana Heriana. Więc to wszystko będzie mieć niebywałą wartość artystyczną, muzyczną, przeplataną wspomnieniami, między innymi ucznia Norberta Kościelniaka, który jako chłopak chodził do mistrza Jana, teraz jest dyrektorem szkoły w Żyrardowie, specjalnie przyjeżdża do nas, żeby móc wspomnieć swojego mistrza. Będą wspomnienia Grzegorza Pakulskiego, który dzięki mistrzowi Janowi odkrył akordeon, a także wiem od rodziny, która jest bardzo wdzięczna za przygotowanie tego wydarzenia, że będzie taka prezentacja multimedialna z filmikami, z nagraniami, z fotografiami, jakby obrazującymi pracę i działalność artystyczną mistrza Jana Heriana. Więc będzie dużo muzyki, będzie troszkę wspomnień, będzie też pewnie dużo wzruszeń i przede wszystkim no przesłanie związane z tym, aby próbować grać na instrumencie, żeby uczyć się i to, co już wcześniej powiedziałem, ta piękna relacja, no, znana już od historii świata, która teraz może gdzieś jest pokryta patyną, relacja nauczyciel-uczeń, relacja mistrz i uczeń.
16: Jeszcze na koniec chciałbym wrócić do postaci Jana Heriana. Też tak jak powiedziałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy, jego życiorys, te dokonania, to co on robił na co dzień, to jest tak na dobrą sprawę gotowy materiał na scenariusz filmowy.
17: No tak, człowiek, który urodził się w 40 roku na Syberii, którego rodzina pochodziła spod Krakowa, który pojawił się tutaj w gminie Zagórów w latach 40. jako dziecko z rodzicami. No i później jego artystyczna droga, czyli nauka gry na akordeonie u ówczesnego organisty pana Jasińskiego i wielka misja jego życia, czyli to, czego się nauczył, przekazać innym. No i domyślacie się państwo, że dawniej wszelkie zabawy, potańcówki, imieniny, no były okraszone grą przez lokalnych muzyków. I pan Jan, można powiedzieć, no był takim nieodłącznym artystą, który towarzyszył ludziom podczas różnych wydarzeń, urodzin, wesel, imprez okolicznościowych, historycznych, szkolnych, tworzył zespoły. I to wszystko jest bardzo takie, nazwałbym to romantyczne, dlatego że trwało i miało miejsce do końca życia pana Jana. Nawet kiedy już był lekko chory pod koniec swojego życia, on sobie nie wyobrażał, że nie weźmie udziału w spotkaniu klubu seniora i tradycyjnie nie zagra 100 lat na cześć seniorów, bądź swoje ulubione tanga. Przecież było mnóstwo spotkań towarzyskich, tanecznych, gdzie nie używaliśmy żadnej muzyki odtwarzanej, tylko no pan Jan po prostu był jednoosobową akordeonową orkiestrą, tak? I gdy pod koniec życia, już ze względu na zły stan zdrowia, nie mógł się pojawiać na takim spotkaniu, czy na takiej, nazwijmy to, imprezie klubu seniora, było czuć przede wszystkim brak jego osoby. Nie było go, więc nie było tej wspaniałej aury dobrego człowieka, ale nie było też słychać akordeonu. I muszę powiedzieć, że kiedy odszedł mistrz Jan, było można odczuć coś takiego wspaniałego, mianowicie to, jak był mocno kochany przez bliskich, przez mieszkańców gminy Zagórów, przez klub seniora, przez swoich sąsiadów, tak? Po prostu był takim człowiekiem, którego nie lubiło się, go się po prostu kochało, tak mogę powiedzieć trochę może patetycznie, ale taka jest prawda. Więc herianadą chcemy oddać cześć i pamięć Janowi i także tymi swoimi dalszymi działaniami, kontynuacją dalszych działań chcemy powiedzieć, będziemy jakby kontynuować mistrzu Janie twoje dzieło.
16: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. I na koniec przypomnijmy najważniejsze informacje. Herianada to koncert akordeonowy poświęcony pamięci lokalnego akordeonisty Jana Heriana, który odbędzie się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Sobota 3 października, godzina 16. Warto wziąć udział w tym wydarzeniu nie tylko po to, by wysłuchać fantastycznej muzyki akordeonowej w wykonaniu uczniów mistrza Jana, ale również posłuchać wspomnień na temat tego wyjątkowego muzyka.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
16: Kontynuujemy naszą audycję, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W tej części naszego magazynu sport, a dokładnie siatkówka.
4: Zdobyliśmy miejsce 4., 5, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz trzeci, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować.
16: Do nowego sezonu na parkietach siatkarskiej drugiej ligi przygotowują się zawodnicy SPS Kargil Słupca. W poprzednich rozgrywkach zespół uplasował się w czołówce ligowej tabeli i w nowym sezonie również zamierza powalczyć o jak najwyższe miejsce. Na naszej antenie przypominamy rozmowę z trenerem zespołu Mariuszem Dzierżyńskim, który podsumował poprzedni sezon i zdradził co nieco na temat zbliżającej się nowej kampanii na drugoligowych parkietach.
4: Na pewno trochę szkoda, że nie udało się drugi rok z rzędu awansować do czwórki. W poprzednim wywiadzie chyba mówiliśmy z prezesem, że taki jest cel. No tak to się wszystko poskładało, że zajęliśmy ostateczne miejsce numer 5. Tak czy siak sezon uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, natomiast no troszkę rzeczywiście w tej drugiej rundzie zabrakło nam punktów, być może jednego zwycięstwa, żebyśmy w tej czwórce się zameldowali.
16: Proszę powiedzieć, tak patrząc na cały sezon, co było takim największym sukcesem zespołu?
4: Myślę, że nieźle graliśmy w meczach domowych. Oczywiście zdarzyły się jakieś porażki. Przegraliśmy między innymi w meczu świątecznym z Olimpią Sulęcin. Olimpią, która w tamtym meczu oczywiście grała w pełnym składzie, bo tak gdyby sobie to prześledzić, to tak naprawdę rozegrała w pełnym składzie tylko 4 mecze w tym sezonie, z tym 2 mecze z nami. Tak więc był to zespół zdecydowanie bardzo mocny na papierze i pokazał to w meczu domowym. Natomiast wygraliśmy 2 razy mecze derbowe, co wiadomo jest tutaj dla nas takim PR-owym sukcesem. Zwyciężyliśmy w Wilczynie, zwyciężyliśmy po tie-breaku u siebie w domu. Myślę, że ogólnie poziom naszej gry był w miarę równy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to w siatkówce zdarzały się słabsze sety, ale mimo wszystko gdzieś tam w tych meczach domowych staraliśmy się walczyć i to uważam, że jest dużym pozytywem.
16: A taki najtrudniejszy moment dla zespołu w trakcie tego sezonu?
4: Wymieniłbym 2. Przerwa świąteczna, która gdzieś troszkę wybiła nas z rytmu, nie ukrywam, że ja też uczę się na błędach i być może troszkę za dużo wolnego dla zawodników odbiło się na pierwszym meczu właśnie po Nowym Roku, gdzie w Tarnowie Podgórnym, gdzie i tak gra się bardzo trudno, tak naprawdę każdemu zespołowi. Zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w przeciągu ostatnich 2,5 sezonu, a nie wychodziło nam absolutnie nic. Też przygotowanie taktyczne zespołu z Tarnowi było troszkę na wyższym poziomie niż naszym i to akurat jest kamyczek do mojego ogródka. No i mówię, ten mecz ewidentnie nam nie wyszedł i nie pamiętam, żebyśmy aż tak źle zaprezentowali się w jakoś wielu poprzednich miesiącach. Oczywiście też mecz bezpośredni o awans z zespołem młodego Trefla. Mecz bezpośredni, który zadecydował tak naprawdę o tym, że Trefl awansował do czwórki. Przegraliśmy u siebie 0-3. No, była to bolesna porażka. Wiadomo, że pewne decyzje personalne przed tym meczem zapadły, które być może też miały lekki wpływ na ten wynik, ale no teraz już nie ma co kruszyć kopii. Młodzi zawodnicy Gdańska na pewno zasłużyli na ten awans, trzeba sobie to powiedzieć jasno. Wygrali u nas, wygrali w Wilczynie, tak więc to, co mieli zrobić, zrobili. Widać było też, że budują szczytworem na Mistrzostwa Polski Juniorów i tak naprawdę do tej pory wyglądają bardzo dobrze, tak więc no cóż, szkoda tego meczu, ale tak naprawdę z przebiegu spotkania przeciwnik był lepszy i w pełni zasłużenie zwyciężył.
16: Jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o zawodników, jak pan oceni ich wkład w wyniki tej drużyny?
4: Wiadomo, że staramy się zawsze gdzieś robić mieszankę zawodników doświadczonych z zawodnikami młodszymi. Szacowanie sprowadziliśmy dwóch zawodników, którzy znajdowali się w kadrach pierwszoligowych zespołów środkowych, Igora Woźniaka i Kacpra Myśków, którzy oczywiście, jak to bardzo często w przypadku młodych zawodników bywa, nieszczególnie mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześnie, żeby składać takie deklaracje. Wiadomo, pierwszy sezon jako tak naprawdę pierwszy rozgrywający SPS-u rozegrał Konrad Koziół, który tak naprawdę jest u nas już kilka sezonów, ale to prowadzenie zespołu jako pierwszemu rozgrywającemu przekazaliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że Konrad dał radę i pewnie też będziemy przedłużać z nim umowę. Natomiast co mogę powiedzieć? Troszkę zabrakło nam w tym sezonie zdrowia na pozycji atakującego. Wiemy, jak sytuacja wyglądała z naszym podstawowym do tej pory atakującym Kamilem Owczarczykiem, który wracając po kontuzji, wprowadzaliśmy go bardzo powoli. Dozowaliśmy tą dawkę grania. Niestety, tak czy siak, Kamilowi odnowiła się kontuzja. Może nie w 100% dokładnie stało mu się to, co stało się półtora roku temu. Natomiast no to kolano nie wytrzymało i troszkę nam go brakowało. W momencie, kiedy wracał do dyspozycji, widać było, że rzeczywiście ten rozkład ataków w zespole wygląda fajnie i no i Kamil też wraca do dobrej dyspozycji. Grając kilka meczów zdążył nabić już odpowiednią ilość punktów, tak naprawdę, że już był w czołówce naszego zespołu. Tego na pewno zabrakło. Atakujący, który rozpoczynał sezon, Marek Pachocki, też tak naprawdę po meczu z Poznaniem wypadł nam na kilka kolejek z powodu kontuzji. Do końca sezonu tak naprawdę borykał się z różnego rodzaju problemami i tak naprawdę jego dyspozycja w tym sezonie, jeśli powiedziałbym, że była na 80%, to i tak pewnie bym przesadził. I tak Marek dał z siebie wszystko. Wiemy, że wrócił do zespołu kilkanaście miesięcy temu po bardzo długiej przerwie od siatkówki i to, co dał naszemu zespołowi, to naprawdę jest wartość ogromna. Natomiast no, rzeczywiście tego zdrowia trochę brakowało. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji atakującego nam szczególnie zabrakło troszkę zdrowia, żebyśmy ten sezon zakończyli na pozycji top 4.
16: Jak tutaj pan oceni tą atmosferę wśród zawodników, ich współpracę na parkiecie? No i też, czy był jakiś taki moment przełomowy, bym powiedział, który jakoś ich tak scalił, zintegrował bardziej?
4: Generalnie już po poprzednim sezonie atmosfera była bardzo dobra, w związku z tym, że no, kręgosłup zespołu pozostaje co roku u nas, staramy się nie robić jakichś radykalnych zmian kadrowych. Tak więc wystarczyło tylko wprowadzić kilku nowych zawodników, którzy dołączyli do naszego zespołu. Udało nam się to błyskawicznie. Ja mam takie szczęście, nie ukrywam, że od kiedy jestem pierwszym trenerem, udaje nam się jakoś atmosferycznie ten zespół trzymać i nie było większych kłopotów. Wiadomo, że w momencie, kiedy zespół przebywa ze sobą kilka sezonów, tak, wiele miesięcy, wiele treningów, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast my gdzieś tam jakby jesteśmy poza tym i atmosfera w zespole jest kapitalna i tutaj absolutnie nie mam żadnych obaw, że w przyszłym sezonie będzie podobnie. Jestem wdzięczny zespołowi, że potrafi trzymać razem nawet w tych trudnych momentach. Więcej jest mimo wszystko, zdecydowanie więcej wspierania siebie nawzajem niż jakichkolwiek uwag co do gry kolegów i tak dalej, więc z tego jestem naprawdę zadowolony.
8: Zapytam jeszcze o wsparcie kibiców, bo na to szczególnie mogliście liczyć w tych meczach domowych.
4: Wiadomo, nie ukrywam, że ilość kibiców na naszych meczach jest naprawdę zadowalająca. Zazwyczaj kręcimy się około kompletu. Oczywiście mecze typu mecz derbowy z Wilkami, czy mecze gdzieś tam z sąsiadami typu Chris Home Września, zawsze podszyte są troszkę większą mocą, że tak powiem, na trybunach, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Nie ukrywam, że jest to też jeden z moich celów, grać dobrze w meczach domowych, aby jednak nasi kibice chętnie przychodzili na mecze. Oczywiście nie da się wygrywać pewnie wszystkich meczów. Czasami może zdarzyć się słabszy dzień, może zdarzyć się porażka. Tak czy siak staraliśmy się walczyć właśnie po to, żeby kibice chętnie przychodzili na kolejny mecz. Tutaj absolutnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest drugi sezon, kiedy czujemy wsparcie. Czujemy wsparcie, na hali jest głośno i naprawdę widać, że kibice żyją, liczą, że będziemy te mecze wygrywać i szczególnie w tych trudnych momentach, czy w tiebreakach, czy w momentach, gdzie musimy odrabiać lekkie straty, to wsparcie można odczuć.
8: Jeśli chodzi o ten poziom sportowy na parkietach drugiej ligi, coś pana zaskoczyło w tym sezonie?
4: Myślę, że nie. Generalnie zespoły, które znalazły się w top 4, mogę powiedzieć jasno, że były przewidziane, że o to top 4 będą walczyć. Zespoły z Żyklina, z Poznania, z Wilczyna od wielu sezonów znajdują się w czołówce grupy. Tutaj nic się nie zmieniło. Wiadomo, zespół z Wilczyna posiada kilku zawodników, którzy od wielu lat reprezentują zespół i co roku biją się najwyższe miejsca. Zespół z Poznania jest przesiąknięty wieloma naprawdę znakomitymi młodymi zawodnikami, którzy wspomagani są przez kilku doświadczonych siatkarzy i tak naprawdę widać u nich zgranie. Zespół Żyklina w tym roku odpalił bardzo mocno. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się, że będą walczyć o top 4, natomiast zdominowali ligę i tak naprawdę tego można było się spodziewać. My ze swojej strony wiedzieliśmy też, że zespół z Gdańska, będąc wielu zawodników w drugim roku juniora, na pewno rozwinęło się jeszcze od poprzedniego sezonu. Wiadomo, ilość jednostek treningowych, ilość meczów, które Trefle rozgrywa, na pewno pomaga w tym szybkim rozwoju. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co miało się wydarzyć w lidze, to się wydarzyło. Być może troszkę zespół Strzebatowa w tym roku odstawał. W tamtym roku udało się zespołowi z Nadmorza utrzymać. W tym roku rzeczywiście troszkę zabrakło, ale tak myślę, że żadnych niespodzianek tutaj wielkich nie było. Poziom jak na drugą ligę w całym kraju, myślę, być może nie jesteśmy najmocniejszą grupą, to oczywiście wszystko zweryfikują baraże teraz, natomiast naprawdę poziom jest w porównaniu do kraju niezły. Przed nami jest teraz przede wszystkim praca, jeśli chodzi o budowę nowego zespołu. Wiadomo, że w 100% zespoły nigdy nie przystępują do kolejnego sezonu w takim samym składzie. Jest to niemożliwe, każdy zawodnik ma swoje plany, ale musimy to zaakceptować.
8: Te zmiany kadrowe to będą dosyć duże zmiany kadrowe, czy raczej kosmetyczne?
4: Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tutaj zaburzać całego kręgosłupa zespołu, dlatego że jak widać po poprzednich sezonach jesteśmy w stanie grać o czołowe miejsca. Bezsensowną decyzją byłoby wymiana, 70% drużyny, skoro tak naprawdę pojedyncze tutaj ogniwa można wymienić i spokojnie powalczyć o tą czwórkę. Po tym, co mówiłem wcześniej, można chyba wywnioskować, że na pewno będziemy próbowali poszukać zawodnika na pozycji atakującego. Tutaj zdecydowanie duża koncentracja po naszej stronie. Kamil Owczarczyk na pewno nie wróci na następny sezon. Jest to jakby decyzja i zawodnika, i nasza, że damy mu się spokojnie wyleczyć. Jeszcze raz, natomiast troszkę innym trybem, że tak powiem. Tak więc tutaj na pewno pozycja atakującego. Jeśli mogę zdradzić, to na pewno opuści nasz zespół Igor Bogucki, który przez 2 lata był czołowym zawodnikiem przyjmującym. Jest to decyzja Igora tak naprawdę i tutaj będziemy musieli uzupełnić tą lukę. Natomiast myślę, że powinniśmy zamknąć się w ilości 4 transferów i to chyba maks. Wiadomo, że te zgłoszenia już napływają, natomiast też musimy adresować nasze potrzeby. Tak jak mówię, główne potrzeby to 2 skrzydłowych i dalej będziemy myśleć.
8: Tak jak pan mówił, kolejny sezon, kolejne cele, czyli walka po raz kolejny o te czołowe miejsca, zgadza się?
4: Myślę, że po rozmowach z prezesem, które tutaj odbyliśmy, zajmując 5. miejsce, doszliśmy do wniosku, że mimo tego, że ostatnie sezony rzeczywiście, mając w pamięci to sezon sprzed 2 lat, gdzie biliśmy się o utrzymanie, to coś tam nie grało. Zdobyliśmy 4., 5, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz 3, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować. Wiem to po rozmowach z zawodnikami. Moim celem też jest awans do czwórki. Nie będę ukrywał, że myślę, że po tych dwóch poprzednich kampaniach jesteśmy w stanie grać o te najwyższe miejsca i na pewno z prezesem taki cel postawimy przed zespołem.
8: Na sam koniec, czego życzyłby pan drużynie i kibicom na ten kolejny sezon?
4: Na pewno zdrowia, bo przez ostatnie dwa lata gdzieś nie ukrywam, że te poważne, nawet trzy poważne problemy zdrowotne gdzieś nie omijały naszego klubu. Chciałbym tak naprawdę w cudzysłowie przeżyć sezon, gdzie nie martwimy się zdrowiem zawodników, bo w tym roku też ta jedna poważna kontuzja znowu nam się przytrafiła. Ilość tych pomniejszych, może pewnie każdy zespół się z tym boryka i gdzieś tam trzeba, że tak powiem, szyć w niektórych momentach sezonu, ale to jest przede wszystkim to, czego życzyłbym zespołowi, czyli maksymalnego zdrowia. A kibicom chyba tego, żeby rzeczywiście te mecze domowe były bardzo emocjonujące, aczkolwiek z końcowym sukcesem naszego zespołu. Wydaje mi się, że tak czy siak liczba wygranych jest zdecydowanie na plus. Gdzieś te porażki trzeba czasami wliczyć, bo to jest sport, ale będziemy starać się robić wszystko, żeby rzeczywiście naszym kibicom dawać jak najwięcej radości.
8: To był trener SPS Kargil Słupca, Mariusz Dzierżyński. Przed naszymi siatkarzami, między innymi przedsezonowy turniej, który zostanie rozegrany już w niedzielę 13 września na Słupeckiej Hali. Nasza drużyna zmierzy się z ekipami Ford Tarnowo Podgórne i Enea Energetyk Poznań. Początek siatkarskich zmagań o godzinie 11. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy do Miejskiego Domu Kultury w Słupcy.
12: Ten rok będzie taki troszeczkę może inny w naszej instytucji z uwagi na to, że pojawiają się przede wszystkim nowe propozycje dla najmłodszych.
8: Na początku naszej audycji zaglądamy do wrześni. W ostatnim czasie w ręce policjantów wpadł mężczyzna, który znęcał się nad rodziną. O szczegółach tej sprawy mówi aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.
13: 27 sierpnia mieszkanka Wrześni złożyła zawiadomienie o znęcaniu się nad nią i jej kilkuletnim synem. Oprawcą tej rodziny miał być mąż, który po spożyciu alkoholu zmieniał się nie do poznania, a z relacji kobiety wynikało, że pił prawie każdego dnia. Kumulacja dwumiesięcznej przemocy fizycznej i psychicznej doszła do granic wytrzymałości. Przez 140 jednolatka musiała poszukać pomocy dla siebie i dzieci. Wyzwiska, obrażanie, poniżanie oraz uderzanie po ciele były codziennością w tej rodzinie. Ten koszmar się zakończył 28 sierpnia, kiedy to policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 44-latka, który oczywiście był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wskazało na wynik 0,70 promila alkoholu we krwi. Po wytrzeźwieniu mieszkaniec Wrześni usłyszał zarzut znęcania się nad kilkuletnim chłopcem oraz nad swoją

0: wniosku o tymczasowy areszt, do którego przychylił się sąd. Teraz najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie, co w szczególności pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dla rodziny 41-latki.
1: To był aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zmieniamy temat i zaglądamy do Słupcy. Miejscowy Miejski Dom Kultury to nie tylko koncerty, wydarzenia, ale także zajęcia stałe, które co roku cieszą się sporym zainteresowaniem zarówno najmłodszych, jak i tych nieco starszych. O tym, jak wygląda oferta zajęć stałych oraz jakie wydarzenia zaplanowano na najbliższe tygodnie i miesiące, o tym wszystkim opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak.
2: Okres powakacyjny w Domu Kultury to tak naprawdę ten moment, kiedy przede wszystkim wszyscy młodzi ludzie ponownie zaczynają się u nas pojawiać, wypoczęci po tej przerwie wakacyjnej, ale to również taki moment, kiedy rodzice poszukują dla swoich pociech ratoroślin nowych propozycji. To też taki troszeczkę moment, powiedziałabym, nieco chaotyczny, ponieważ ściśle współpracując ze szkołami, z jednostkami oświatowymi, mamy pełną świadomość, że szczególnie wrzesień jest takim gorącym miesiącem, kiedy te wszystkie zajęcia, plany lekcji i cała ta struktura życia na najbliższe miesiące jak gdyby uzyskuje jakiś taki ostateczny kształt. My staramy się jak najbardziej w te ramy i przedziały czasowe wszelakie wpisać i spróbować przede wszystkim tam odnaleźć z tym, co proponujemy dzieciom, co proponujemy młodzieży. I analogicznie będzie również w tym roku i powiem szczerze, że ten rok będzie taki troszeczkę może inny w naszej instytucji z uwagi na to, że pojawiają się przede wszystkim nowe propozycje dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży, więc mam nadzieję, że one będą szczególnie atrakcyjne, ale również będziemy kontynuować pracę w tych grupach, które od lat cieszą się niegasnącą popularnością i tak naprawdę stały się już naszym takim sztandarowym wyznacznikiem, żeby nie powiedzieć wręcz wizytówką tego, co na co dzień robimy. Stąd też ostatnie takie prace przygotowawcze do ostatecznego kształtu tych naszych zajęć, ale już teraz mogę zaprosić wszystkich mieszkańców Słupcy, przede wszystkim dzieci, młodzież, ale co za tym idzie również ich rodziców, zachęcić do odwiedzenia naszych stron internetowych, do naszego również profilu na Facebooku, gdzie można wszystkie te takie informacje pozyskać w bezpośredni sposób, ale oczywiście zachęcam również do bezpośredniego kontaktu z nami, odwiedzin, czy chociażby wykonania telefonu, a jest po co, z uwagi chociażby na to, że coś, co sprawiło nam ogromną radość, to już 17 września tutaj na ziemi słupeckiej pojawi się fantastyczna szkoła tańca Rewolta. Mówię o tym nie bez kozery, bo wiem, że ta szkoła jest znana w środowisku rodziców, ale również w środowisku młodych ludzi, ale i dzieci. Szkoła ze świetną marką, ze świetną renomą, wobec tego nie musimy już w tej chwili swoich pociech dowozić na zajęcia do odległych od Słupcy miejscowości. Zapraszamy do nas, do Miejskiego Domu Kultury. I tak jak wspomniałam wcześniej, wszelkie informacje szczegółowe dla osób zainteresowanych znajdują się na naszych stronach. Te zajęcia już niebawem ruszą i jestem przekonana, że z jednej strony będą się cieszyć ogromną popularnością, a z drugiej wiem też, że pewnie za parę miesięcy wszyscy będziemy mogli obejrzeć pierwsze owoce tych zajęć podczas naszych tutaj wydarzeń na terenie miasta kulturalnych, czy też innych okazji, gdzie nasi młodzi tancerze będą się mogli zaprezentować. Oczywiście w naszej ofercie nie zabraknie już sztandarowych zajęć przez nas, nazywanych szeroko jako ogólnie zajęcia plastyczne, ale to nie jest do końca tak, z uwagi na to, że tutaj nasza pani instruktor jest osobą tak wrażliwą i tak bogatą w różnorodne pomysły, a przede wszystkim techniki, czyli nie ograniczamy się tylko do plastyki, ale jest to wszelkiego rodzaju rękodzielnictwo, papieroplastyka i czasem po prostu wytwarzanie artystycznych, małych arcydzieł tak naprawdę z niczego, także tutaj też zachęcamy, mamy jeszcze wolne miejsca. Niestety, aczkolwiek w duchu cieszymy się, że aż tak wielkim zainteresowaniem cieszą się zajęcia studia piosenki, a więc to są indywidualne lekcje nauki śpiewu. Mówię niestety, dlatego że mamy w tej chwili pełną obsadę i jest to ponad 20 dzieci. Co za tym idzie, że to jest najlepszym dowodem na to, że te zajęcia są naprawdę bardzo popularne, ale i też wartościowe dla młodego człowieka. I takie też jest nasze przesłanie, aby to nie tylko była zabawa, ale również w znacznej mierze elementy edukacji w takiej luźniejszej, przyjemnej formie i mam nieodparte wrażenie, że to nam się tutaj udaje. No i oczywiście oferta dla osób

0: dorosłych, a więc wracamy do tego, co kobiety szczególnie w długie jesienne wieczory lubią najbardziej, a więc warsztaty skrzydełkowania i z robótek na drutach. Nasza joga na krzesłach skierowana dla osób w wieku senioralnym tak naprawdę nawet w wakacje nie zrobiła sobie przerwy. Oczywiście grupy działały w jakimś takim troszeczkę ograniczonym, może liczebnie kształcie, ale przez cały czas pracowaliśmy, a teraz po prostu startujemy pełną parą i ponownie pełnych 6 grup zajęciowych już w tej chwili pracuje i spotyka się regularnie. I te wszystkie zajęcia, które do tej pory były tak naprawdę w naszym Domu Kultury dla osób dorosłych oferowane, one mają miejsce. Natomiast jest jedno wydarzenie, które szczególnie dla nas, dla historii naszego Domu Kultury, ale również dla mnie osobiście ma naprawdę niebagatelne znaczenie. To fakt, iż po 7 latach przerwy w działalności, po zawieszonej działalności, przystąpiliśmy do intensywnych prac. Prace trwały tak naprawdę przez ostatnich kilka miesięcy, ale już teraz we wrześniu poznamy pierwsze owoce i pokłosie tych działań, a mianowicie po 7 lat przerwy w działalności do życia wraca reaktywowany miejski chór Słupecki Kanon, który przypomnę, że na kartach historii miasta miał swoje złote karty i był taką wizytówką naszej Słupeckiej kultury. Niestety jego losy w pewnym momencie troszeczkę spotkały przeszkody na swojej drodze. Mam nieodparte wrażenie, że już za 2-3 miesiące wszyscy będziemy mogli zaprezentować pierwsze owoce również tej działalności i mieszkańcy miasta będą mogli z radością na nowo ten chór obejrzeć, ale przede wszystkim posłuchać. Także to takie nasze szczególnie ważne tutaj w historii Domu Kultury wydarzenie, bo tak naprawdę symboliczne na przestrzeni właśnie tych wszystkich lat i losów, jakie z tą formacją nasze miasto wiązało.
1: Oczywiście tutaj wszystkie szczegóły, tak jak pani wspomniała, na Facebooku, a teraz chciałbym przejść do tych najbliższych wydarzeń. Co takiego ciekawego zaplanowaliście, jeśli chodzi o wydarzenia, koncerty w Miejskim Domu Kultury na najbliższe tygodnie?
0: Myślę, że nie ma sensu, aby nasi mieszkańcy, ale i też mieszkańcy okolicznych miejscowości planowali jakieś dłuższe wyjazdy. Mam wrażenie i przynajmniej taką nadzieję, że wszyscy już są po sezonie urlopowym, bowiem warto odwiedzić nasze mury. Już w tej chwili zapraszam na premierę filmu bardzo już w tej chwili medialnie szeroko reklamowanego i omawianego, a mianowicie na najnowszą ekranizację naszej starej, poczciwej, klasycznej Lalki. Więc uważam, że to będzie nie lada kąsek dla kinomanów, ale nie zabraknie również wydarzeń, tak jak pan redaktor wspomniał, koncerty, retransmisje, czy też spektakle teatralne. I już na przestrzeni najbliższych tak naprawdę 3 miesięcy tematy, którymi chciałabym państwa zainteresować, to zacznę może od tych retransmisji, ponieważ to w naszym kinie odbywać się będzie aż w 3 odsłonach, a mianowicie najnowszy koncert André Rieu i jego orkiestry Johanna Strauss Niech żyje Masterreich. I te koncerty w naszym kinie będą retransmitowane 10 września, ale również potem są 2 następne terminy, 8 października i 22 października. Także dla tych, którzy jeszcze być może te najbliższe dni mają w jakikolwiek sposób zaplanowane, zapraszamy w październiku. Również te retransmisje specjalnie dla państwa będą w naszym kinie emitowane. Natomiast na co z pewnością jeszcze warto zwrócić uwagę, to ta oferta koncertowa, która tutaj w ostatnich miesiącach też była dość intensywnie rozbudowana. Podobnie będzie również tej jesieni, szczególnie październik jest zdecydowanie nasycony tymi wydarzeniami kulturalnymi. 15 października chcielibyśmy państwa zaprosić i tutaj mamy już naprawdę ostatnie pojedyncze bilety na koncert Mała Italia, a więc największe włoskie przeboje. Już 3 dni później, 18 października, koncert legendarnej grupy Partita ze starej płyty, a więc największe przeboje, przypomnę, zespołu, który do tej pory występuje w pełnym składzie osobowym, tym oryginalnym. Myślę, że będzie to nie lada gratka, szczególnie dla dojrzałego pokolenia, ale również dla tych, którzy być może mają jakieś wspomnienia z młodości właśnie związane z tym zespołem. Ale październik to również wydarzenia o charakterze bardziej teatralnym. 23 października zapraszamy na przesympatyczną komedię opartą tak naprawdę na niedawnym hicie kinowym Seks dla opornych, więc myślę, będzie wesoło, co sprawia, że te jesienne miesiące nabiorą dobrą nowego, takiego jeszcze słonecznego blasku. I idąc tropem właśnie dobrego humoru, 15 listopada gościć na naszych deskach będziemy kabaret Czesław z ich najnowszym programem A Dajcie Spokój. Tutaj też mamy jeszcze wolne miejsca, wobec tego serdecznie zapraszamy. No i docelowo grudzień, już w tej chwili wiemy, że zakończymy romantycznym spektaklem. Tak naprawdę będzie to komedia muzyczna Recepta na szczęście i myślę, że to będzie taki moment, kiedy naszych mieszkańców, naszych gości zaczniemy powolutku wprowadzać w ten klimat świąteczny i ten szczególny okres w życiu tak naprawdę chyba nas wszystkich.
1: To była dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. A szczegółową ofertę naszego Domu Kultury znajdziecie na Facebooku i na stronie internetowej. Na koniec naszej audycji zajrzymy do słupeckiej oczyszczalni ścieków, gdzie prowadzone są prace związane z rozbudową tego obiektu. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
2: Postępują prace budowlane na zadaniu rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca. Obecnie trwają prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicy Polnej. Ponadto wykonawca przesłał projekty konstrukcyjne budynków dmuchaw, suszarni, osadów, gospodarki osadowej, piaskownika oraz projekt remontu budynku dmuchaw. Zakończyliśmy rozbiórkę złóż biologicznych, trwa rozbiórka osadników wstępnych i prace związane z wykopami oraz stabilizacją gruntów pod obiekty technologiczne. W najbliższym czasie planowane są prace związane z zakończeniem rozbiórki osadników wstępnych, przygotowanie podłoża gruntowego oraz rozpoczęcie prac fundamentowych pod budynek suszarni. Ponadto na ostatniej Radzie Budowy ustalono zakres remontów elewacji budynków. Ja tylko przypomnę, że łączna wartość projektu wynosi ponad 44,7 miliona złotych, z czego 19,5 miliona stanowią środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. O kolejnych etapach realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji będzie smacznie i zarazem inspirująco. Wysłuchamy historii, która pokazuje, że warto walczyć o swoje marzenia, a na przysłowiowe wywrócenie do góry nogami swojego życia zawodowego nigdy nie jest za późno. Tym bardziej, jeżeli chce realizować się swoją pasję. Nasza dzisiejsza rozmówczyni to uczestniczka telewizyjnego programu MasterChef. Chociaż nie wygrała programu ani nie znalazła się w finale, to jednak zyskała coś więcej. Zamiłowanie do gotowania stało się jej sposobem na życie. O swojej telewizyjnej przygodzie i kulinarnej pasji opowiada mieszkanka Strzałkowa Marlena Falkowska. Na początku, jakby przedstawiła się pani naszym słuchaczom, szczególnie tym, którzy no nie kojarzą jeszcze pani osoby.
4: Dzień dobry przede wszystkim, witam serdecznie. Jakbym się przedstawiła, powiem tak, jestem całkowicie normalną osobą, nie jestem jakoś szczególnie niczym obdarzona, po prostu dreptam sobie od paru lat za marzeniami. Moje zawodowe życie w ogóle nie było związane z gotowaniem. Gotowanie to była pasja taka jakby prywatna w domu. Gdzieś tam cały czas dawało mi to jakieś ukojenie, odstresowanie, tak sobie pogłębiałam wiedzę, ćwiczyłam, interesowało mnie wszystkie kuchnie świata i tak sobie, że tak powiem, ułożyłam to, że tą drogą szłam. Nie jestem jakoś tak szczególnie tutaj, żeby się przedstawić, po prostu zwykła kobieta.
1: Uwielbiająca gotowanie, a pamięta pani ten moment, kiedy zdecydowała się pani na to, że to jest ten czas, żeby wziąć udział w programie?
4: To jest troszeczkę dłuższa historia z MasterChefem, gdyż moja siostra bardzo wierzyła we mnie, nie cały czas we mnie wierzy oczywiście, ale przez 4 lata mnie tak pchała do tego programu, widząc moje zainteresowania i to, że jak ja szybko wszystko, że tak powiem, łapię i pogłębiam tą swoją wiedzę. No ja się troszkę opierałam, a to nie, bo to nie dla mnie, bo ja przecież nie dam rady, a przecież ja jestem za zwykła, za zwyczajna i w ogóle. A tak naprawdę program jest dla amatorów, właśnie z naciskiem na to, żeby być amatorem. Nie można mieć żadnej, że tak powiem, drogi zawodowej, takiej gastronomicznej. No i zatem czwarty rok również mi podsunęła ten pomysł. No i tak mija ostatni dzień zapisów i zgłoszenia się i tak mnie naszło, mówię, Boże, jak nie teraz, to kiedy? I już mi też czas, że tak powiem, no ucieka cały czas. No i złożyłam takie zgłoszenie przez internet, no i zaczęła się ta droga. Oczywiście jak to zgłoszenie wysłałam, to miałam wrażenie, że wcale się do mnie nie odezwam, bo jestem zazwyczajna. Jednak wcale nie jestem taka zwyczajna i przeszłam wszystkie etapy i tak się stało, że się dostałam do programu.
1: Przejdźmy do samego udziału w programie. Jak pani weszła do tego programu, co było takim największym zaskoczeniem?
4: Jak weszłam do programu, to było zaskoczeniem, że weszłam do programu. To było największym zaskoczeniem i cały czas ja wtedy żyłam w takim euforii, amoku. Ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo ten czas był taki specyficzny. Ja się naprawdę troszkę odseparowałam od rzeczywistości, bo przeżywałam to bardzo, no dumna byłam z siebie. Nie mogłam uwierzyć to, także no a jak w samym programie, no to jakby to już było taka wybuch, że tak powiem, różnych emocji. Poznanie uczestników, jurorów, w ogóle odseparowanie, bo jednak to się wyjeżdża na czas nakręcania odcinku, wyjeżdża się, nie, to było w Krakowie akurat, więc to było takie 2,5 tygodnia wycięte z mojego życia, no i trudno to opisać jednym, po prostu mega, mega wiele doświadczeń, kontrastów i też, no gdzieś tam też łez troszkę było. Jakby nie można tego jednym zdaniem jakby określić.
1: A co było takim największym wyzwaniem dla pani, najtrudniejszym zadaniem, z którym musiała się pani zmierzyć w tym programie?
4: Były właściwie dwa, bo jedno zadanie to było takie, że jakby jestem bardzo otwartą osobą i bardzo lubię ludzi i szybko się odnajduję i nie mam żadnych problemów takich w kontaktach międzyludzkich, natomiast tam bardzo wpłynęło na mnie samo to, że było to nagrania, że było bardzo dużo kamer, że tak jakby ktoś troszkę podglądał mnie i ja się też tak do końca nie mogłam pokazać taka, jaka jestem naprawdę. Gdzieś miałam z tym problem, to mnie strasznie stresowało, no i to jakby mi towarzyszyło. To był jeden duży, a taki kulinarny, no to taka słynna Karpatka, który to odcinek był, chyba to był drugi odcinek albo trzeci, nie pamiętam. No Karpatka po prostu, który ja nie piekę za bardzo. Jestem typowo wytrawnie, kucharz taki, tak powiem, z krwi i kości, a te słodkości mnie nie kręcą. No i tam musiałam się zmierzyć z Karpatką, której nie za bardzo wcześniej robiłam. Krem pâtissier, który okazał się być najlepszym kremem ze wszystkich uczestników, a robiłam go pierwszy raz. No i nie ukrywam, bo byłam bardzo z tego dumna, ale to było bardzo trudne. Bardzo dla mnie. Myślałam, że to będzie już po mnie.
1: Trochę wyprzedziła pani moje kolejne pytanie, czyli ten największy powód do dumy, czyli danie albo sytuacja. A co jeszcze zapadło pani szczególnie w pamięć z tego programu?
4: Szczególnie w pamięć zapadło mi moment, chyba, który taki jest każdy z uczestników do tego momentu chce dojść. To jest moment, kiedy dostaje się ten biały fartuch, bo droga nasza do programu była jakby też długa i mozolna i dużo było wyzwań, jednak tam najbardziej zależało nam, żeby dostać ten pierwszym odcinku, ten biały fartuch, a później niech się dzieje, co chce. No i wtedy pamiętam, to był dzień moich urodzin w ogóle. To było na tyle fantastyczne, że ja po prostu mówiłam, że zrobię sobie ten prezent. Ja tak wierzyłam, że dostanę ten fartuch, że przejdę dalej. Jest on, wisi u mnie w pracowni teraz na ścianie i tutaj ja na niego spoglądam z moim imieniem, także to jest chyba najszczęśliwszy moment i największa taka właśnie satysfakcja i duma.
1: W programie też decydujący był czas na przygotowanie każdego dania. Proszę powiedzieć, jak radziła sobie pani z tą presją czasu, no i stresem z tym związanym?
4: No tutaj też jest nie tak kolorowo, bo stres był duży, towarzyszył chyba nie tylko mi, myślę, że innym uczestnikom również. No trochę zjadał nam tą wyobraźnię, gdzieś to było, trudno było z tym walczyć, nie było na to recepty. Ja przeżyłam to bardzo tak emocjonalnie i stres też dosięgnął nawet po przyjeździe do domu. Tydzień czasu musiałam tak się aklimatyzować, uspokoić, wyciszyć, bo to jest takie straszne nakręcenie, straszne. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu i chociaż się przyjaźniliśmy, jednak ta rywalizacja była, no nie radziłam sobie do końca z tym stresem. Myślę, że on gdzieś tam próbował mnie pokonać, także no nie ma złotego środka, ale no walczyłam jak lew cały czas.
1: Dokładnie, no i udało się zwyciężyć ten stres, a teraz przejdźmy do gotowania i inspiracji. Jak pani opisałaby swój styl gotowania? Jest jakaś kuchnia lub smak, do którego wraca pani najczęściej?
4: Teraz obecnie jestem na etapie w ogóle poszukiwania. Już ostatnie takie roky mam. Właściwie po Masterchefie tak mocno zaczęłam takie różne inne kuchnie świata mocno, gdzie tak powiem, poznawać, ale najbliższa jest mi, no nie polska, tylko azjatycka. I to tak po kolei, nawet indyjska, może bym powiedziała, że najbardziej te smaki mi pasują. Ale też Tajlandia, tajskie, gdzieś tutaj cały czas rozwijam się, poszukuję i no i myślę, że to są moje smaki i to jest tak jakby region, który mi najbardziej odpowiada.
1: A proszę powiedzieć, skąd czerpie Pani inspirację?
4: Inspiracje to jakby teraz nie jest trudno pozyskać, bo jest internet, jest dużo, tak, wymieniamy się właśnie nowe przyjaźnie, nowe znajomości, już takie właśnie troszkę kulinarne, bo kiedyś to tak jakby nie szukałam takich znajomości, a teraz jest gdzieś tam się porozmawia. No i tak wyobraźnia i to wyczucie smaku, które się ma. Ja sobie coś czasami pomyślę, nawet to nie idzie podać przykładu, bo tak naprawdę modernizuję nieraz takie potrawy, które mają swoją tradycję, ja sobie je jakoś inaczej przygotowuję, bądź jakąś inną obróbkę, inaczej chcę je podać. To jest po prostu już, i jak się ma takie zamiłowanie, to łatwiej przychodzi tak sobie kombinować, czy coś nowego tworzyć.
1: Kolejne pytanie, które tutaj bym miał, czy jest jakieś danie, które definiuje Panią najlepiej jako kucharkę?
4: Myślę, że nie. Nie mam takiego jednego dania. Ja mówię, tak jak powiedziałam, cały czas sobie gdzieś tam poszukuję czegoś nowego. Nie jestem taka wierna jakimś takim jednym, żeby takie pokazowe swoje danie. Ale cały czas chcę, żeby mi coś zaskakiwało, cały czas chcę czuć coś nowego. Także nie ma takiego dania. Myślę, że jeszcze dużo dań przede mną. Może kiedyś mnie jakiś zdefiniuje. Na razie nie.
1: Okej, czyli tutaj bardzo otwarty dla Pani temat, kreatywne podejście. Teraz przejdźmy do takiego pytania, czy są jakieś trzy składniki, bez których Pani nie wyobraża sobie gotowania?
4: To są bardziej przyprawy, bo składniki myślę, że nie. To jest cukier, sól i chili. Jakby to są rzeczy, które cały czas podbijają smak potraw. Potrafią wyostrzyć, tak cukier potrafi doskonale na przykład tak podbić smak, że nawet tam, gdzie nie wyobrażamy sobie jego dodać, to gdzie jest dodany, od razu czujemy różnicę. Mało ludzi to stosuje, ale jednak ta kombinacja jest taka, no, do potraw takich jakby wytrawnych. To kluczowe dla mnie.
1: Proszę powiedzieć, co zmieniło się w Pani życiu po udziale w programie MasterChef?
4: Po udziale w programie dużo, bym powiedziała, się zmieniło. Tak naprawdę nie wygrałam go, ani nie byłam finalistką, ale uwierzyłam w siebie. Myślę, że to dało mi taką wiarę, że jednak znalazłam się w takim wybranym gronie. To są naprawdę tysięcy ludzi. Jakby mogłam przez dłuższy czas być z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ja. Zobaczyć, że to nie tylko jest moje, że to nie jest jakiś wymysł. I odważyłam się, no stworzyłam teraz tą moją wymarzoną kuchnię na warsztat. Zmieniłam pracę, zmieniłam całe swoje zawodowe życie, całe. Ja mam 48 lat i naprawdę niektórzy zastanawiali się, czy to jest dobry moment na taki przewrót. Jest bardzo dobry i to wiek wcale nic tutaj nie znaczy. Zaczęłam zupełnie nową drogę zawodową i MasterChef miał w tym bardzo duży udział.
1: A jakie jest Pani kulinarne marzenie na najbliższe lata?
4: Kulinarne marzenie to teraz już jest, no bardzo się zmieniło. Właśnie z tym, że powstała moja kuchnia, w której goszczę osoby, firmy i różne, i przedszkola, i różne stowarzyszenia na warsztatach kulinarnych. Więc myślę, że te marzenia są z tym związane, żeby to jak najmniej. To jest dopiero młody twór, bo jest od czerwca tego roku, więc moje marzenie tutaj jest skupione, żeby to rozwinąć, żeby każdy o tym słyszał miejscu, żeby tutaj były spędzone najlepsze chwile w grupie i żeby ludzie mieli zadowolenie i poczucie dobrze spędzonego czasu w mojej kuchni.
1: Dobrze, a jeżeli miałaby Pani poradzić coś osobom, które chciałyby wziąć udział w MasterChefie, co to by było?
4: To jedna jest rada. Nie dusić tego w sobie, tak jak ja przez 4 lata. Jeśli jest takie pragnienie, to przynajmniej się zmierzyć z tym zgłoszeniem, przynajmniej zmierzyć się z tym pierwszym etapem, ale jeszcze w uczestnicy, którzy ze mną byli, to byli ludzie, którzy podchodzili po 4 razy. Także nie kończyć na tym, że nie udało mi się. Może rok poświęcić na to, żeby troszkę poszerzyć swoje horyzonty kulinarne, żeby popróbować znowu nowych rzeczy i za rok znowu zgłosić się. Troszkę się zmienia ten program. Jest taki bardziej komercyjny, to prawda. Jeszcze parę lat temu był taki bardziej o gotowaniu. Teraz myślę, że tak się trochę zmienia na gwiazdy goszczą lub trochę bardziej na emocjach ludzkich to bazuje, ale i tak jakby cały czas to jest rzecz, którą ja bym bardzo polecała, bo potrafi zmienić życie. Potrafi.
1: Czyli do odważnych świat należy walczyć o swoje, iść do przodu.
4: Tak, dokładnie. Tak. Nigdy nie rezygnować z marzeń, nigdy. Ani wiek, ani nic, ani pozycja, ani finanse nie powinny. Ja naprawdę 1,5 roku temu bym nie pomyślała, że jestem w stanie stworzyć coś tak wspaniałego, tego, jak kuchnia, którą stworzyłam, kuchnia na warsztat. Ani finansowo nie byłam przygotowana, ani jakby też emocjonalnie, nie wiem, to wszystko po prostu przychodzi. Program, mówię, tak jak wspomniałam, dał mi dużą część takiego pozytywnego myślenia i wiary w siebie.
1: Na sam koniec, jeżeli miałaby Pani ugotować jedno danie dla naszych słuchaczy, co by to było?
4: No to też jest bardzo trudne pytanie. No co ja bym mogła tutaj, że tak powiem, do tych słuchaczy, żeby przekonać? To jest tak, tak duży odbiór ludzi, tak pewnie różnorodność, że może bym życzyła, ja takie tutaj mamy teraz taki ten wigilijny czas, to może jakąś wigilijną potrawę, taką, którą ja tutaj troszkę zmodernizowałam i sama troszkę wykształtowałam ją, to są pierogi z masą makową, taką masą bakaliową, makową, którą można też porównać do kuti i podaję je z sosem pomarańczowym, ze skórką pomarańczową, wspaniała potrawa, która jest naprawdę inna, troszkę można ją smakowo przybliżyć do naszych tradycyjnych klusek z makiem, ale właśnie jest to taka wariacja, kombinacja. Bardzo polecam, żeby sobie spróbować i no i myślę, że to by trafiło może do grona, bo teraz taki czas i wszyscy lubią takie nasze makowe potrawy i pierogi, no to wszystko łączę, także ta potrawa.
1: A jeżeli to by było coś nieświątecznego, niewigilijnego, co by to mogło być?
4: No to, no właśnie, to jest trudne pytanie, no co ja bym mogła takiego dać, takiego co mam sprawdzone, albo takiego co moja rodzina lubi, takiego co już ja wiele razy zgotowałam, to jest włoska potrawa, risotto. To jest taka potrawa, którą chyba wszyscy naprawdę, wszystkim smakuje, a ja robię ją na wiele, wiele sposobów. Robię risotto dyniowe, risotto porowe, tak naprawdę one sezonowo, za każdym razem wychodzi super. Risotto z chorizo, risotto ze szpinakiem, z groszkiem, jakby kolor, właśnie te kolory uzyskuje się potem w tej kremowości risotto z tych warzyw. Także to jest potrawa, którą jakkolwiek bym nie wymyśliła i cokolwiek bym do niej nie dodała, wszystkim smakuje i tak bym powiedziała, łączy ludzi bardzo. Także taka propozycja.
1: Dziękuję pięknie. Mówiła uczestniczka programu MasterChef Marlena Falkowska. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Morin.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną odsłonę naszego magazynu reporterów. Na początek naszej audycji ważna informacja dla wszystkich kierowców. W związku z prowadzonymi pracami w Cieninie Zabornym, Cieninie Perzu i Cieninie Kościelnym, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. O szczegółach mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę.
12: Do poniedziałku czekają nas utrudnienia, związane one są z wykonywanymi robotami polegającymi na ułożeniu pierwszej warstwy masy bitumicznej, czyli pierwszej warstwy nawierzchni. Częściowo są zamykane odcinki drogi, tak żeby całą szerokością móc w jednolity sposób położyć nawierzchnię bitumiczną. Jeżeli takie utrudnienia w ogóle będą dalej miały powstawać, to będziemy informować na bieżąco mieszkańców. Wykonawca jest zobowiązany do informowania mieszkańców na bieżąco, żeby mogli poza teren budowy wystawić sobie pojazd, żeby mogli normalnie funkcjonować i móc dojechać po zakończeniu robót do posesji, czy też wcześniej rano do pracy. Dalsze prace będą związane już z układaniem nawierzchni chodników, mówię tu o pracach brukarskich. No i finalnie będziemy informować, jak będzie układana nawierzchnia warstwa asfaltowa, czyli warstwa ścieralna całej jezdni na odcinku przebudowy i remontu, to będziemy już na dalszym etapie formować. Roboty są przewidziane do zakończenia 6 października, więc jeszcze troszeczkę czasu jest przed nami. Nie zmienia to faktu, że te utrudnienia mogą się gdzieś pojawiać. Do tej pory to było połówkowe zamknięcie jezdni. Na obecną chwilę powinni się tam pojawiać pracownicy na skrzyżowaniach, gdzie ten odcinek drogi jest zamykany, tak żeby móc informować, że jest nieprzejezdny, a dodatkowo poinformować mieszkańców, że mają pojazdy swoje po prostu powystawać na zewnątrz.
11: Podczas naszej rozmowy zapytaliśmy również o inne prace prowadzone na drogach w powiecie słupeckim.
12: Na bieżąco są prowadzone prace wykończeniowe na odcinku drogi ze Słupcy do Giewartowa. Trwają jeszcze prace wykończeniowe związane z humusowaniem ścieżki rowerowej, odhumusowaniem rowów. W dalszym etapie będą humusowane, będzie siana trawa i będą wykonane ostatnie już nasadzenia zastępcze po wycince drzew, które wynikały z warunków decyzji środowiskowej. Większych utrudnień nie przewidujemy na obecnym etapie. Niedługo rozpoczną się prace również związane z przebudową kilometrowego odcinka drogi w Szamborowie. Myślę, że to koniec przyszłego tygodnia. Tam będą prace na samym początku prowadzone pod ruchem. Na obecną chwilę jeszcze nie mam informacji, kiedy dalsze kroki, czy będzie planowane zamknięcie. Myślę, że będę mógł więcej powiedzieć gdzieś za około 2 tygodnie.
11: To był dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę. Zmieniamy temat i zaglądamy do Strzałkowa. Na początku września podpisano umowę dotyczącą modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, mówi wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan.
13: 2 września podpisaliśmy umowę na realizację zadania modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. Inwestycja o wartości blisko 780 tysięcy złotych zostanie w całości sfinansowana ze środków budżetu gminy. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest lokalna firma Anbud w Strzałkowie. Zaplanowane przez nas prace mają na celu poprawę stanu technicznego oraz estetyki całego budynku, a będą one obejmowały rozbiórkę istniejącego szybu windowego i budowę nowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji z dociepleniem, zagospodarowanie terenu wokół budynku, ale także remont toalet przy klatce schodowej. Z uwagi na to, że obiekt ten jest bezpośrednio połączony z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, obok działań samorządu do akcji wkroczyli także nasi strażacy. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji klatki schodowej w tym właśnie budynku. Wniosek został skierowany do Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska w ramach programu Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Złożony wniosek obejmuje poprawę efektywności energetycznej oraz estetyki wnętrza. Wnioskowana kwota dofinansowania to 199 tysięcy złotych, co stanowi 100% wartości tego zadania. Dzięki połączeniu środków budżetowych gminy oraz zaangażowaniu jednostki OSP Strzałkowo, cały kompleks przejdzie wielką metamorfozę, która podniesie standard obiektu i ułatwi mieszkańcom korzystanie z oferty kulturalno-sportowej.
11: To był wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan. Zmieniamy temat i zaglądamy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Mimo że letnie wakacje już poza nami, to właśnie w tym okresie ośrodek organizował akcję liczenia motyli. O tej bardzo ciekawej inicjatywie opowiedziała nam kierowniczka Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Dorota Kinast.
14: Tydzień liczenia motyli organizujemy już bodajże od 2022 roku. Jest to akcja, która ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na znaczenie i ochronę motyli w naszym krajobrazie, bo pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że motyle są takimi bioindykatorami. Więc w momencie, kiedy zauważymy, że jest ich w naszym otoczeniu mniej, to znaczy, że w tym środowisku dzieje się coś niepokojącego.
11: I jak to wygląda w praktyce, proszę opowiedzieć?
14: No w praktyce w trzecim tygodniu lipca każdego roku organizujemy taką właśnie kampanię edukacyjną pod nazwą Tydzień Liczenia Motyli i wówczas przez cały tydzień prowadzimy zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, ale też z osobami dorosłymi na temat właśnie biologii, ekologii motyli, ich ochrony i znaczenia. Dla dzieci przygotowujemy takie specjalne warsztaty z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai. To jest taka bajka problematyczna, która, no, jak to bajka, ma zawsze szczęśliwe zakończenie, ale też pokazuje, w jaki sposób możemy motyle wspomagać, żeby w naszym otoczeniu żyło im się dobrze. Zwieńczeniem tego tygodnia liczenia motyli zawsze jest takie wydarzenie otwarte, które w tym roku miało miejsce 18 lipca. Wtedy zaprosiliśmy osoby, wszystkie chętne, które chciały wziąć udział w naszych zajęciach. Mieliśmy prelekcję na temat motyli. W tym roku takim motywem przewodnim był kolor niebieski. Skąd się kolor niebieski w przyrodzie bierze, o tym opowiadaliśmy. Potem były takie też bardzo ciekawe warsztaty z cyjanotypii, czyli wykorzystując światło słoneczne tworzyliśmy różne obrazy z takich naturalnych materiałów, z liści, z kwiatów, z łodyg. Nasi uczestnicy układali takie wizerunki motylowe. Potem wystawialiśmy to na ekspozycję słoneczną, no i nam się pięknie te wszystkie kompozycje odbijały.
11: Tak jak pani wspomniała, jest to organizowane od 2022 roku i proszę powiedzieć, na przestrzeni tych lat, co tutaj najbardziej zaskakuje osoby, które decydują się wziąć udział w tej inicjatywie?
14: Najbardziej chyba zaskakuje to, że możemy zobaczyć motyle, na które najczęściej nie zwracamy w ogóle uwagi. Czyli małe modraszki, które gdzieś tam w trawach, w koniczynach się pojawiają. Na co dzień ich nie obserwujemy. Najczęściej widzimy bielinki, tak, latolistki cytrynki, Paść Królowej to już jest jakieś wydarzenie większe dla nas i chyba zaskakuje to, że mamy tak dużo tych gatunków, których na co dzień nie zawsze widać. No i też to, że motyle też potrafią być owadami zapylającymi. No i oczywiście to, że są tymi bioindykatorami, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że są tak ważnymi zwierzętami w naszym otoczeniu.
11: Patrząc na samych uczestników, jaki tutaj wiek dominuje? To są bardziej dzieci, młodzież, osoby dorosłe, czy mamy tutaj taką mieszankę?
14: Tak jak pan to określił, mamy tutaj taką mieszankę, szczególnie na tych wydarzeniach otwartych. Najczęściej to jest tak, że przyjeżdżają do nas całe rodziny. Są to dzieci, ich rodzice, albo dzieci, dziadkowie. Więc tak, mamy 50% dorosłych, 50% dzieci. I bazując już właśnie na tym doświadczeniu, specjalnie też przygotowujemy to wydarzenie, prowadzimy dwutorowo. Jedne zajęcia mamy właśnie specjalnie dedykowane dzieciom, a dla dorosłych mamy prezentacje, jakieś prelekcje, wykłady. Oni mogą sobie na spokojnie wysłuchać, a dzieci w tym czasie świetnie się bawią i uczą.
11: Jak rozumiem, ta inicjatywa, ta akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach.
14: Tak, będzie kontynuowana w kolejnych latach, bo widzimy, że odzew jest bardzo pozytywny i tak jak jeszcze rozmawialiśmy poza tutaj nagraniem, no to wiemy, że z roku na rok zainteresowanych osób nam przybywa i nawet musimy właśnie tworzyć takie listy rezerwowe uczestników, co nas bardzo cieszy i też motywuje do dalszego działania, tak? Bo jeżeli widzimy, że zainteresowanie jest, no to też mamy inną motywację, żeby wymyślać nowe rzeczy, jakieś ciekawe tematy na przyszłość. W każdym wydarzeniu też organizujemy spacer motylowy. To jest bardzo ważne, że oprócz tej teorii, którą przekazujemy na zajęciach w ośrodku, oprócz tych warsztatów plastycznych, idziemy jeszcze w teren, mamy siatki entomologiczne i pojemniczki, więc każdy uczestnik uczy się też rozpoznawania tych motyli i identyfikacji ich do konkretnego gatunku. Tego nie powiedziałam, a to jest bardzo ważne.
11: Mówiła Dorota Kinast z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Na koniec zaglądamy do Zagórowa, gdzie powróciły bezpłatne treningi w ramach akcji Biegam, bo lubię. Jak wyglądają te treningi i kto może wziąć w nich udział? O tym wszystkim opowiedział nam dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie Łukasz Parus.
15: Akcja Biegam, bo lubię jest akcją ogólnopolską, która po raz 17 odbywa się w Polsce na 80 stadionach. Ta akcja jest koordynowana przez Fundację Wychowanie przez Sport w Warszawie. A idea jest taka oczywiście, żeby zachęcić mieszkańców Polski do przygody z bieganiem, z aktywnością fizyczną. Co najważniejsze, treningi w ramach akcji Biegam, bo lubię są bezpłatne. Czyli każdy uczestnik powyżej 16 roku życia, bez względu na to, jak jest zaawansowany biegowo, czy jest osobą początkującą i chce się uczyć biegać, czy jest osobą średnio zaawansowaną, czy zaawansowaną, znajdzie dla siebie wiele różnych ćwiczeń związanych z poprawą kondycji fizycznej, z poprawą motoryki. I te wszystkie ćwiczenia, cykl tych treningów ma oczywiście również i zapobiec kontuzjom, ale także uświadomić uczestnikom całą ideę i także poniekąd dość zaawansowaną strukturę czynności biegania. Bo wbrew pozorom każdy umie oddychać, każdy umie biegać, ale oczywiście na pewno Państwo wiecie o tym, a może nie wiecie, że 3/4 biegaczy zmaga się z kontuzjami. Te kontuzje, ja tu nie będę tłumaczyć, dlaczego one się pojawiają, bo to doskonale wyjaśnią na treningach trenerzy w Zagórowie i w tym roku trenerami są miejscowi nauczyciele wychowania fizycznego, propagatorzy sportu, aktywności ruchowej, Karol Janowski i Jakub Bartłomiejczak. Zachęcamy wszystkich Państwa do przygody z bieganiem, z truchtem. Te ćwiczenia mają charakter siłowy, ogólnorozwojowy, są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, więc zachęcamy Państwa, przyjdźcie Państwo. My będziemy się spotykać na tych treningach od września do 11 listopada. Jest to niebywała okazja, żeby rozpocząć przygodę z ruchem, ze sportem, zyskać świadomość swojego ciała, być w grupie, poznać oczywiście fachowe porady trenerskie, ale także poznać osoby, które także zamierzają więcej się ruszać, niektóre chcą zgubić parę kilogramów, inne osoby przygotowują się do zawodów. Każdy uczestnik ma jakąś swoją motywację i te treningi na stadionie zagórowskim, blisko Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza teraz w tym okresie wiosennym czy wiosenno-letnim, pewnie tego lata to dopiero doświadczymy gdzieś tam w maju, no robią bardzo duże wrażenie. Słyszymy ptaki, jest zielono, jest ta energia wiosny z łąk, więc serdecznie Państwa zapraszam i cieszę się tutaj, że burmistrz gminy Zagórów każdego roku też wspiera tę akcję i dzięki uprzejmości burmistrza mamy stadion do dyspozycji. Dodam tylko, że treningi trwają 60 minut, 17.30, 18.30. Celowo dobraliśmy taki termin, żebyście Państwo mogli wrócić ze szkoły i z pracy, i zjeść może jakiś lekki obiad i przyjechać do nas. Więc serdecznie zapraszamy. Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Biegam, bo lubię w Zagórowie od 7 kwietnia na Stadionie Miejskim. Szczegóły znajdują się na Facebooku, na fanpage'u Biegam, bo lubię Zagórów. Ruszajmy się, bo to jest wspaniałe i daje nam dobre samopoczucie. Do zobaczenia na treningach.
11: To był dyrektor MGOK w Zagórowie, Łukasz Parus. I to byłoby na tyle w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. A w dzisiejszej audycji porozmawiamy o wyjątkowym biegu na mapie naszego powiatu. Jest to bieg Peowiaka, który odbędzie się w gminie Zagórów. Będzie to 8. edycja tego wyjątkowego biegu na dystansie 10 km, który jest adresowany nie tylko do tych biegaczy, którzy trenują intensywnie, ale również do tych początkujących, którzy będą mogli się zmierzyć z krótszym, wynoszącym 5 km dystansem. Natomiast dla tych, którzy lubią maszerować z kijkami, przygotowano marsz Nordic Walking. O tym lokalnym biegu i całej inicjatywie opowiedział nam nasz rozmówca, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus.
15: To bieg, który jest, można powiedzieć, takim legendarnym biegiem u nas w powiecie słupeckim, w Wielkopolsce, dlatego że już wkrótce 20 września 8. edycja, ale jest to bieg trailowy, jest to bieg leśny, gdzie biegacze mają do pokonania 10 km w anturażu leśnym. Są pagórki, różne ciekawe alejki, zbiegi, podbiegi i jest ta cała trasa biegowa osadzona w lesie w Kościołkowie, czyli w malowniczej wsi blisko Zagórowa. Ale ta edycja tegoroczna jest szczególna, dlatego że chcemy również zachęcić biegaczy, którzy może nie są dość wytrenowani, którzy być może nie biegają tych dyszek, które my akurat lubimy biegać, i zachęcić ich do tego, żeby pobiegli na dystansie 5 km, a także jednocześnie zapraszamy miłośników Nordic Walking, którzy będą mogli na tej samej trasie co biegacze na odcinku 5 km pokonać te 5 km. To jest takie nowum, dlatego że w ubiegłym roku mieliśmy dużo informacji zwrotnych, zapytań, kiedy będzie piątka, kiedy będzie Nordic Walking, więc ten rok będzie obfity. Mianowicie biegacze, miłośnicy biegania będą mieć do pokonania 10 km do wyboru, albo 5 km i to jest nowe, ale także osoby, które maszerują, lubią kiki i Nordic Walking, będą mogły pomaszerować 5 km. Ta mała 5-kilometrowa pętelka jest częścią, stanowi część tej trasy 10-kilometrowej, więc również 100% trasy w lesie, z dala od zabudowań, od gospodarstw. No to jest niesamowita frajda dla miłośników biegania trailowego, leśnego. Jak tutaj nam powiedział jeden biegacz w ubiegłym roku, u was się biegnie jak po miękkim perskim dywanie, bo faktycznie nawierzchnia jest idealna do tego typu czynności.
16: Jak w ogóle zaczęła się historia tego biegu?
15: Dlaczego bieg Pełwiaka? Dlaczego to organizujemy? No przede wszystkim chcemy promować cały czas aktywność ruchową, aktywność fizyczną w Zagórowie i od lat ta promocja trwa. Siódmy rok działa parkrun Szubianki Zagórów, czyli co sobotę o godzinie 9:00 społeczność lokalna, ale także goście z Polski, z Europy mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu i maszerować, i truchtać, czy biegać 5 kilometrów. W tym roku również trzecia edycja Biegam, bo lubię, koordynowana przez Fundację Wychowanie przez Sport, czyli bezpłatne, tutaj podkreślam, treningi biegowe dla wszystkich grup, można powiedzieć, wiekowych, od 16 roku wzwyż. Więc można powiedzieć, że Zagórów no, ma taką możliwość, żeby korzystać i z lasów, które są piękne i zawsze dobrze być w lesie, ale także z naszego stadionu miejskiego i móc kłaść nacisk właśnie na aktywność ruchową, na bieganie. Ale jak sama nazwa wskazuje, tutaj wrócę do biegu Pełwiaka. Bieg Pełwiaka to także promowanie, to pamięć o historii lokalnej, dlatego że oczywiście w Zagórowie działał oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i tutaj z Pełwiakami wiąże się ciekawa historia, ja tak powiem naprawdę w telegraficznym skrócie. Mianowicie w 1918 roku została przez Pełwiaków zatopiona barka niemiecka z towarami, ze zbożem i później przez to całe wydarzenie w 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, ci miejscowi działacze POW no zostali podstępem pojmani i bestialsko zamordowani w 1939 roku w lesie w Osinach w gminie Zagórów. I my tym biegiem przypominamy te postaci, przypominamy historię lokalną. Każdego roku na medalu pojawia się jeden POW-iak. Zawsze nam towarzyszy wystawa historyczna, która jest tutaj przygotowywana we współpracy z Andrzejem Bernatem, dyrektorem szkoły podstawowej, ale także prezesem Fundacji Promemoria. Więc uczestnicy biegu, również osoby, które kibicują, mają możliwość poznania historii regionalnej, lokalnej, a także miłośnicy biegania mogą w lesie w Kościołkowie, w którym dawniej POW-iacy odbywali ćwiczenia, móc przebiec wybrany dystans 5 km albo 10 km. To jest duży sens, widzimy w promocji nie tylko lokalnej historii, ale także lokalnych walorów przyrodniczych, bo z lasami w Zagórowie także wiążą się kąpiele leśne. Mieliśmy kilkukrotnie kąpiele leśne, czyli japońską taką metodę Shinrin-yoku, angażującą zmysły i uważność. No po prostu las jest szpitalem polowym dla człowieka. Warto w nim przebywać, spacerować, odpoczywać, maszerować i także biegać. I bieg Pełwiaka jest taką właśnie takim pojemnym wydarzeniem, gdzie mamy las, naturę, gdzie też przy okazji możemy się czegoś więcej dowiedzieć o historii lokalnej. Więc wszystkich Państwa zapraszamy. Rejestracja jest otwarta, możecie Państwo nas znaleźć na Facebooku Bieg Pełwiaka, tam wszelkie najnowsze informacje się pojawiają. No i zmierzyć się z tym wybranym przez Państwa dystansem, czy 5 km, czy 10 km, ale również Nordic Walking. Bardzo polecamy, zachęcamy.
16: W naszej dzisiejszej audycji rozmawiamy z dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukaszem Parusem, który opowiedział nam o zbliżającej się 8. edycji Biegu Pełwiaka. Nasz rozmówca zdradził m.in., jak będzie wyglądał medal tegorocznej edycji biegu.
15: Na tegorocznym medalu pojawi się POW-iak Franciszek Pluciński, pseudonim Olcha. Jesteśmy na etapie przygotowywania medalu. Ten medal, tak jak medale na poprzednich edycjach, będzie srebrny, ciężki, jak to się mówi potocznie, porządny medal, bo stawiamy na to, że medal no zazwyczaj jest taką pamiątką i gro biegaczy ma wieszak na medale. No, każdy bieg, czy dobry bieg, powinien mieć dobry medal i my z takiego założenia wychodzimy. Więc wracając do biegu Pełwiaka, jeśli Państwo lubicie las, jeśli lubicie bieganie trailowe, gdzie jest miękko pod stopą, gdzie ciągle coś się zmienia, gdzie nie ma słupów telegraficznych, nie ma samochodów, chodników, betonu, tego wszystkiego, co jest w mieście, tylko chcemy tutaj mieć czystą naturę i uprawiać sport, biegać, bawić się także tym ruchem, tą aktywnością, to zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w biegu Pełowiaka. Jeśli ktoś nie biega, to tegoroczna nowa oferta, kijki Nordic Walking, spacer na malowniczej pętelce 5-kilometrowej może dostarczyć też wielu wrażeń, a chciałem tylko powiedzieć, że w rozmowie tutaj z mieszkańcami gminy Zagórów często otrzymuję taką informację, że niejednokrotnie osoby nigdy nie były w Lesie Kościołkowskim, który się znajduje tutaj no bardzo blisko Zagórowa, dlatego że ciągle są jakieś takie obawy przed lasem, że można się zgubić, że są wilki, że ktoś może kogoś napadnie, prawda? Gdzieś las ma takie negatywne konotacje, gdzie może coś się wydarzyć. Oczywiście to jest jakaś taka klisza, może z bajek, z opowieści. Las w Kościołkowie jest bardzo małym odcinkiem lasu. Tutaj począwszy od Kościołkowa do Myszakowa jest to bardzo mały pasek lasu, fragment bardzo bezpieczny. Więc zachęcamy Państwa do tego, żeby no nie tylko uczestniczyć w biegu Pełowiaka, ale w ogóle wybierać się na spacery do lasu i korzystać z tych dóbr natury, które mamy tutaj, mówiąc kolokwialnie, pod nosem. Dlatego, że już taki 10-minutowy spacer po lesie obniża hormon stresu, kortyzol, obniża cukier, obniża cholesterol. Można powiedzieć, że jest bardzo taka aktywność prozdrowotna. I warto zamiast gdzieś przeglądać ten telefon, czy otwierać laptopa po pracy, czy też włączać telewizję, warto po prostu już nie korzystać z tych urządzeń multimedialnych, tylko sobie iść bądź jechać na spacer do lasu w Kościołkowie. Ja tak Państwu celowo reklamuję, dlatego że nasz tutaj kolega, biegacz, maratończyk Jarosław Frankowski nazywa ten las szklarską porębą, w cudzysłowie, oczywiście z uśmiechem. My podchwyciliśmy tę nazwę, no mamy taką naszą małą szklarską porębę i tu ciągle jakby pokutuje to powiedzenie, że często szuka się fajnych miejsc na spacer, na wędrówkę, na jazdę rowerem. Jeździ się w Bieszczady, na Mazury. No i to jest oczywiście piękne, ale można naprawdę kilometr za Zagórowem znaleźć wspaniałą przestrzeń do rekreacji. I do tego Państwa zachęcamy.
16: Kontynuujemy naszą rozmowę z Łukaszem Parusem z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na temat zbliżającego się biegu Pełowiaka.
15: 8. edycja biegu Pełowiaka, 20 września. W tym roku w niedzielę, dlatego że też otrzymaliśmy informację od biegaczy, że część pracuje w sobotę, więc robimy wszystko jako organizatorzy, żeby wychodzić naprzeciw potrzebom, żeby udogadniać tutaj jakby te kwestie organizacyjne. No i nie zapomniałem Państwu jeszcze powiedzieć o najważniejszym, mianowicie tak jak dotychczas mogliśmy korzystać dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły Kostaneckich, ze Szkoły Kostaneckich i z boiska i z altanny, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. No w tym roku, biorąc także pod uwagę kwestie logistyczne, przenosimy cały bieg do Kościołkowa. I tutaj wielkie ukłony dla pani sołty z Kościołkowa, Moniki Wiatrowskiej, która wynajmie nam na biuro zawodów i na miejsce, gdzie będzie mogła być dekoracja, a także gdzie będziemy mogli zjeść poczęstunek, salę wiejską w Kościołkowie. Więc to jest takie udogodnienie, dlatego że już będziemy wszyscy w jednym miejscu, nie trzeba będzie jechać do szkoły, wracać na dekorację, na posiłek, tak? Co prawda w szkole zostają zawody strzeleckie, koordynowane tutaj przez nauczyciela Karola Kuszkę, ale to będzie można tak to wszystko logistycznie połączyć, że najpierw wziąć udział w zawodach właśnie w szkole podstawowej obok szkoły Kostaneckich, przyjechać na bieg, no i tam już w Kościołkowie będzie i dekoracja, i oczywiście poczęstunek. Oczywiście te wszystkie bieżące informacje dotyczące i pakietu startowego, i tej nowej pętelki, odcinka 5-kilometrowego, oczywiście odnoszące się także do medalu, bo tutaj już mamy gdzieś jakieś pierwsze maile, jaki kształt będzie miał medal, jaki jest pomysł. No my oczywiście to już wszystko wiemy, ale nie chcemy wszystkiego mówić w marcu. Przed wrześniem będziemy Państwu odsłaniać te wszystkie biegowe konfitury i dzielić się tymi informacjami. Jeszcze teraz mam tutaj ważną informację, że przygotowujemy to wydarzenie biegowe na 200 osób i w zależności od tego, ilu będzie chętnych na 10, na 5 kilometrów, na Nordic Walking, tak zagospodarujemy te 200 miejsc, więc nasze lokalne, zagórowskie wydarzenie no, przyjmuje trochę już taki większy wymiar. No i cieszymy się, no wszystko w myśl jakby promocji i aktywności i ziemi zagórowskiej, i historii lokalnej. Kochamy ziemię zagórowską, zapraszamy Państwa, bądźcie z nami. No i co? Współtwórzmy aktywną, lokalną społeczność. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie z Lasów Kościołkowie.
16: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. I tak jak już powiedzieliśmy, tegoroczna 8. edycja biegu Pełowiaka odbędzie się w niedzielę 20 września o godzinie 12. Cały czas osoby, które chcą wziąć udział w tym wyjątkowym biegu, mogą zapisywać się na listę startową. Wszystkie szczegóły. Jeżeli chcecie się zapisać do biegu i zapoznać się z jego regulaminem, koniecznie zajrzyjcie na stronę internetową dostartu.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące 8. edycji biegu Pełowiaka.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
16: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji podsumujemy to, co działo się w okresie letnich wakacji na drogach w powiecie słupeckim. Jak wyglądają statystyki z naszych dróg, ile odnotowano wypadków, ile kolizji i ilu nietrzeźwych kierowców wpadło w ręce policjantów. O tym wszystkim opowiedziała nam aspirant sztabowa Maglena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
17: Przez lipiec i przez sierpień w powiecie słupeckim doszło do 6 wypadków drogowych. Całe szczęście nie było wypadków śmiertelnych. Natomiast jeżeli chciałabym te rzeczy zestawić z rokiem ubiegłym, no to w zeszłym roku tych wypadków drogowych mieliśmy tylko 3. W tych zdarzeniach przez obecne wakacje 7 osób zostało rannych, w zeszłym roku tylko 3 osoby ranne. Ale cały czas, ja bym to podsumowała w ten sposób, cieszy mnie, że nie jest to duża liczba. Natomiast liczba kolizji, to jest liczba, która nam no prawie że roku na rok oscyluje, zawsze grubo ponad 100 zdarzeń, jeżeli mówimy o wakacjach. W tym roku z kolizji drogowych, czyli tych zdarzeń, gdzie głównie mówimy o jakichś stłuczkach, najechaniu na przykład na tył samochodu, bo ktoś nie trzymał odpowiednich odległości między pojazdami, było 104. W zeszłym roku 112, no więc niby troszeczkę mniej. Natomiast cały czas będę podkreślała, że tych poważnych zdarzeń było mniej i na szczęście, naprawdę na szczęście nie było żadnych ofiar śmiertelnych. Jeżeli chodzi o przyczyny tych zdarzeń drogowych, to, co powiedziałam, te niegroźne kolizje, nieprawidłowe cofanie. No i wtedy gdzieś jakaś mała stłuczka, jakieś otarcia, 17 zdarzeń było. Inne z tych zdarzeń, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, tutaj mamy 14. Te już są dużo bardziej takie groźne, bo jak wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej, to natrafiamy na samochód, który jedzie drogą główną, no tu prędkości są większe, więc pewnie większe zniszczenia. Ale ciekawostką jest, że w tym roku mamy 14 zdarzeń określonych jako przyczyna kolizji ze względu na stan jezdni. Tak nam zgłosiło.

0: sytuacji, kiedy, nie wiem, są jakieś kolejny, wyboje?
1: Zdecydowanie jakieś wyrwy, dziury, pobocze czy jezdnia, również te kolejny, o których pan wspomniał. W przypadku takich zdarzeń za każdym razem kierujemy odpowiednie pisma do zarządców dróg, tak żeby ta informacja była pełna i żeby zarządca drogi ewentualnie to zweryfikował czy naprawił.
0: Dobrze, przejdźmy dalej. Gdzie tych zdarzeń było najwięcej w trakcie tego letniego okresu wakacyjnego?
1: Tutaj niestety powiem tak, że czy w ciągu roku, czy w ciągu wakacji zdarzeń najwięcej generuje nam miasto i gmina Słupca, no bo to są największe, jak gdyby powiedzieć, nie chciałabym użyć słowa aglomeracje, ale są to największe skupiska osób w naszym powiecie, a zaraz za nimi pewnie się Państwo domyślają też gmina Strzałkowo, bo jako drugie, gdzie tych mieszkańców mamy dużo. W sumie miejsc tych takich zagrożonych na terenie miasta i gminy Słupca, takich kolizji czy tam wypadków zanotowaliśmy 44 wypadki, a na terenie gminy Strzałkowa 16. Więc myślę, że na tych drogach najczęściej uczęszczanych, bo mamy tutaj Słupce i Strzałkowo w linii drogi krajowej K92, tu mamy najwięcej kolizji, to też nie będę ukrywała, ale też i mamy wypadki drogowe. Natomiast tam, gdzie tych mieszkańców jest więcej, gdzie ten ruch też kołowy jest taki bardziej wzmożony, więc mamy tutaj jeszcze i gminę Słupca na dodatek, więc myślę, że rzadko kiedy jakakolwiek inna gmina aż tak dołącza do tych trzech, jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń drogowych.
0: Powiedzieliśmy na temat tych zdarzeń na drogach. Kolejnym takim elementem są niestety nietrzeźwi kierowcy i jak tutaj te statystyki wyglądają?
1: Przez te wakacje zatrzymaliśmy 36 pijanych kierowców. Część z nich to byli kierowcy, którzy odpowiadają za wykroczenie, czyli zawartość tego alkoholu była dużo mniejsza, a część już za przestępstwo, czyli za przestępstwo, gdzie kara jest zagrożona do 3 lat pozbawienia wolności. I w tym roku w sumie 36 osób zatrzymanych przez policjantów, z tego 13 właśnie, które zdecydowały się wsiąść za kółko i mieli więcej niż pół promila alkoholu w swoim organizmie. Zaznaczę, że w roku ubiegłym tych osób było zdecydowanie mniej, bo mówimy tylko o 12 takich delikwentach. Natomiast wiemy, że kierowcy to jest też nietrzeźwi kierowcy, to jest jeden z głównych powodów różnych zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych tragicznych. Dlatego policjanci przykładają dużą wagę właśnie na eliminowanie z ruchu osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. Sprawcy zdarzeń drogowych, najczęściej dzielimy ich na osoby, które kierowały mniejszymi pojazdami i większymi. I mamy w ten sposób, że osoby, które kierowały samochodami osobowymi, spowodowały 57 zdarzeń drogowych w naszym powiecie. Samochodami ciężarowymi tylko 7. Natomiast tutaj zazwyczaj dodaję jeszcze taką informację, że policjanci zatrzymali przez całe wakacje 27 praw jazdy. Przypadki zatrzymania prawa jazdy mogą być różne, ale sporą część z tych wydarzeń to były osoby, które przekroczyły prędkość w terenie niezabudowanym lub zabudowanym, bo tak się przepisy zmieniły, więcej niż 50 km na godzinę. To jest też kolejna rzecz, na którą policjanci, zwłaszcza ruchu drogowego, bardzo zwracają uwagę, i aby ograniczyć tą liczbę kierowców, którzy z ogromnymi prędkościami niejednokrotnie przejeżdżają przez nasze wioski, bo w mieście mniej jest takich osób, ale eliminowanie z ruchu właśnie też osób, które znacznie przekraczają te prędkości, też należy do głównych zadań policjantów, tak jak powiedziałam, zwłaszcza ruchu drogowego.
0: Oprócz nietrzeźwych kierowców, policjanci muszą zmierzyć się z problemem hulajnóg elektrycznych.
1: Tak, jest to duży problem ostatnio, zwłaszcza, że powiedziałabym, że osoby nie znają przepisów albo mamy niedopilnowane dzieci, może w ten sposób. W tym roku nastąpiła nowelizacja, która mówiła o tym, że dzieci już powinny jeździć w kaskach, ale wcześniej wiedzieliśmy, myślę, że wszyscy Państwo powinni sobie z tego zdawać sprawę, że hulajnogą może jeździć dopiero dziecko, które ukończyło lat 13. Natomiast wymaganą rzeczą, aby tą hulajnogą kierować, jest karta rowerowa w przypadku dzieci. I często rodzice się bardzo mylą, że jak to jest, skoro dzieci zdają egzaminy na kartę rowerową w wieku 10-11 lat, bo to tak gdzieś około 4 klasy szkoły podstawowej, to muszą czekać, aby wsiąść na tą hulajnogę do 13 roku życia, i tu są duże rozbieżności, kiedy rozmawiamy właśnie z rodzicami, bo nie do końca chyba sobie zdają sprawę, co mówią przepisy. 10-letnie dziecko czy 11-letnie z kartą rowerową może się poruszać rowerem, natomiast żeby mogło korzystać z hulajnogi elektrycznej, musi mieć ukończony 13 rok życia. I my, zwłaszcza teraz w wakacje, podjęliśmy takie wzmożone kontrole, jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, bo powiem Państwu, że też społeczny odzew był taki, że wiele osób tych przepisów nie zna, nie przestrzega, dlatego tych kontroli jest dużo więcej.

0: tak w czasie tylko wakacji przeprowadziliśmy grubo ponad 200 kontroli dotyczących tak małoletnich, jak i dorosłych użytkowników hulajnóg. Zaznaczę tu, że w ciągu pierwszych 8 miesięcy całego roku tych kontroli było ponad 550. I jaki jest efekt tych kontroli? Na początku zawsze zaznaczam, że staramy się rozmawiać. Informujemy o zmianie przepisów. Informujemy o tym, jak powinno wyglądać poruszanie się hulajnogą po drodze. Tam, gdzie możemy, stosujemy zdecydowanie pouczenia. Natomiast są takie przypadki, gdzie rozmów z osobami tak dorosłymi czy małoletnimi na miejscu to zupełnie nie ma, bo nie są to miłe rozmowy, może tak bym tylko podsumowała. I policjanci przez wakacje nałożyli 20 mandatów karnych, czyli dodam tutaj, że przez ostatnie 8 miesięcy ich było 40, czyli zdecydowanie mniej, więc myślę, że patrząc na same te liczby, wiemy, że tych kontroli jest potrzebna obecnie w tych okresach letnich dużo więcej. W kilkunastu sprawach oprócz tych mandatów dodatkowo skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu. Tych wniosków też było sporo. W pozostałych przypadkach, tak już jak mówiłam, były pouczenia, było udzielanie informacji. I jakie są najczęściej popełniane wykroczenia przez kierujących hulajnogami elektrycznymi? Przede wszystkim to, co rzuca się też w oczy. Ja niejednokrotnie mówię, że państwo, czy dorośli, czy dzieci, zachęcacie policjantów, żeby jednak podjechać i interwencję przeprowadzić, gdyż osoby są przewożone na hulajnodze podwójnie, czyli wieziemy pasażera. Widać to z daleka. Osoby jadą bez kasku. Czyli to jest kolejny powód, żeby podjechać i taką kontrolę przeprowadzić. Co jeszcze? Oczywiście nie poruszają się osoby na hulajnogach tam, gdzie mogą. Ja za chwilę może przytoczę kilka przepisów, żeby tak przypomnieć, jaką drogą można jechać, a jaką nie. Ale tutaj już od razu zaznaczę, że przede wszystkim tam, gdzie jest ścieżka rowerowa, gdzie jest ścieżka pieszo-rowerowa, bezwzględnie należy z niej korzystać. To nie jest tak, że to jest moje widzimisię, czy ja jadę ścieżką rowerową, czy jezdnią. Rowerzysta i osoba, która kieruje hulajnogą, musi z takiej ścieżki korzystać. A poza tym była jazda zgłaszana z prędkością większą niż prędkość pieszego, bo jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej, musimy korzystać z chodnika. Z chodnika korzystamy tylko i wyłącznie w ten sposób, że poruszamy się z prędkością taką, jaką ma pieszy. Czyli to jest 5-7 różnie kilometrów na godzinę, a nie na przykład 20, jak się niekomu wydaje. Nie można trąbić na pieszych, nie można ich omijać z dużą prędkością. Takich zgłoszeń mamy sporo, ale drodzy Państwo, myślę, że nie będzie to odkrywcze, jeżeli powiem, że jazda również bez uprawnień, bo bardzo dużo kontrolowaliśmy dzieci, które miały wiek poniżej 13 roku życia. I były też przypadki jazdy na hulajnodze elektrycznej, będąc pod wpływem alkoholu. To bezwzględnie też było karane, były sprawy kierowane do sądu, ale a propos tych kontrolowanych dzieci, które jeszcze nie miały wymaganego wieku, chciałabym tutaj zawrzeć taką informację dla rodziców. To jest, myślę, bardzo ważne, bo rodzic lub opiekun prawny może otrzymać mandat za to, że dziecko nie ma kasku ochronnego. Przypomnijmy, musi do 16 roku wieku dziecko jeździć wyposażone w kask. Natomiast zgodnie też z zapisami kodeksu wykroczeń, każdy, kto jest właścicielem czy posiadaczem, mówimy tu o osobach dorosłych, pozwoli, żeby na przykład dziecko używało hulajnogę elektryczną, czyli nie ma do tego uprawnień, czyli poniżej 13 roku życia, ja tu jeszcze raz podkreślam ten wiek, podlega karze ograniczenia wolności, ale grzywny, co jest najbardziej dotkliwe dla rodziców, jak podkreślali. Drodzy Państwo, żebyście nie byli zdziwieni, przepis konkretnie mówi, że ta grzywna, czyli ten mandat, który można otrzymać za dopuszczenie dziecka do jeżdżenia hulajnogą, kiedy dziecko jeszcze nią nie może jeździć, jest nie niższy niż 1000 zł, drodzy Państwo. Myślę, że ta suma to jest spora suma, więc korzystając z tej możliwości, że jeszcze raz mogę się do Państwa zwrócić. Drodzy Państwo, dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą jeździć hulajnogami elektrycznymi po drodze publicznej. Możecie je zabrać na plac zabaw, może będzie jakiś odpowiedni plac gdzieś w parkach, możecie to robić na podwórkach. Natomiast na drogach publicznych takie osoby nie powinny poruszać się same, dlatego takich przypadków w naszym powiecie to mieliśmy kilka co najmniej. Za każdym razem na miejsce interwencji zgłaszany jest rodzic, bo dziecko nie może dalej hulajnogą jechać. Dziecko jest przekazywane rodzicowi, hulajnoga jest przekazywana rodzicowi, no i niestety rodzic otrzymuje mandat karny. Nie niższy niż 1000 zł.
1: Podsumujmy te najważniejsze zasady, o czym tutaj wszyscy użytkownicy, ci dorośli, ale też najmłodsi i ich rodzice powinni pamiętać.
0: Przede wszystkim to, co mówiliśmy, ukończone 13 lat i posiadanie karty rowerowej, posiadanie jej przy sobie. Dzieci powinny wiedzieć, że muszą ją ze sobą wozić. Poza tym kierujący hulajnogą jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Może korzystać z jezdni, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dopuszczony ruch pojazdów na tej drodze jest nie większy niż 30 km na godzinę. Może się poruszać też w strefie zamieszkania, bo tam jest prędkość do 20 km na godzinę, ale na większości jezdni w naszym powiecie te prędkości nawet w terenie zabudowanym są dopuszczone do 50 km na godzinę, więc zdecydowanie z tych jezdni nie możemy korzystać. I teraz tak, jeżeli brakuje wydzielonej drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów, kierujący może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a jeżeli chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę. Więc, drodzy Państwo, nie dziwmy się widokowi, że mamy hulajnogi na chodnikach, bo jeżeli ta prędkość jest większa niż 30 na godzinę, one mogą jechać chodnikiem, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej. Natomiast musi jechać, to co już mówiłam wcześniej, z zasadami takimi, że pieszy na chodniku ma pierwszeństwo i musimy się poruszać z prędkością, tak jak poruszają się piesi. Kask ochronny, o czym mówiliśmy, do 16 roku życia nosimy kask ochronny.
1: To była aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM pewne rzeczy są niezmienne, czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
3: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki.
1: W naszym dzisiejszym magazynie co nieco historii z gminy Zagórów. Początki harcerstwa w Zagórowie datowane są na wrzesień 1914 roku, kiedy to Felix i Aleksander Astowie zorganizowali młodzież w oddziały o charakterze wojskowo-sportowym. O szczegółach opowiedziała nam pasjonatka historii i autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
3: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak, również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza. W Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim. I w momencie wybuchu I wojny światowej on przeniósł, wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego, i do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie, a takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam. Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury, oczywiście, no i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
1: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerzy, harcerek na samym początku.
3: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać, no dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No, niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również mi się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa. Między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix Ast, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności, chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
1: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
3: No na pewno 1918 rok, rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają polską organizację wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej, a potem po odzyskaniu niepodległości no, nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
1: Nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi harcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
3: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna imienia Emilii Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No, to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak, jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo, bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryńskiej wiem bardzo mało, natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z no, taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą co prawda z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I Tekla Stawicka właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał, to też jest taka dość ciekawa historia. Ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj i z edukacją, i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
1: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
9: Korek.

0: do Radia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy m.in. do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie. Na początek gmina Zagórów i historia nieczeźwego kierowcy, który wpadł na gorącym uczynku. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
2: W sobotę 5 września dzielnicowy z posterunku policji w Zagórowie zatrzymał na gorącym uczynku mężczyznę, który prowadził samochód osobowy, mimo że znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie policyjnym alkotestem wykazało, że mężczyzna miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli samochód osoby, udaremniając mu dalszą jazdę, natomiast sam podejrzewany właśnie o kierowanie samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości, będzie musiał zmierzyć się z zarzutem kierowania właśnie samochodem, będąc pijanym. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.
1: Mówiła aspirant sztabowa Magdalena Kukawka ze słupeckiej policji. Zmieniamy temat i przenosimy się do Kołaczkowa. Po okresie letnich wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury.
3: Po wakacyjnej przerwie powracamy do naszych zajęć sekcyjnych, tych zajęć, które realizowaliśmy w roku kulturalnym 2025-2026. To są zajęcia i sportowe, i artystyczne, i kulinarne, ale po kolei. Zajęcia karate, zapisy wciąż trwają i w zasadzie można się dopisywać nawet w trakcie trwania roku kulturalnego. W zeszłym roku to był prawdziwy hit, jest to sekcja, która obchodziła pierwszy rok istnienia całkiem niedawno. Myśmy ją zapoczątkowali w zeszłoroczne wakacje. Ponad 20 osób, które regularnie uczęszczały na te zajęcia. Liczymy, że w tym roku liczebność tej sekcji będzie bardzo podobna, a nie wykluczone, że nawet się ona zwiększy. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia artystyczne. Póki co jest to ponad 30 zapisanych osób. Niewykluczone, że to będzie coś koło 40 osób, co będzie oznaczało konieczność stworzenia kolejnej grupy. Do tej pory to były 3 grupy. Teraz ze względu na komfort i samych uczestników, i prowadzącej, najprawdopodobniej stworzymy 4 grupy. Są też oczywiście zajęcia wokalne. Te zajęcia, podobnie jak w roku poprzednim, będą odbywały się w piątki. Kilkanaście osób. Jest to sekcja, z której korzystamy w zasadzie w ciągu roku przy różnych wydarzeniach. Wokaliści występują przy okazji organizowanych przez nas wydarzeń. Są dla nas takim naprawdę stałym wsparciem. Będą też zajęcia instrumentalne prowadzone przez Kamila Ignaszaka, zajęcia na fortepianie. Do tej pory uczestniczyło w nich kilkanaście osób i też liczymy, że zbliżymy się do tej liczby. Poza tym będzie ciastoterapia. Są to zajęcia zapoczątkowane też w poprzednim roku. Raz w miesiącu spotykamy się z dzieciakami i tworzymy różne rzeczy, ale z naciskiem na to, żeby to były rzeczy zdrowe. To jest absolutny priorytet ciastoterapii. Od kilkunastu do 20 osób do tej pory w tych zajęciach uczestniczyło. I nie możemy też zapominać o Młodzieżowym Klubie Wolontariatu. To jest klub, który uformuje się lada moment. W skład tego klubu wchodzą uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych. I to są też uczniowie, na których możemy liczyć w trakcie roku przy okazji zabezpieczania, organizowania naszych imprez, naszych wydarzeń. Uczniowie, na których absolutnie możemy liczyć w ciągu roku.
1: Dobrze, opowiedziałeś o tej ofercie GOKU na ten rok kulturalny. Chciałbym zapytać o same wydarzenia, inicjatywy, które podejmiecie teraz jeszcze w tych najbliższych tygodniach.
3: Na pewno będą to gminne obchody Święta Niepodległości. Od lat Gminny Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem tych obchodów. Przed nami biesiada kół gospodyń wiejskich, to jeszcze wcześniej, bo 3 3 października. Też taką naszą tradycją jest ta biesiada, gdzie możemy podziękować paniom, które dosłownie przez cały rok angażują się w organizowane przez nas wydarzenia, od małych po te duże. Całkiem niedawno mieliśmy dożynki wiejskie, gdzie też koła gospodyń wiejskich stanęły na wysokości zadania, przygotowały słodkości, przygotowały kiełbasę z grilla, przygotowały poczęstunek dla zaproszonych gości, więc my też jako Gminny Ośrodek Kultury czujemy się zobowiązani, by tą jedną imprezą, grubą imprezą, nie bójmy się mocnych słów, w tej biesiadzie uczestniczy ponad 100 osób. Ta biesiada też już ma taki znak jakości, żeby tym osobom, żeby tym paniom podziękować, choć nie tylko paniom, bo w skład kół gospodyń wiejskich wchodzą także panowie. Co przed nami? W dalszej perspektywie oczywiście jeszcze Mikołajki. Też mamy pomysł na nową koncepcję Mikołajek, żeby tym razem nie robić tego na zewnątrz, a w środku, najprawdopodobniej w Urzędzie Gminy. Wiele problemów sprawia nam wynajęcie sceny. Drżymy, nie ukrywam, zawsze o pogodę. Do tego dochodzi doświetlenie tej sceny. To są niemałe koszty, więc chcemy to zrobić w środku, żeby po pierwsze troszeczkę przyoszczędzić, czego nie będę ukrywał, a dwa też chcemy, żeby uczestnicy tego wydarzenia czuli się komfortowo.
1: Też czeka nas co nieco na sportowo, czyli mówimy tutaj o tym biegu, o Złote Runo, który zbliża się już wielkimi krokami.
3: Dokładnie tak, zapisy trwają. Będzie to bieg po Złote Runo w Gorazdowie, edycja numer 7. Zapisy trwają na stronie dostartu.pl. Jest to bieg troszeczkę inny niż wszystkie. Naszym sztandarowym biegiem w gminie jest bieg o Złoty Kłos w Kołaczkowie. On się odbywa zawsze w trzecią niedzielę lipca. W tym roku, przypomnę, rekord frekwencji, prawie 300 uczestników. W biegu po Złote Runo takiej presji co do wysokiej frekwencji nie ma. Wyznaczyliśmy sobie limit na pułapie 100 uczestników. Zapisy wciąż trwają. Jest to bieg bez pomiaru czasu, natomiast z bardzo, bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Już teraz mogę zdradzić, że w pakietach startowych znajdzie się miód. Znajdzie się też drzewko, które otrzymamy z Nadleśnictwa Jarocin. To wszystko wzorem lat ubiegłych. I będą też bardzo atrakcyjne nagrody już na mecie. Zyskujemy, myślę, atmosferą, zyskujemy klimatem, zyskujemy lokalnością, uczestnicy to doceniają. Miejsca wolne jeszcze są, także wykorzystując tę sposobność, tę rozmowę, zachęcam, naprawdę warto przyjechać do Gorazdowa.
1: Powracają stałe zajęcia. O tym, jakie propozycje czekają na mieszkańców Kołaczkowa oraz jakie wydarzenia planuje GOK na najbliższe tygodnie i miesiące, o tym wszystkim opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Sztegnel. To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie Tomasz Sztegnel, a wszystkie szczegóły dotyczące planowanych zajęć i wydarzeń znajdziecie na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury. Na koniec naszej audycji trochę sportu i wizyta w Strzałkowie. Już wkrótce na ligowe parkiety powrócą szczypiorniści UKS Haggard Strzałkowo. Dobra wiadomość jest taka, że klubowi udało się podopinać szczegóły organizacyjno-finansowe, dzięki czemu drużyna zagra na parkietach pierwszej ligi. I właśnie na temat gry w wyższej lidze, przygotowań do pierwszoligowego sezonu, zmianach kadrowych, o tym wszystkim opowiedział nam trener zespołu Maciej Leżała.
0: Myślę, że wszyscy spełniliśmy swoje marzenia. Każdy po to trenuje, żeby grać, prawda, jak najwyżej, także po tym szalonym meczu we Wrocławiu, chyba najlepszym w ostatnich latach w naszym wykonaniu, udało się wywalczyć awans, no i dopiąć też sprawy organizacyjne, które też nie było to bez znaczenia. Dzięki tutaj staraniom wielu osób udało się pozyskać sponsora, firmę Eco Dbaj. Oczywiście potrzeby są w dalszym ciągu, dalej rozglądamy się za osobami bądź firmami, które chciałyby nas wspomóc. No nie ma co ukrywać tutaj, że wydatki są większe niż w drugiej lidze, a i tak z tego, co zdążyłem się pobieżnie dowiedzieć, to będziemy dysponowali, no będziemy, mówiąc inaczej, w top 3, ale, że tak powiem, przy końcu, jeśli chodzi o końcową tabelę, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Także no, nasz budżet będzie należał, krótko mówiąc i prościej, do najniższych w lidze.
1: Czy tutaj zaszły w kadrze zespołu jakieś istotne zmiany?
0: No niestety nie udało się pozyskać jakichś tutaj znaczących postaci. Być może do nas dołączy jeden doświadczony zawodnik, ale tutaj nie chcę mówić konkretnie, nie chcę wymieniać nazwiska, bo to jest jeszcze sprawa w trakcie załatwiania. Bardziej to ja traktuję i tak tłumaczę swoim zawodnikom, że no, to jest ich czas, to jest nagroda dla nich za tą wieloletnią pracę. Także niech to potraktują, ten występ w pierwszej lidze, jako nagrodę. Zwłaszcza tutaj myślę o tych starych wyjadaczach, czyli o Danielu Góreckim, Jarku Rogalskim, Hubercie Rogalskim, tak. To jest ich taki ostatni jakby dzwonek, żeby pokazać się na wyższym szczeblu rozgrywek.
1: Czyli jednym słowem ten zespół będzie oparty na swoich, że tak powiem, zawodnikach. I tutaj, tak jak pan mówi, nie ma szaleństw, jeśli chodzi o te transfery przychodzące do zespołu. Czyli tutaj ważą się losy tak naprawdę jednego doświadczonego zawodnika, który miałby do was dołączyć.
0: Dokładnie tak, tak. Nie chciałem tutaj robić też, zapożyczać się, prawda, i robić jakichś takich transferów, bo żeby zmienić tutaj oblicze zespołu, by musiało przyjść przynajmniej troje zawodników, ale nie widzę w tym jakiegoś, raz nie było na to szans, a że tak powiem, zapożyczać się na jednego zawodnika, to nie ma wedle mnie żadnego sensu. Cieszę się, że bardzo wrócił do gry Damian Marciniak, nasz młody obrotowy, także będziemy grali swoimi, próbowali się tutaj jak najlepiej zaprezentować i godnie reprezentować Szczołkowo, gminę Szczołkowo.
1: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o ewentualne odejścia z zespołu, kogo nie zobaczymy w tym nowym sezonie na pierwszoligowych parkietach?
0: No raczej nie zobaczymy doświadczonego Daniela Michalaka, ze względów tutaj prywatnych, osobistych, no zrezygnował z gry. W tej chwili jesteśmy przed startem, także no może też się okazać, że no niestety też jedna czy dwie osoby odejdą, no, ale pozostali chłopcy zostają, trenują, także myślę, że jakoś podołamy temu wyzwaniu, bo tutaj nie ma co ukrywać, że to będzie duży przeskok i sportowy, i organizacyjny.
1: Ten start rozgrywek zbliża się wielkimi krokami. To już 19 września, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Chciałbym właśnie zapytać o ten okres przygotowawczy. Jak długo tutaj zespół trenował? Czy jakieś gry kontrolne macie za sobą? Jak tutaj wyglądał ten czas przygotowań do gry w wyższej lidze?
0: Tutaj też żeśmy nie zmieniali, nie wprowadzałem żadnych tutaj ekstra jakichś zmian. Można powiedzieć, że przygotowywaliśmy się troszeczkę inaczej niż nasi tutaj koledzy z boiska trawiastego piłkarza nożni. Nie graliśmy sparingów, przygotowywaliśmy się tak jak w poprzednich sezonach, na własnych obiektach i zobaczymy, jaki to przynosi skutek, bo no też tutaj jest troszeczkę inna specyfika. Te niższe ligi ruszają później, bo to druga liga rusza w październiku w tym roku. Także ciężko było znaleźć też sparing partnerów na odpowiednim poziomie, którzy już by tam byli w jakimś treningu, w jakimś cyklu treningowym. No i tak jak wspomniałem, przygotowaliśmy się po prostu na własnych obiektach. Nie graliśmy sparingów. Zobaczymy, jaki to efekt przyniesie.
1: Zmierzając powoli do końca, chciałbym zapytać, o co będziecie walczyć w tym nowym sezonie na pierwszoligowych parkietach?
0: Przede wszystkim chcemy się dobrze zaprezentować. Tak jak mówiłem, godnie reprezentować Szczołkowo, gminę Szczołkowo. No wiadomo, przeskok będzie bardzo duży. Liczymy się z tym, bo kilku moich chłopców grało w pierwszej lidze, także no tutaj już jest znaczna różnica. No chcielibyśmy się utrzymać sportowo w tej lidze, czyli no zająć miejsce, no nie ostatnie, tak, bo ostatni zespół spada i tutaj już, że tak powiem, nie ma zmiłuj się i to tyle.
1: Mówił trener UKS Haggard Strzałkowo Maciej Leżała. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kontynuujemy nasz magazyn reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski, a w tej części opowiemy o Wielkopolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. O funkcjonowaniu słupeckiego oddziału rozmawialiśmy z koordynatorem słupeckiej grupy Arkadiuszem Delewskim. Posłuchajmy.
5: Jeżeli chodzi o oddział słupecki, jesteśmy jednym z czterech oddziałów Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, które powstało w 2021 roku. No, naszą specjalizacją generalnie jest poszukiwanie osób zaginionych, począwszy od dzieci, przez nastolatków, po osoby starsze, osoby schorowane z demencją, Alzheimerem.
1: Okej, a proszę powiedzieć, jak długo działa pan w grupie i co skłoniło pana, żeby się zaangażować w taką działalność?
5: Oddział Słupca został przeniesiony, wcześniej funkcjonował w Nekli. Zmieniły się tam akurat sprawy koordynacyjne. Tutaj w Słupce akurat ja objąłem stanowisko koordynatora. Udało się ten oddział też postawić na nogi, także działamy prężnie, jak i pozostałe oddziały. Jeżeli chodzi o moją historię i wstąpienie do Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, pierwsza styczność z osobami właśnie z tego stowarzyszenia, z ratownikami, wspaniałymi osobami naprawdę, miała miejsce dokładnie 4 lata temu na poszukiwaniach, gdzie byliśmy, bo też jestem strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej z ciążenia. Byliśmy dołączeni jako strażacy do działań poszukiwawczych starszej kobiety. No i właśnie tam poznałem chłopaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Zafascynowało mnie to bardzo, w jaki sposób działają, na jakich strukturach, jakim sprzętem dysponują, w ogóle cała taktyka prowadzenia działań poszukiwawczych. No i wspólnie właśnie z kolegami, którzy też są tutaj właśnie z Ochotniczej Straży Pożarnej z ciążenia, zdecydowaliśmy w trójkę, że no spróbujemy naszych sił. Zgłosiliśmy się na rekrutację, którą przeszliśmy pomyślnie, a później byliśmy na okresie kandydackim, na którym po prostu przez rok czasu był szereg najróżniejszych szkoleń praktycznych, teoretycznych, i zakończony ten okres kandydacki był egzaminem, gdzie udało nam się właśnie tytuł ratownika WGPR też uzyskać. No i tak sobie działamy prężnie tutaj w tym naszym słupeckim oddziale. Tak to wygląda pokrótce.
1: Ile osób liczy oddział w tym momencie?
5: Na ten moment mamy dokładnie 9 osób plus kandydatów jeszcze, którzy też są na okresie kandydackim, tak jak my wcześniej. No i tutaj akurat z racji tego, że jestem też koordynatorem, no to prowadzę szereg szkoleń dla naszych kandydatów, żeby mogli po prostu dojść już do takiego etapu, gdzie będą mogli na koniec ten egzamin zaliczyć i stać się ratownikami. Ale na ten moment mamy 9 osób, które są przeszkolone z kwalifikacjami i jesteśmy zawsze w gotowości do wyjazdu, jeżeli dochodzi do zdarzenia. Czy jest to akcja poszukiwawczo-ratownicza, czy akcja stricte ratownicza, czy sama poszukiwawcza.
1: Proszę opowiedzieć, jak wyglądają typowe działania grupy w ciągu roku?
5: Generalnie, patrząc na ubiegły rok 2025, mieliśmy 98 zdarzeń. Całe stowarzyszenie generalnie miało 98 zdarzeń, do których wyjeżdżaliśmy. No finały, każdy finał dla nas akurat jest szczęśliwy, tak? W zależności od tego po prostu, jak ta osoba zaginiona, no udaje się ją odnaleźć i tak dalej. Zdarzały się też no takie te finały mniej szczęśliwe, ale tak jak wspomniałem, dla nas i tak mimo wszystko każda akcja zakończona jest sukcesem, bo dany zespół, który wyjeżdża w pełnym składzie, tak samo w pełnym składzie wraca. Po każdej akcji robimy sobie debriefing, podsumowanie, czy wszystko poszło pomyślnie na tych działaniach, co możemy jeszcze polepszyć, bo nawet mogę dopowiedzieć, mało tego, że jesteśmy przeszkolonymi ratownikami, działamy naprawdę prężnie, mimo wszystko i tak w dalszym ciągu my się szkolimy, także nie ma czegoś takiego u nas, że po prostu kandydat odbędzie okres kandydacki, zda egzamin i to jest wszystko, tylko jeździ sobie na działania. Nie, my już nawet jako ratownicy w dalszym ciągu cały czas się szkolimy z podstaw poszukiwań, różnych metod, nowinki techniczne, które wchodzą, bo wykorzystujemy też drony w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych z termowizją, systemy GPS, systemy świadomości sytuacyjnej, także tak to wszystko wygląda. Tamten rok był bardzo pracowity i początek roku teraz 2026 również zaczął się dla nas bardzo pracowicie, począwszy od 1 stycznia łącznie do dnia dzisiejszej nocy nawet, gdzie chłopacy, tutaj koledzy akurat z oddziału Ostrów Wielkopolski też akurat są w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tym momencie, nawet jak my tutaj teraz rozmawiamy.
1: Czy jest jakiś taki najbardziej pamiętny moment z tych wszystkich akcji poszukiwawczych, w których brał pan udział, albo jeden z takich najtrudniejszych?
5: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o akcje poszukiwawcze, no każda akcja jest, można powiedzieć, ciężką akcją, tak? Musimy być na pewno wypoczęci, musimy się skupiać na tym, co robimy. Zawsze dajemy z siebie więcej niż 100%, także no nie jest łatwo, bo no nigdy nie wiemy, co nas spotka na tej akcji, tak? Wiadomo, zdarzają się przypadki takie, z którymi po prostu zmagamy się co akcję, ale każdy przypadek jest inny. Może nie tyle akcja poszukiwawczo-ratownicza, co bardziej akcja ratownicza stricte, to była akcja z 2024 roku, gdzie byliśmy z misją, ze wsparciem generalnie na powodzi w Stronie Śląskim i później w Lewinie Brzeskim. To Stronie Śląskie zostało mi w pamięci najbardziej, gdzie no, mieliśmy naprawdę ogrom pracy z służbami, które też tam pracowały już na miejscu. Obraz generalnie tej powodzi, no coś po prostu, co no, wywoływało ciarki na całym ciele. No, a generalnie, jeżeli chodzi jeszcze, wracając do akcji poszukiwawczo-ratowniczych tutaj, na terenie Wielkopolski, co działamy, no na pewno najcięższe czasami są te przełaje w terenie, tak, bo spotykamy się z różnymi bagnami, terenami podmokłymi, każdy na każdego musi uważać, mało tego, no uważa też na siebie, bezpieczeństwo własne i tak dalej, także no tak to wygląda.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z innymi służbami, czyli policja, straż pożarna?
5: Nasze stowarzyszenie, no nie dopuszcza się czegoś takiego typu przysłowiowa samowolka, że no wypytujemy sobie jakieś tam zdarzenia, gdzie pojawiają się osoby zaginione. Nie, my działamy z ramienia policji. U nas organem wiodącym zawsze jest policja, która powołuje nas do działań. Także działamy na polecenie policji. Zawsze ta współpraca przebiega pomyślnie. W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia sprawdzamy wszystkie siły i środki. Łączymy te siły i współdziałamy razem. Także nigdy nie było żadnych takich sytuacji, gdzie po prostu czy z ramienia policji, czy ze strony straży wynikały jakieś tam, powiedzmy, negatywne opinie na nasz temat. Nie. Współpraca zawsze jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu. Mamy jedną misję, jeden cel. Uratować ludzkie życie.
1: Jakie w ogóle umiejętności i szkolenia potrzebują osoby, które chciałyby działać w grupie poszukiwawczo-ratowniczej?
5: A jeżeli chodzi o wstąpienie w nasze szeregi, no na pewno osoby, które wejdą na okres kandydacki, muszą mieć minimum kwalifikowaną pierwszą pomoc. Osoby, które nie mają w trakcie okresu kandydackiego, mogą sobie tą kwalifikowaną pierwszą pomoc zrobić. To jest taki u nas tutaj wymóg, dodatkowo jeszcze pełnoletność, tak? Jeśli chodzi stricte o szkolenia, które my przeprowadzamy na okresie kandydackim, plus te, które my się szkolimy jako ratownicy, tak jak wspomniałem wcześniej, są to szkolenia z podstaw poszukiwań w terenie otwartym, z wykorzystaniem kamer noktowizyjnych, termowizyjnych. Robimy sobie szkolenia, które troszeczkę, można sobie powiedzieć, cofają się delikatnie w przeszłość, czyli tradycyjne kompasy, mapy, szkolimy się też na tym. Wszystkie metody, techniki poszukiwań, statystycznie jak to wygląda w podziale na przykład na kobiety, na mężczyzn, w jakim wieku zdarza się najwięcej zaginięć i tak dalej. Czyli wszystko tutaj można powiedzieć od A do Z, naprawdę zakres materiału jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o te szkolenia i tutaj wszyscy bardzo się przykładają też na wysokim poziomie do tego, no bo jednak wiadomo, chodzi o ludzkie życie, zdrowie, także tak to wygląda, jeśli chodzi o szkolenia. Po tej rozmowie kwalifikacyjnej, no wiadomo, jest podpisywana klauzula poufności, bo też jesteśmy tutaj otoczeni po prostu, no tak jakby można powiedzieć, tajemnicą taką troszeczkę też zawodową, że to, co zostaje w stowarzyszeniu, no zostaje między nami, nie jest to nigdzie tam upubliczniane. No i szkolenia generalnie później ustawiamy sobie już z tymi kandydatami, jak przejdą okres kandydacki, gdzie na początku mają taki, powiedzmy, wstępny egzamin, żeby sprawdzić ich wiedzę i umiejętności, co już wiedzą na temat po prostu prowadzenia takich działań, czy mają jakąś podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc, te osoby, które po prostu jeszcze nie mają tego zaświadczenia, no bo z osobami, które już mają, wiadomo, jest łatwiej. Robimy sobie część teoretyczną, później część praktyczną, czyli generalnie można powiedzieć penetrację terenu, są wyznaczone jakieś punkty, gdzie muszą przyszli kandydaci dotrzeć do tych punktów, zweryfikować je. My oceniamy po prostu styl, taktykę poruszania się w terenie, na co zwracają uwagę i tak dalej. Później na okresie kandydackim te szkolenia już troszeczkę są na wyższym poziomie, są bardziej urozmaicone, także tak to wygląda.
1: Jaki tutaj nowoczesny sprzęt jest używany przez Was w trakcie takich akcji poszukiwawczo-ratowniczych i innych
6: działań?
5: Na pewno jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, to wykorzystujemy drony. Drony z termowizją, z noktowizją. Każdy z naszych ratowników jest przeszkolony, ma uprawnienia na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, także tutaj są osoby certyfikowane. Jeżeli chodzi o pilotów, dodatkowo mamy program, na którym pracujemy. Program składa się z dwóch elementów. Jest to część sztabowa, gdzie mamy swoich planistów. Właśnie też nasi ratownicy mają przeszkolenia planistów, dowódców. Planiści pracują z poziomu sztabowego, natomiast ratownicy terenowi mają aplikację w telefonach poinstalowaną, która pozwala na ich weryfikację pracy w terenie. Każdy ślad, gdzie przechodzą, dany punkt, który weryfikują. Aplikacja akurat tutaj komunikuje się ze sztabem też właśnie po GPS-ie. My jako planiści możemy widzieć na przykład w danym momencie nasz ratownik, jaki ma poziom baterii w swoim telefonie, tak? Bo wiadomo, że czasami ta bateria też się rozładowuje, także mamy cały czas mamy komunikację właśnie z naszymi ratownikami, którzy są w terenie. Widzimy, ilu mamy ludzi, gdzie mamy tych ludzi. Są nanoszone najróżniejsze punkty, używane są różne nakładki, jeżeli chodzi o mapy, także jest możliwość weryfikacji praktycznie całego terenu. Dodatkowo możliwości mapowania terenu, zaznaczania najróżniejszych obiektów. Są ręczne urządzenia GPS, dodatkowo tak samo małe trackery, które jak mamy akurat tutaj koleżankę, która posiada pieska ratowniczego, ma możliwość też tego trackera podpięcia pod obrożę pieska, także widzimy nawet na naszych systemach w danym momencie, gdzie ten pies dokładnie w terenie też pracuje ze swoim ratownikiem. Generalnie całe stowarzyszenie prowadzi szereg najprzeróżniejszych szkoleń, warsztatów, począwszy od kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak samo od pierwszej pomocy dla zwierząt, co też jest dużym zainteresowaniem, bo nasze czworonogi, podobnie jak i ludzie, też zdarza się, że wymagają udzielenia tej pierwszej pomocy, także prowadzimy takie szkolenia. Największym takim jakby zainteresowaniem cieszyły się klasy mundurowe. Tutaj akurat też prezentowaliśmy się, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób działamy. Były też takie wstępy do podstawowych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Zdarzają się też typowe eventy typu zabezpieczenie, wsparcie zabezpieczenia medycznego, różnych festynów, imprez, czy nawet przy użyciu drona, żeby wiadomo z powietrza zabezpieczyć ten teren. Co do szkolenia z Państwową Strażą Pożarną w Słupcy, bardzo miło wspominam to szkolenie. Tutaj akurat z chłopakami bardzo, bardzo fajnie się współpracowało. Byli też bardzo zainteresowani tym, jak my działamy, czego mogli się nauczyć, zobaczyć. Z tego co wiem, też posiadają drona, także tutaj mieli możliwość sobie też tego drona przetestować w najprzeróżniejszych warunkach, z czego no wiadomo, straż będzie używała go stricte pod kątem działań ratowniczo-gaśniczych, czyli no wiadomo, lokalizacja zarzewia pożaru, namierzenie, dodatkowo też kontrola z powietrza po prostu swoich strażaków, ratowników, jak działają na miejscu zdarzenia. No i równie dobrze też, tak jak no, współdziałamy i z policją, i ze strażą, to nawet na powiedzmy na działaniach poszukiwawczo-ratowniczych też w przyszłości, miejmy nadzieję, będzie tego jak najmniej. Lepiej, żeby te sprzęty wykorzystywać, wiadomo, w celach szkoleniowych, aniżeli stricte na działaniach. No, ale tutaj te szkolenia przebiegły bardzo pomyślnie, także współpraca bardzo fajna nawiązana.
1: Chciałem podpytać pana, jakie jest najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie związane z działalnością w grupie?
5: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o moją osobę, satysfakcja, no na pewno w momencie, w którym dostanę alarm na telefon, zbieramy tutaj akurat swoją, że tak powiem, ekipę, wyjeżdżamy na miejsce zdarzenia. Na pewno no, towarzyszą nam zawsze emocje na samym początku, co będzie, jak będzie. Już jadąc na miejsce zdarzenia, układamy sobie ten plan po prostu, kto co będzie robił, że wjeżdżamy na miejsce, wiemy jak działać. Po przyjeździe ja potrzebuję taką chwilę, po skończonej akcji każdej, nieważne czy jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, chociaż dla nas, jak wspominałem wcześniej, każda jest szczęśliwa. Po przyjeździe, po powrocie do domu, jak te emocje opadają, potrzebuję chwili ciszy, usiąść, przeanalizować sobie wszystko, no i ta satysfakcja po prostu, byliśmy, udało się, odnaleźliśmy, jest wielka, wielka radość wtedy na sercu, że nieśliśmy tą bezinteresowną pomoc, bo jesteśmy organizacją, która działa non-profit, robimy to po prostu z własnej woli, z dobrego serca. Także te emocje cały czas towarzyszą i ta radość na koniec, no, jest naprawdę ogromna, tak?
1: Mówił Arkadiusz Delewski z oddziału Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Słupcy. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Na początku października w sali widowiskowej MGOK odbędzie się wyjątkowy koncert akordeonowy poświęcony pamięci lokalnego muzyka. Herianada, bo tak nazywa się to wydarzenie, jest poświęcona pamięci Jana Heriana, który swoją grą na akordeonie uświetniał nie tylko imprezy organizowane w gminie Zagórów, ale również rodzinne uroczystości. O tym wyjątkowym koncercie oraz o samej postaci Jana Heriana opowiedział nam nasz rozmówca.
6: Dzień dobry Państwu, Łukasz Parus, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie.
1: Jednym z takich wydarzeń, które organizujecie, a w zasadzie to jest koncert, jest Herianada. Chciałbym, żebyś opowiedział co nieco na temat tego wydarzenia.
6: No, Herianada to jest przedsięwzięcie, które będzie przygotowywane 3 października. To jest koncert akordeonowy z udziałem uczniów i przyjaciół świętej pamięci Jana Heriana. Ta nazwa wydarzenia jest właśnie od nazwiska Jana Heriana. A dlaczego to przygotowujemy? No, chcemy tym wydarzeniem przede wszystkim wspomnieć wspaniałego, nietuzinkowego nauczyciela, człowieka, który praktycznie całe dorosłe życie, ponad 60 lat, uczył gry na akordeonie mieszkańców gminy Zagórów, młodszych i starszych. I uczył praktycznie do końca swoich dni. Jan Herian odszedł w 2025 roku. Bardzo nam go brakuje. Był przez lata zaangażowany w tworzenie życia społeczno-kulturalnego w gminie Zagórów. Prowadził wiele zespołów muzycznych. Grał na wielu wydarzeniach, na wielu potańcówkach, zabawach, spotkaniach. Ostatnio miał pod swoimi skrzydłami dwóch młodych akordeonistów, którzy tutaj w Zagórowie od paru lat pokazują duży talent. Mam tutaj na myśli Wiktora Bąka i Macieja Króla. I Jana zabrakło. Zabrakło Jana, ale to nie znaczy, że jego przyjaciele, jego bliscy zapomną o nim. I to nie znaczy, że nie będziemy kontynuować jego wspaniałego

0: Grzegorz przygotowuje koncert, zagrają uczniowie Iego, Jana Heriana, także wystąpi Koniński Kameralny Zespół Akordeonowy pod kierownictwem profesora Ryszarda Piotrowskiego oraz goście z Zagórowa, podmioty muzyczne. I chcemy tym wydarzeniem jakby zwrócić uwagę na coś takiego bardzo może niedocenianego współcześnie, mianowicie na relacje nauczyciel-uczeń, czyli ta piękna jakby idea, gdzie nauczyciel przekazuje swoją wiedzę uczniowi. W tym wypadku no to jest oczywiście przekazywana umiejętność nauki gry na akordeonie. Chcemy przypomnieć właśnie postać no, nauczyciela, który jest pełen idei, bo pan Jan, będąc już w dość zaawansowanym wieku, mając ponad 80 lat, on regularnie jeździł na zajęcia do swoich uczniów. Czy padało, czy była zawierucha, czy padał śnieg, to on wierzył jakby w to, że jeśli młody człowiek bądź starszy chce się uczyć, no to misją nauczyciela jest mu w tym po prostu pomóc.
1: Na chwilę tutaj wtrącę, tak jak wspomniałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy, pan Jan był takim wędrownym nauczycielem.
0: Tak jest, to był właśnie nauczyciel z krwi i kości, który po prostu miał ideę uczenia gry na instrumencie, w tym wypadku na akordeonie, no instrumencie, który jest oczywiście no, mocno jakby wpisany w kulturę muzyczną Polaków, gdyż jak wiemy, no, nauka gry na instrumencie to jest no, wspaniała przygoda i intelektualna i łącząca pewne relacje, poznawanie nut, czyli tutaj także uczeń uczy się matematyki, uczy się oczywiście także odpowiedzialności, dyscypliny, zdobywa także umiejętności z zakresu wystąpień publicznych. Można powiedzieć, że nauka gry na instrumencie daje uczącemu się wiele narzędzi bardzo przydatnych w życiu, prawda? No bo wiemy, że ta odpowiedzialność, dyscyplina powoduje, że to nasze życie jest bardziej efektywne. Więc wspomnienie Jana, relacja nauczyciel-uczeń, no i oczywiście gra na instrumencie, bo tutaj o tym też będzie ta opowieść podczas koncertu. No my teraz żyjemy w tej nieszczęsnej epoce internetu, no nieszczęsnej dlatego, że jak wiemy internet, te media odciągają trochę młodych ludzi od nauki gry na instrumencie. W Zagórowie praktycznie zawsze w Domu Kultury miała miejsce nauka gry na instrumentach. Mamy orkiestrę, która działa 126 lat. I chcemy też jakby skorzystać może ze wspaniałego dorobku mistrza Jana i także zachęcić lokalną społeczność, a także inne osoby do tego, aby rozpocząć przygodę z grą na instrumencie, żeby po prostu spróbować nauczyć się grać na instrumencie, czy na akordeonie, czy na saksofonie, to już nie ma znaczenia, bo wiemy tutaj jakby od muzyków, tak mamy takie informacje, także od uczących się, od członków orkiestry zagórowskiej, od uczniów, którzy uczą się gry na instrumenta w szkółce muzycznej, że uczenie się gry na instrumencie no bardzo, bardzo rozwija, daje jakieś szersze perspektywy, daje wiele umiejętności, jak już wcześniej wspomniałem, przydatnych w życiu. I do tego chcemy jakby zachęcić i chcemy także przypominać o tej takiej jakby wspaniałej sytuacji, kiedy uczeń uczy się grać, a później grając generuje pewne emocje, których mogą doświadczać odbiorcy, prawda? I to wszystko ma ogromny jakby walor taki humanistyczny, edukacyjny. No i dzięki grającym, dzięki uczącym się te społeczności lokalne, w ogóle lokalne i także większe, no są po prostu w pewnym sensie ciekawsze i bardziej wartościowe, tak mi się wydaje.
1: Powiedzmy co nieco na temat samego koncertu. Jakbyś przypomniał datę, miejsce, no i też co będziemy mogli usłyszeć i kogo zobaczymy tutaj na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
0: Na razie przygotowujemy program, ale tak jak wspomniałem, to jest

0: trzeci dzień października, to jest sobota, godzina 16. Herianada, koncert na cześć Jana Heriana. Usłyszymy grę na akordeonie uczniów Jana Heriana i ucznia Jana Heriana, czyli Grzegorza Pakulskiego, czyli pojawi się akordeon, pojawią się młodzi artyści. Zagra również kameralny koniński zespół akordeonowy, w którym wystąpi uczeń Jana Heriana Grzegorz Pakulski. Ten koncert jest przygotowywany przez profesora Ryszarda Piotrowskiego. Zagrają również uczniowie Jana Heriana, mam tutaj na myśli Marka Łuczaka, a także tu jest taka niespodzianka, członkowie rodziny Jana Heriana. Więc to wszystko będzie mieć niebywałą wartość artystyczną, muzyczną, przeplataną wspomnieniami, między innymi ucznia Norberta Kościelniaka, który jako chłopak chodził do mistrza Jana, teraz jest dyrektorem szkoły w Żyrardowie, specjalnie przyjeżdża do nas, żeby móc wspomnieć swojego mistrza. Będą wspomnienia Grzegorza Pakulskiego, który dzięki mistrzowi Janowi odkrył akordeon, a także wiem od rodziny, która jest bardzo wdzięczna za przygotowanie tego wydarzenia, że będzie taka prezentacja multimedialna z filmikami, z nagraniami, z fotografiami, jakby obrazującymi pracę i działalność artystyczną mistrza Jana Heriana. Więc będzie dużo muzyki, będzie troszkę wspomnień, będzie też pewnie dużo wzruszeń i przede wszystkim przesłanie związane z tym, aby próbować grać na instrumencie, żeby uczyć się. I to, co już wcześniej powiedziałem, ta piękna relacja, znana już od historii świata, która teraz może gdzieś jest pokryta patyną, relacja nauczyciel-uczeń, relacja mistrz i uczeń.
1: Jeszcze na koniec chciałbym wrócić do postaci Jana Heriana. Też tak jak powiedziałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy, jego życiorys, te dokonania, to co on robił na co dzień, to jest tak na dobrą sprawę gotowy materiał na scenariusz filmowy.
0: No tak, człowiek, który urodził się w 40 roku na Syberii, którego rodzina pochodziła spod Krakowa, który pojawił się tutaj w gminie Zagórów w latach 40. jako dziecko z rodzicami. No i później jego artystyczna droga, czyli nauka gry na akordeonie u ówczesnego organisty pana Jasińskiego i wielka misja jego życia, czyli to, czego się nauczył, przekazać innym. No i domyślacie się państwo, że dawniej wszelkie zabawy, potańcówki, imieniny były okraszone grą przez lokalnych muzyków. I pan Jan, można powiedzieć, był takim nieodłącznym artystą, który towarzyszył ludziom podczas różnych wydarzeń, urodzin, wesel, imprez okolicznościowych, historycznych, szkolnych, tworzył zespoły. I to wszystko jest bardzo takie, nazwałbym to romantyczne, dlatego że trwało i miało miejsce do końca życia pana Jana. Nawet kiedy już był lekko chory pod koniec swojego życia, on sobie nie wyobrażał, że nie weźmie udziału w spotkaniu klubu seniora i tradycyjnie nie zagra 100 lat na cześć seniorów, bądź swoje ulubione tanga. Przecież było mnóstwo spotkań towarzyskich, tanecznych, gdzie nie używaliśmy żadnej muzyki odtwarzanej, tylko pan Jan po prostu był jednoosobową akordeonową orkiestrą, tak? I gdy pod koniec życia, już ze względu na zły stan zdrowia, nie mógł się pojawiać na takim spotkaniu, czy na takiej, nazwijmy to, imprezie klubu seniora, było czuć przede wszystkim brak jego osoby. Nie było go, więc nie było tej wspaniałej aury dobrego człowieka, ale nie było też słychać akordeonu. I muszę powiedzieć, że kiedy odszedł mistrz Jan, było można odczuć coś takiego wspaniałego, mianowicie to, jak był mocno kochany przez bliskich, przez mieszkańców gminy Zagórów, przez klub seniora, przez swoich sąsiadów, tak? Po prostu był takim człowiekiem, którego nie lubiło się, go się po prostu kochało, tak mogę powiedzieć trochę może patetycznie, ale taka jest prawda. Więc Herianadą chcemy oddać cześć i pamięć Janowi i także tymi swoimi dalszymi działaniami, kontynuacją dalszych działań chcemy powiedzieć, będziemy jakby kontynuować Mistrzu Janie Twoje dzieło.
1: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. I na koniec przypomnijmy najważniejsze informacje. Herianada to koncert akordeonowy poświęcony pamięci lokalnego akordeonisty Jana Heriana, który odbędzie się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Sobota 3 października, godzina 16. Warto wziąć udział w tym wydarzeniu nie tylko po to, by wysłuchać fantastycznej muzyki akordeonowej w wykonaniu uczniów mistrza Jana, ale również posłuchać wspomnień na temat tego wyjątkowego muzyka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Kontynuujemy naszą audycję, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W tej części naszego magazynu sport, a dokładnie siatkówka.
3: Zdobyliśmy miejsce 4., 5, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz trzeci, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować.
1: Do nowego sezonu na parkietach siatkarskiej drugiej ligi przygotowują się zawodnicy SPS Kargil Słupca. W poprzednich rozgrywkach zespół uplasował się w czołówce ligowej tabeli i w nowym sezonie również zamierza powalczyć o jak najwyższe miejsce. Na naszej antenie przypominamy rozmowę z trenerem zespołu Mariuszem Dzierżyńskim, który podsumował poprzedni sezon i zdradził co nieco na temat zbliżającej się nowej kampanii na drugoligowych parkietach.
3: Na pewno trochę szkoda, że nie udało się drugi rok z rzędu awansować do czwórki. W poprzednim wywiadzie chyba mówiliśmy z prezesem, że taki jest cel. No tak to się wszystko poskładało, że zajęliśmy ostateczne miejsce numer 5. Tak czy siak sezon uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, natomiast no troszkę rzeczywiście w tej drugiej rundzie zabrakło nam punktów, być może jednego zwycięstwa, żebyśmy w tej czwórce się zameldowali.
1: Proszę powiedzieć, tak patrząc na cały sezon, co było takim największym sukcesem zespołu?
3: Myślę, że nieźle graliśmy w meczach domowych. Oczywiście zdarzyły się jakieś porażki. Przegraliśmy m.in. w meczu świątecznym z Olimpią Sulęcin. Olimpią, która w tamtym meczu oczywiście grała w pełnym składzie, bo tak gdyby sobie to prześledzić, to tak naprawdę rozegrała w pełnym składzie tylko 4 mecze w tym sezonie, z tym 2 mecze z nami. Tak więc był to zespół zdecydowanie bardzo mocny na papierze i pokazał to w meczu domowym. Natomiast wygraliśmy 2 razy mecze derbowe, co wiadomo jest tutaj dla nas takim PR-owym sukcesem. Zwyciężyliśmy w Wilczynie, zwyciężyliśmy po tiebreaku u siebie w domu. Myślę, że ogólnie poziom naszej gry był w miarę równy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to w siatkówce, zdarzały się słabsze sety, ale mimo wszystko gdzieś tam w tych meczach domowych staraliśmy się walczyć i to uważam, że jest dużym pozytywem.
1: A taki najtrudniejszy moment dla zespołu w trakcie tego sezonu?
3: Wymieniłbym 2. Przerwa świąteczna, która gdzieś troszkę wybiła nas z rytmu, nie ukrywam, że ja też uczę się na błędach i być może troszkę za dużo wolnego dla zawodników odbiło się na pierwszym meczu właśnie po Nowym Roku, gdzie w Tarnowie Podgórnym, gdzie i tak gra się bardzo trudno, tak naprawdę każdemu zespołowi. Zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w przeciągu ostatnich 2,5 sezonu, a nie wychodziło nam absolutnie nic. Też przygotowanie taktyczne zespołu z Tarnowi było troszkę na wyższym poziomie niż naszym i to akurat jest kamyczek do mojego ogródka. No i mówię, ten mecz ewidentnie nam nie wyszedł i nie pamiętam, żebyśmy aż tak źle zaprezentowali się w wielu poprzednich miesiącach. Oczywiście też mecz bezpośredni o awans z zespołem młodego Trefla. Mecz bezpośredni, który zadecydował tak naprawdę o tym, że Trefla awansował do czwórki. Przegraliśmy u siebie 0-3. No, była to bolesna porażka. Wiadomo, że pewne decyzje personalne przed tym meczem zapadły, które być może też miały lekki wpływ na ten wynik, ale no teraz już nie ma co kruszyć kopii. Młodzi zawodnicy Gdańska na pewno zasłużyli na ten awans, trzeba sobie to powiedzieć jasno. Wygrali u nas, wygrali w Wilczynie, tak więc to, co mieli zrobić, zrobili. Widać było też, że budują szczyt forem na Mistrzostwa Polski Juniorów i tak naprawdę do tej pory wyglądają bardzo dobrze, tak więc no cóż, szkoda tego meczu, ale tak naprawdę z przebiegu spotkania przeciwnik był lepszy i w pełni zasłużenie zwyciężył.
1: Jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o zawodników? Jak pan oceni ich wkład w wyniki tej drużyny?
3: Wiadomo, że staramy się zawsze gdzieś robić mieszankę zawodników doświadczonych z zawodnikami młodszymi. Przed sezonem sprowadziliśmy dwóch zawodników, którzy znajdowali się w kadrach pierwszoligowych zespołów środkowych, Igora Woźniaka i Kacpra Myśków, którzy oczywiście, jak to bardzo często w przypadku młodych zawodników bywa, nieszczególnie mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześnie, żeby składać takie deklaracje. Wiadomo, pierwszy sezon jako tak naprawdę pierwszy rozgrywający SPS-u rozegrał Konrad Kozioł, który tak naprawdę jest u nas już kilka sezonów, ale to prowadzenie zespołu jako pierwszemu rozgrywającemu przekazaliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że Konrad dał radę i pewnie też będziemy przedłużać z nim umowę. Natomiast, co mogę powiedzieć, troszkę zabrakło nam w tym sezonie zdrowia na pozycji atakującego. Wiemy, jak sytuacja wyglądała z naszym podstawowym do tej pory atakującym Kamilem Owczarczykiem, który wracając po kontuzji, wprowadzaliśmy go bardzo powoli. Dozowaliśmy tą dawkę grania. Niestety, tak czy siak, Kamilowi odnowiła się kontuzja. Może nie w 100% dokładnie stało mu się to, co stało się półtora roku temu. Natomiast no to kolano nie wytrzymało i troszkę nam go brakowało. W momencie, kiedy wracał do dyspozycji, widać było, że rzeczywiście ten rozkład ataków w zespole wygląda fajnie i no i Kamil też wraca do dobrej dyspozycji. Grając kilka meczów zdążył nabić już odpowiednią ilość punktów, tak naprawdę, że już był w czołówce naszego zespołu. Tego na pewno zabrakło. Atakujący, który rozpoczynał sezon, Marek Pachocki, też tak naprawdę po meczu z Poznaniem wypadł nam na kilka kolejek z powodu kontuzji. Do końca sezonu tak naprawdę borykał się z różnego rodzaju problemami i tak naprawdę jego dyspozycja w tym sezonie, jeśli powiedziałbym, że była na 80%, to i tak pewnie bym przesadził. I tak Marek dał z siebie wszystko. Wiemy, że wrócił do zespołu kilkanaście miesięcy temu po bardzo długiej przerwie od siatkówki i to, co dał naszemu zespołowi, to naprawdę jest wartość ogromna, natomiast no, rzeczywiście tego zdrowia trochę brakowało. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji atakującego nam szczególnie zabrakło troszkę zdrowia, żebyśmy ten sezon zakończyli na pozycji top 4.
1: Jak tutaj pan oceni tą atmosferę wśród zawodników, ich współpracę na parkiecie? No i też, czy był jakiś taki moment przełomowy, bym powiedział, który jakoś ich tak scalił, zintegrował bardziej?
3: Generalnie już po poprzednim sezonie atmosfera była bardzo dobra, w związku z tym, że ten kręgosłup zespołu pozostaje co roku u nas, staramy się nie robić jakichś radykalnych zmian kadrowych. Tak więc wystarczyło tylko wprowadzić kilku nowych zawodników, którzy dołączyli do naszego zespołu. Udało nam się to błyskawicznie. Ja mam takie szczęście, nie ukrywam, że od kiedy jestem pierwszym trenerem, udaje nam się jakoś atmosferycznie ten zespół trzymać i nie było większych kłopotów. Wiadomo, że w momencie, kiedy zespół przebywa ze sobą kilka sezonów, tak, wiele miesięcy, wiele treningów, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast my gdzieś tam jakby jesteśmy poza tym i atmosfera w zespole jest kapitalna i tutaj absolutnie nie mam żadnych obaw, że w przyszłym sezonie będzie podobnie. Jestem wdzięczny zespołowi, że potrafi trzymać razem nawet w tych trudnych momentach. Więcej jest mimo wszystko, zdecydowanie więcej wspierania siebie nawzajem niż jakichkolwiek uwag co do gry kolegów i tak dalej, więc z tego jestem naprawdę zadowolony.
1: Zapytam jeszcze o wsparcie kibiców, bo na to szczególnie mogliście liczyć w tych meczach domowych.
3: Wiadomo, nie ukrywam, że ilość kibiców na naszych meczach jest naprawdę zadowalająca. Zazwyczaj my kręcimy się około kompletu. Oczywiście mecze typu mecz derbowy z Wilkami, czy mecze gdzieś tam z sąsiadami typu Chris Home Września, zawsze podszyte są troszkę większą mocą, że tak powiem, na trybunach, ale naprawdę jesteśmy jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Nie ukrywam, że jest to też jeden z moich celów, grać dobrze w meczach domowych, aby jednak nasi kibice chętnie przychodzili na mecze. Oczywiście nie da się wygrywać pewnie wszystkich meczów. Czasami może zdarzyć się słabszy dzień, może zdarzyć się porażka. Tak czy siak staraliśmy się walczyć właśnie po to, żeby kibice chętnie przychodzili na kolejny mecz. Tutaj absolutnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest drugi sezon, kiedy czujemy wsparcie. Czujemy wsparcie, na hali jest głośno i naprawdę widać, że kibice żyją, liczą, że będziemy te mecze wygrywać i szczególnie w tych trudnych momentach, czy w tiebreakach, czy w momentach, gdzie musimy odrabiać lekkie straty, to wsparcie można odczuć.
1: Jeśli chodzi o ten poziom sportowy na parkietach drugiej ligi, coś pana zaskoczyło w tym sezonie?
3: Myślę, że nie. Generalnie zespoły, które znalazły się w top 4, mogę powiedzieć jasno, że były przewidziane, że o to top 4 będą walczyć. Zespoły z Żyklina, z Poznania, z Wilczyna od wielu sezonów znajdują się w czołówce grupy. Tutaj nic się nie zmieniło. Wiadomo, zespół z Wilczyna posiada kilku zawodników, którzy od wielu lat reprezentują zespół i co roku biją się najwyższe miejsca. Zespół z Poznania jest przesiąknięty wieloma naprawdę znakomitymi młodymi zawodnikami, którzy wspomagani są przez kilku doświadczonych siatkarzy i tak naprawdę widać u nich zgranie. Zespół Żyślina w tym roku odpalił bardzo mocno. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się, że będą walczyć o top 4, natomiast zdominowali ligę i tak naprawdę tego można było się spodziewać. My ze swojej strony wiedzieliśmy też, że zespół z Gdańska, będąc wielu zawodników w drugim roku juniora, na pewno rozwinęło się jeszcze od poprzedniego sezonu. Wiadomo, ilość jednostek treningowych, ilość meczów, które Trefl rozgrywa, na pewno pomaga w tym szybkim rozwoju. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co miało się wydarzyć w lidze, to się wydarzyło. Być może troszkę zespół z Trzebiatowa w tym roku odstawał. W tamtym roku udało się zespołowi z Nadmorza utrzymać. W tym roku rzeczywiście troszkę zabrakło. Ale tak, myślę, że żadnych niespodzianek tutaj wielkich nie było. Poziom jak na drugą ligę w całym kraju, myślę, być może nie jesteśmy najmocniejszą grupą, to oczywiście wszystko zweryfikują baraże teraz, natomiast naprawdę poziom jest w porównaniu do kraju niezły. Przed nami jest teraz przede wszystkim praca, jeśli chodzi o budowę nowego zespołu. Wiadomo, że w 100% zespoły nigdy nie przystępują do kolejnego sezonu w takim samym składzie, jest to niemożliwe, każdy zawodnik ma swoje plany, ale musimy to zaakceptować.
1: Te zmiany kadrowe to będą dosyć duże zmiany kadrowe, czy raczej kosmetyczne?
3: Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tutaj zaburzać całego kręgosłupa zespołu, dlatego że jak widać po poprzednich sezonach jesteśmy w stanie grać o czołowe miejsca. Bezsensowną decyzją byłoby wymiana, 70% drużyny, skoro tak naprawdę pojedyncze tutaj ogniwa można wymienić i spokojnie powalczyć o tą czwórkę. Po tym, co mówiłem wcześniej, można chyba wywnioskować, że na pewno będziemy próbowali poszukać zawodnika na pozycji atakującego. Tutaj zdecydowanie duża koncentracja po naszej stronie. Kamil Owczarczyk na pewno nie wróci na następny sezon. Jest to jakby decyzja i zawodnika, i nasza, że damy mu się spokojnie wyleczyć. Jeszcze raz, natomiast troszkę innym trybem, że tak powiem. Tak więc tutaj na pewno pozycja atakującego. Jeśli mogę zdradzić, to na pewno opuści nasz zespół Igor Bogucki, który przez 2 lata był czołowym zawodnikiem przyjmującym. Jest to decyzja Igora tak naprawdę i tutaj będziemy musieli uzupełnić tą lukę. Natomiast myślę, że powinniśmy zamknąć się w ilości 4 transferów i to chyba maks. Wiadomo, że te zgłoszenia już napływają, natomiast też musimy adresować nasze potrzeby. Tak jak mówię, główne potrzeby to 2 skrzydłowych i dalej będziemy myśleć.
1: Tak jak pan mówił, kolejny sezon, kolejne cele, czyli walka po raz kolejny o te czołowe miejsca, zgadza się?
3: Myślę, że po rozmowach z prezesem, które tutaj odbyliśmy, zajmując 5. miejsce, doszliśmy do wniosku, że mimo tego, że ostatnie sezony rzeczywiście, mając w pamięci to sezon sprzed 2 lat, gdzie biliśmy się o utrzymanie, to coś tam nie grało. Zdobyliśmy 4., 5, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz 3, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować. Wiem to po rozmowach z zawodnikami. Moim celem też jest awans do 4, nie będę ukrywał, że myślę, że po tych 2 poprzednich kampaniach jesteśmy w stanie grać o te najwyższe miejsca i na pewno z prezesem taki cel postawimy przed zespołem.
1: Na sam koniec, czego życzyłby pan drużynie i kibicom na ten kolejny sezon?
3: Na pewno zdrowia, bo przez ostatnie 2 lata gdzieś nie ukrywam, że no te poważne, nawet 3 poważne problemy zdrowotne gdzieś nie omijały naszego klubu. Chciałbym tak naprawdę w cudzysłowie przeżyć sezon, gdzie no nie martwimy się zdrowiem zawodników, bo no w tym roku też ta jedna poważna kontuzja znowu nam się przytrafiła. Ilość tych pomniejszych, może pewnie każdy zespół się z tym boryka i gdzieś tam trzeba, że tak powiem, szyć w niektórych momentach sezonu, ale to jest przede wszystkim to, czego życzyłbym zespołowi, czyli maksymalnego zdrowia. A kibicom chyba tego, żeby rzeczywiście te mecze domowe były bardzo emocjonujące, aczkolwiek z końcowym sukcesem naszego zespołu. Wydaje mi się, że tak czy siak liczba wygranych jest zdecydowanie na plus. Gdzieś te porażki trzeba czasami wliczyć, no bo to jest sport, ale będziemy starać się robić wszystko, żeby rzeczywiście naszym kibicom dawać jak najwięcej radości.
1: To był trener SPS Cargill Słupca, Mariusz Dzierżyński. Przed naszymi siatkarzami, między innymi przedsezonowy turniej, który zostanie rozegrany już w niedzielę 13 września na Słupeckiej Hali. Nasza drużyna zmierzy się z ekipami Ford Tarnowo Podgórne i Enea Energetyk Poznań. Początek siatkarskich zmagań o godzinie 11. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Siemano, śpiochy, siemano, pracusie. Niedziela, 10:00, wjeżdża na zegarki, a my lecimy do was z gorącym Illenium. Ellie Goulding śpiewać będzie w numerze Don't Want Your Love. Opoka, siema. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

No to nieźle, przyszły rok będzie naprawdę gorący. Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu z Lickeli. W przyszłym roku wracają do Szwecji na koncerty na żywo. I uwaga, uwaga, te cztery koncerty, które mają dać w Göteborgu, to będą jedyne koncerty w Europie w przyszłym roku. Swedish House Mafia, takie na żywo. Cztery terminy w lipcu do złapania, bo wkrótce rusza przedsprzedaż biletów. No, to nieźle, trochę nas zaskoczyli. 75 tysięcy osób na każdym z koncertów. Jak chcecie być wśród tych, no, powiedzmy 300 tysięcy, które jeden z koncertów zobaczą, to warto powalczyć, bo to jedyna szansa w przyszłym roku na starym kontynencie.

0: Wielkiej Brytanii jest hot i robi się hot na całym świecie. Sylwa Bampa z Sheffield pochodzi i stamtąd właśnie, pewnie z jego studia w garażu On Tonight wyleciało w waszą stronę. Takich gorących, dobrych numerów mamy więcej. Sigma już w gotowości z numerem Nobody to Love w weekendowym Melo.
1: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
2: Odsłał Poreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Straczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
4: Najlepsze melo jest tylko u nas.
5: Bo nie warto stać w miejscu.
6: Bo liczy się dobra energia.
5: Bo ciągle dodają coś nowego.
4: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy. Złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z

0: od rana. Dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w weekendowym Melo. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, gwiazdy lat 90. A największą, najbardziej lśniącą spośród wszystkich był sam Michael Jordan, bo tak mi się właśnie skojarzyło to tańczenie przed chwilą z Tripsem i Kubańczykiem, z filmem, a raczej serialem Ostatni Taniec. Nie wiem, czy oglądaliście, ale jak lubicie lata 90., koszykówkę i kochacie Michaela Jordana, to koniecznie musicie to zobaczyć. Skupieni są tam, na sezonie 97-98, czyli ostatnim sezonie Jordana w Chicago Bulls. Warto. Piękna historia, naprawdę. Dancing with your ghost. I'll be przed wami.

0: To były piękne czasy dla muzyki. Rocznik 2000, Tokas Miracle, Fragma. U nas w Meloradiu na koniec 10, ale za chwilę znowu wracamy do was z gorącą muzyką, która mam nadzieję dzisiaj będzie was rozpromieniała, bo nie wszędzie słonko dzisiaj zaświeci.
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
3: Co? No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo. Mamy dla was gorącą muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście. W pracy, na urlopach, na zakupach. Chociaż dzisiaj nie handlowa, ale da się. Opoka, cześć.

No trzeba przyznać, że dobrze dobrany wokal zmienia totalnie numer. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha, rewelacyjna, wspaniała, z którą koncertuje na całym świecie. Tak, gdybym parę stówek mógł dostać, pewnie przeznaczyłbym je na kolejny koncert Armina, na którym mógłbym ich posłuchać. Ale Paweł napisał również, że gdyby dostał parę stówek od nas, przeznaczyłby je na słuchawki bezprzewodowe albo bezprzewodową klawiaturę, bo nie lubi, jak mu kabel dynda. No, co kto lubi? Wbijajcie na meloradio.pl, tam macie cały formularz. Pytamy o to, na co wydacie kasę, jak do was trafi. A jutro ruszamy z kolejną rundą. Move Your Body, Own Boss w Melo.

Poza tobą nic, Liwka, w Melo Radio, tu weekendowe Melo, piękny czas. Ja wiem, że dzisiaj nie niedziela handlowa, ale jednak niektórym udało się jakieś mniejsze zakupki dzisiaj zrobić. Są i tacy, którzy będą za chwilę grillować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszędzie tam, gdzie wy, to i my. Arasz, za chwilę.

Reklama. Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Mięso z nogi z kurczaka bez kości i skóry tylko 11

0: Polecam. Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Szykujemy skok.
3: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
4: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
5: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
6: Świat ciebie potrzebuje.
5: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
7: Korek.

Feder Alexiono z numerem Lordly w weekendowym Melo. Policjanci z grupy Speed zatrzymali dwóch nastolatków na motocyklach elektrycznych. Nie mieli uprawnień do kierowania. W sumie to nawet jakby mieli, to same motocykle. Nie miały odpowiednich homologacji do jazdy po drogach, ani rejestracji, ani ubezpieczenia. Do tego jeszcze, uwaga, małolaty nie zatrzymały się do kontroli, tylko uciekać zaczęli. No kiedyś to takich rzeczy nie było. Na komunie człowiek dostał zegarek z kalkulatorem albo zwykły rower. W sumie to zdarzały się też niezwykłe rowery, bo z bagażnikiem metalowym i z błotnikami metalowymi i z dynamem. Ech, te lata 90. On wtedy zaczynał swoją karierę. Myślę o PZ-cie, który teraz pojawia się na antenie. Gibbs razem z nim, For Money i numer zatytułowany Karnawał.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jan pochodzi z królestwa muzyki EDM, czyli z Holandii. No stamtąd to wiele znanych głów się wywodzi i Sam Feld odpowiadający za Crying on the Dance Floor również z Holandii właśnie jest. Jonas Blue razem z nim, ze znanym sampelkiem w utworze. My już gotowi do kolejnej godziny.
1: A już o 12 zagramy
0: Rip It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Jest południe. U nas Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Inni gadają, a my gramy. Opokaj, siemanko.

Gorące Whatever Turns You On, Axwell i Bon, prawdziwy banger w Melo Radio. A skoro gorąco na antenie, to chłodno za oknami. Znowuż w nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się zwariowanej pogody, bo będą i uwaga, pierwsze przymrozki, i uwaga, nawet 25, a może powyżej 25 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia. No, będzie ciekawie na pewno w nadchodzących dniach, więc proponuję przygotować szafę tak od lewa do prawa, jak to się mówi. I cienkie, i grube, i na lato, i na zimę, bo wszystko może być potrzebne. Calvin Harris dla was teraz, Thinking About You w weekendowym Melo po 12.

No powiem tak, jakby dotknąć tego singla, to jeszcze byłby ciepły jak taka kawka z termosu po 3 godzinach. Bo ciepły jest, naprawdę. Say Something, Sony Fodera i Becky Hill dosłownie chwilę temu miał swoją premierę w Melo Radio. Świetny numer, a takich świetnych to my mamy naprawdę cały wielki worek. Bo my lubimy świetne numery. Wszystko dla was. Right on Friday za kilka minut.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów

co jeśli powiedziałbym wam, że poniedziałku nie będzie? Że wydłużymy wam weekend. Pewnie każdy by chciał, co? No, musimy użyć wyobraźni, żeby tak się stało, ale to jest możliwe, jakby nie patrzeć, bo z nami zawsze wstajecie prawą nogą. Zapraszam już teraz na pobudkę z Waldkiem Darłakiem. Jutro od 6.30 ekipa w pełnej gotowości. No i wtedy rzeczywiście poniedziałek może brzmieć jak środek soboty. Carla Fernandez przed momentem, a teraz stery przejmuje David Guetta i High Patton. You and I, Me and You w Melo Radio.

0: Starlight, Drench Hill w Melo Radio, prawie 13. Gorące numery tylko u nas, najlepsze na niedzielne popołudnie. Czekam na wieści od was, co u was i jakie macie plany na tę niedzielę jeszcze. Na końcówkę weekendu, jakby nie patrzeć, WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie.
1: A już od 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky G.

0: wydają na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
1: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Siemanko, siemanko, nie gadają, my gramy. Sorry Papi, Topic Weki G to jest pierwszy numer dla was. Po 13 w Melo Radio, poka, cześć.

Everything's fine. A-Lock i Jennifer Lopez, gorące latynoskie brzmienia na antenie Melo Radia. Jakie to miłe, kiedy dostajemy takie wiadomości. Po prostu pozdro, Melo. Dzięki, też pozdrawiamy serdecznie. Takie bezinteresowne wyrażenie dobrego gestu, no coś pięknego. Tym bardziej, że jeszcze daleko, daleko do Dnia Uprzejmości, a ten, jakbyście chcieli zapamiętać, wpisać w terminarze kalendarze 21 listopada. To ja to pozdro, Melo, przekazuję do wszystkich, którzy są teraz z nami. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście. WhatsApp czeka na was na naszej stronie meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, no i tam możecie wysłać głosówkę albo wiadomość.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu, tak? Gramy wam w popołudnie. Niedzielne, piękne popołudnie. W centralnej Polsce sporo chmur, a jak u was, u Maćka, słoneczko. No to pozdrawiamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Meloradio z Kupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Writing on the Wall, dobry numer do odkurzania. Two Four Grooves, ale jeżeli macie lepsze numery, to też nie ma problemu. Ważne, żeby odkurzanie to była przyjemność. Okazuje się, że podobno może być. Ma to ułatwić, usprawnić i uprzyjemnić pewna aplikacja, którą montujecie do waszego odkurzacza i ona pokazuje, gdzie już odkurzyliście, a gdzie trzeba jeszcze, a może gdzieś trzeba poprawić. No ciekawy sposób. Ciekawe, czy to rzeczywiście może mobilizować do tego, żeby na chacie było nieco porządniej, mówiąc krótko. Ale to też dobry patent, tak sobie myślę, żeby oszukać trochę system, bo jak taki telefon przymontujecie do odkurzacza, machacie tą rurką, to pokazuje, jakbyście kroki cały czas robili, nie? No właśnie. I z 6 tysięcy dziennie zrobi się nagle 26 tysięcy. Alan Walker, Ava Max i Fate dla was. To też dobre. Do sprzątania i na niedzielę.

0: Lejlo Tiesto. Żona kazała mi schudnąć. Wymyśliłem lepszy patent, napisał Paweł. Przyczepiłem swój telefon do robota odkurzającego i robi kroki za mnie. O, ty łobuzie. Ale to ci nie wyjdzie na zdrowie, stary. No chyba, że skaczesz przy naszej muzie, to można. A po 14 kolejne okazje, bo mamy dla was bardzo skoczne numery. Idealne na niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Just the way you are, Milki i David Guetta. No, czyli o 14 weekendowe tyryry w Melo.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: o 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: O reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, no na dobry wieczór to jeszcze za wcześnie, bez przesady, Marcin. Przed nami parę dobrych numerów. Pierwszy będzie Milki i David Guetta z Just The Way You Are, a potem Heaven Is A Place On Earth.

Eli Oaks, Lawinia z numerem Reasons w Melo Radio, a na meloradio.pl wbijajcie, jeśli macie ochotę rozwiązać sobie jakiś weekendowy quiz. Przy okazji tam jest taka zakładka zaczarowana konkursy i akcji i możecie sprawdzić, jak sięgnąć po parę stówek w szybkiej kasie od Melo Radio. Bo rozdajemy pieniądze na lewo i prawo. Jak tylko chcecie, to wbijcie na naszą stronę i dajcie znać, na co potrzebujecie ich, a my już jutro, w poniedziałek, w nowym tygodniu ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy od Melo Radio. Avicii Levels dla Was.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour.

0: ten kawałek do reklamy.
1: W niedzielę dobrze sobie pogwarzyć przy Meloradiu. Polecamy się i do tego. Soku Clear Mind Enklawa. Spogwarzymy właśnie na antenie, a już za kilka chwil Rihanna, królowa, współczesna królowa popu R&B S&M pojawi się na naszej antenie.

0: Back home. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy! Pani Barbaro! Złotóweczkę znalazłem!
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Margaryna Pro Active 400 gramów, jedynie 8,99 za sztukę przy zakupie z aplikacją lub kartą. Szampon do włosów Head & Shoulders XXL Classic Clean, aż 800 ml, tylko 29,99 przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
5: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Z nimi nigdy nie jest nudno. Kizo Bledka Bemelo z numerem 100 BPM. Spoglądam do kalendarza. Dzisiaj mało kto już to robi, ale są takie kalendarze, w których naprawdę są ciekawe wydarzenia. Otóż dzisiaj, uwaga, 13 września, dzień całowania chłopaków w usta albo dzień programisty. No i teraz sobie sami wybierzcie, czy wolicie sobie posiedzieć przy komputerku i poklikać, czy jednak z drugim człowiekiem trochę pobyć. Dajcie znać, w której ekipie jesteście. Czekam na was na WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz Marlon Hofstadt z numerem I Like leci do was.

0: Sauce, lubię to, Won't Forget You w Melo Radio, numerów, które lubicie więcej na player.meloradio.pl, bo tam możecie wspierać waszych ulubionych artystów i najgorętsze numery w 30 Melo Radia. Polecamy też propozycje, świeżaki, które czekają na swoje miejsce w notowaniu.
1: A już o 15 zagramy
0: Karnawał, Gips i PZ.
2: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje.
0: Od 15 Konrad, bawcie się dobrze, poka odmeldowuje się i do usłyszenia w najdostępną sobotę.

0: to promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
10: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
14: Jak się bawić, to się bawić, a w niedzielę to zdecydowanie można to zrobić, szczególnie po 15, tym bardziej przy takim kawałku. Karnawał na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

To Fastboy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 15. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a już jutro będziecie mieli szansę na 200. Dwie stówki przy jesieni. Myślę, że każdemu się przydadzą na jakiś fajny napój albo na przykład na szykowanie się do sezonu jesieniarskiego i na jakiś fajny kocyk. Meloradio.pl, tam wbijajcie już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Armin van Buuren i Everlasting, tak podkręcamy tempo, a już za chwilę powiem wam co nieco o tym, że święta coraz bliżej, a przynajmniej dla niektórych. Mniej świątecznie zagra nam Alan Walker, ale też bardzo przyjemnie Alone, to już za moment.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
23: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
24: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
25: Elektryk?
0: pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
24: Po reklamie.

kupiliście choinkę, no bo niektórzy, słuchajcie, dość mocno poczuli święta. W tym tygodniu w telewizji leciał już Kevin. W sklepach pierwsze ozdoby. Ja już mam też, słuchajcie, TikToki ze świątecznym bingo i tymi tam wszystkimi rzeczami, które koniecznie trzeba zrobić tej zimy. No, jak tak dalej pójdzie, no to kalendarze adwentowe chyba będziemy zaczynali jeść w sierpniu. No ale z drugiej strony, czy to komuś będzie przeszkadzało?

0: Ależ to jest słodki, ależ to jest przyjemny numer. Robin Schulz i Sugar w Melo Radio jeszcze przed 16, tak podkręcamy tempo przy weekendzie. Nastrajamy się na to, żeby też wieczór był bardzo, bardzo udany, no bo ten już coraz bliżej i nie myślimy też o poniedziałku.
1: A już o 16 zagramy
0: Run, Run River. David Guetta i Alok punktualnie w Melo Radio o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Bo Media
1: Expert, taniej masz. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
10: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat Ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać, bardzo lubię ten kawałek, więc nie mogłem go nie zagrać o 16. Run, Run, River otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. United Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Josh Baker i My Place, to Mel Radio i to już kilkanaście minut po 16, a pod Krakowem to się potrafią bawić. Słuchajcie, stary znalazł u swoich synów słoik z trawą, no tą, która w Polsce no, nie jest taka, słuchajcie, do jedzenia przez owieczki i te inne. No i postanowił donieść na swoich synów na policję. Co zrobili synowie w odwecie? Donieśli, że ojciec ma w chacie nielegalną spluwę. No i teraz, synowie grożą 3 lata w pace, ojcu grozi 8 lat, no przynajmniej będą mieli dużo czasu na wspólne rozmowy i zacieśnianie więzi.

0: To Majo Maj w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 16. Dzisiaj dzień programisty w kalendarzu. A gdybyście wy mogli sobie zaprogramować taki jeden wymarzony dzień, to co byście w nim zaplanowali? Kogo byście na przykład zaprogramowali? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości, a odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. U nas już za moment Burak Yeter i My Life Is Going On. Oj, będzie przyjemnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: Jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
20: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
19: No tak. 10 na 10.
21: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
24: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
25: Zabrali nam lato, proszę pana.
24: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

To Heroes, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziś dzień programisty, a ja pytałem was parę chwil temu, co byście sobie zaplanowali i zaprogramowali, gdybyście mieli takie moce. Anka napisała na WhatsAppie, że chętnie zaprogramowałaby swojego chłopaka, żeby przestał wyrzucać skarpetki na podłogę. No, w sumie myślę, że ten kod programowy chętnie i inne dziewczyny by przygarnęły. Michał z kolei chętnie zaprogramowałby swojego szefa na to, żeby dał mu podwyżkę. No myślę, że z takimi marzeniami to jednak zawsze wyskoczy błąd 404, nawet przy najlepszym kodzie.

0: Daddy Cool, ale nam się przyjemnie zrobiło w Meloradiu jeszcze przed 16. My podkręcamy tempo, no i oczywiście po 17 zwalniać nie planujemy, no bo weekend jest od tego, żeby się bawić.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max, czyli idealne połączenie. Oni pojawią się u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my w Melogramy.
1: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Mięso z nogi z kurczaka bez kości i skóry tylko 11,99 za kilogram. Olej rzepakowy wielkopolski 0,9 litra jedynie 5,99 za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market zawsze po drodze.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
14: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
14: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melon.

Oj, gorąco będzie w tej godzinie. Fate na dobre otwarcie 17. Za chwilę też Freed from Desire, będzie też Think About Us. Oj, jednym słowem, będzie się działo to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Better Times. Tak podkręcamy tempo. Kilkanaście minut po 17 w Meloradiu. Znalazła komodę, w niej ponad 50 baniek, a teraz niewykluczone, że pójdzie za kraty. Taka historia pod Szczecinem. Właściciele, słuchajcie, wywalili tam starą komodę. No a w tej zapomnieli, że zostawili siano. No to takie do płacenia. No i babeczka komodę, słuchajcie, znalazła, kasę zgarnęła. Rzecz w tym, że się wszystko wzięło i wydało, przez co ona teraz może mieć kłopoty. No choć w sumie trochę nie czaje, o co ta afera, no bo przecież od lat się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 18:00, za chwilę co nieco o sztucznej inteligencji. Natomiast ze zdecydowanie znakomitą inteligencją i ze znakomitym wokalem zagra nam też za moment Doda i melodia ta.
1: Meloradio Słupca, 102,9 FM.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
19: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
20: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
19: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

To Dua Lipa, Illusion, jeszcze przed 18 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a tymczasem drama o AI się rozpętała, słuchajcie. OpenAI się ostatnio pochwaliło, że sztuczna inteligencja rozwiązała jakieś takie turbo trudne zadanie matematyczne. No, tylko że dwaj naukowcy się spruli o to, no że w zasadzie to tak nie było, tylko wzięli i zajmali ich pracę i zrobili plagiat, no i się wzięła afera, rozpętała. Normalnie to człowiek pewnie by wziął i to gdzieś tam wyjaśnił za blokiem, za garażami, no ale w tej sytuacji to na ich miejscu bym jednak wolał z robotami nie zaczynać.

0: A wydawać by się mogło, że to z zagranicy, a to nasz polski znakomity Sibyl i Never Go Away. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. No i oczywiście po 18 też zwalniać ani na moment nie planujemy.
1: A już o 18 zagramy
0: Talk to You. Enador zagra nam punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
1: Po reklamie.

No jak zaczynać 18, to tylko w taki sposób. Talk to You i Another otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Two Colors się pojawi. Będzie również Marlon Hofstadt. No jednym słowem to będzie bardzo udana godzina. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00, to Marlon Hofstadt i I Like, ale się sfraje, jeżeli w muzeum we Francji. Tam, słuchajcie, ostatnio złodzieje wbili, żeby ukraść 4 obrazy w 3 minuty. No, nie byle jakie obrazy, bo takie warte blisko 9 baniek i to też nie byle jakich, bo w euro. No i wszystko byłoby piękniej, wszystko by się udało, gdyby nie to, że kiedy uciekali, no to 2 obrazy zgubili po drodze w ogrodzie. No, mózgi to chyba po drodze zgubili już zanim weszli do środka.

0: Sony Fodera i Becky Hill, a ja słuchajcie, chyba dotarłem na koniec internetu. Za chwilę wam opowiem o tym nieco więcej, ale zanim wam opowiem, to jeszcze nam zagra Black Eyed Peas i Got a Feeling. To już za moment w Melo, jeszcze przed 19, tak podkręcimy tempo.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Melo to twój.

0: Odkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
9: Zabrali nam lato, proszę pana.
18: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce.
13: podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

To Gabri Ponte, Sean Paul i Born to Love You. Ależ ja lubię ten kawałek. Mam nadzieję, że wam też się spodobał. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Przeglądam, słuchajcie, internet. No i chyba oficjalnie dotarłem na jego koniec. Pamiętacie najlepszą polską dziennikarkę? No to właśnie czytam, że ona, słuchajcie, bierze w ten weekend udział w pierwszym lodowym reality show. Pierwszym lodowym reality show. No już sama ta zapowiedź, słuchajcie, sprawia, że chyba wolę nie klikać w link, żeby przypadkiem nie zobaczyć za dużo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz i Elaine w Melo jeszcze przed 19:00. No, dzieciaki już pewnie gdzieś tam się szykują do spania, ale my, no nie. My jak najbardziej nie planujemy iść spać, bo po 19:00 też znakomicie zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sad Girls. Bibi Rexa, David Guetta to genialne połączenie punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
20: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
24: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
1: Melo Radio z Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Co prawda tytuł tego numeru, którym otwieramy 19, to Sad Girls, ale myślę, że wy nie będziecie się smucić, tylko zatracicie się w tym, co najlepsze. Za chwilę też m.in. Party Rock and Them, będzie też Dive into the Ocean, a ja nazywam się Konrad Straszek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Fastboy, Music Sounds, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 19. Jak byście zareagowali, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No, nie musicie sobie tego wyobrażać, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, a jutro ten scenariusz może się spełnić. Na co potrzebujecie siana? No bo to, że potrzebujecie, no to wiadomo, bo każdy chyba nie pogardzi 200 zł. Jeżeli chcecie, żeby właśnie wasze marzenie się spełniło za 200 zł, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a jutro, oj, będzie się działo.

0: To Robin Schulz i Take It Slow. Tak w Melo jeszcze podkręcamy tempo przed 20. Jak tam wasze nastroje przed poniedziałkiem? Jak niedziela upływa? Te ostatnie minuty dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa będzie na meloradio.pl. A u nas już za chwilę Don Diablo i Emily Sande i Survive.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
0: Po reklamie.

Melo Radio po mieście. No myślę, że to brzmi jak całkiem niezły pomysł na randkę. Nieco gorzej niestety u Sebie, który ten wieczór spędza rozwożąc pizzę, no ale z drugiej strony, gdyby nie tacy ludzie jak Seba, no to co my byśmy w ten weekend jedli? Także słuchajcie, wielkie brawka dla Seby, wielkie pozdro, a my już teraz gramy i dla Seby, i dla was wszystkich. Dig the Mont, Ain't No Game. Oj, dajcie głośniej.

Tymek jak i Anioły i Demony w Melo, ależ nam się przyjemnie zrobiło po 19, jeszcze przed 20. U Kasi też widzę, że przyjemnie, która napisała na WhatsAppie Melo, że spędza ten wieczór ze swoim chłopakiem w furce, jeżdżąc przy...

To Trips i Can't Get Enough. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. U nas po 20 oczywiście, jak zawsze, też sporo się będzie działo, więc warto zostać razem z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję i wracam do was w sobotę po 15 i znów będziemy świętowali weekend. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, na razie.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
7: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Brylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy do Miejskiego Domu Kultury w Słupcy.
8: Ten rok będzie taki troszeczkę może inny w naszej instytucji z uwagi na to, że pojawiają się przede wszystkim nowe propozycje dla najmłodszych.
7: Na początku naszej audycji zaglądamy do wrześni. W ostatnim czasie w ręce policjantów wpadł mężczyzna, który znęcał się nad rodziną. O szczegółach tej sprawy mówi aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.
9: 27 sierpnia mieszkanka Wrześni złożyła zawiadomienie o znęcaniu się nad nią i jej kilkuletnim synem. Oprawcą tej rodziny miał być mąż, który po spożyciu alkoholu zmieniał się nie do poznania, a z relacji kobiety wynikało, że pił prawie każdego dnia. Kumulacja dwumiesięcznej przemocy fizycznej i psychicznej doszła do granic wytrzymałości. Przez 141-latka musiała poszukać pomocy dla siebie i dzieci. Wyzwiska, obrażanie, poniżanie oraz uderzanie po ciele były codziennością w tej rodzinie. Ten koszmar się zakończył 28 sierpnia, kiedy to policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 44-latka, który oczywiście był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wskazało na wynik 0,70 promila alkoholu we krwi. Po wytrzeźwieniu mieszkaniec Wrześni usłyszał zarzut znęcania się nad kilkuletnim chłopcem oraz nad swoją żoną. Ważnym aspektem przestępczego działania 44-latka jest fakt, że popełnił swoje czyny działając w tzw. multirecydywie, co oznacza, że będąc już wcześniej skazanym za podobne przestępstwo, odbył zasądzoną karę pozbawienia wolności i ponownie dopuścił się w okresie 5 lat umyślnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na sporządzenie prokuratorskiego wniosku o tymczasowy areszt, do którego przychylił się sąd. Teraz najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie, co w szczególności pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dla rodziny 41-latki.
7: To był aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zmieniamy temat i zaglądamy do Słupcy. Miejscowy Miejski Dom Kultury to nie tylko koncerty, wydarzenia, ale także zajęcia stałe, które co roku cieszą się sporym zainteresowaniem zarówno najmłodszych, jak i tych nieco starszych. O tym, jak wygląda oferta zajęć stałych oraz jakie wydarzenia zaplanowano na najbliższe tygodnie i miesiące, o tym wszystkim opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak.
8: Okres powakacyjny w Domu Kultury to tak naprawdę ten moment, kiedy przede wszystkim wszyscy młodzi ludzie ponownie zaczynają się u nas pojawiać, wypoczęci po tej przerwie wakacyjnej, ale to również taki moment, kiedy rodzice poszukują dla swoich pociech ratolośli nowych propozycji. To też taki troszeczkę moment, powiedziałabym, nieco chaotyczny, ponieważ ściśle współpracując ze szkołami, z jednostkami oświatowymi, mamy pełną świadomość, że szczególnie wrzesień jest takim gorącym miesiącem, kiedy te wszystkie zajęcia, plany lekcji i cała ta struktura życia na najbliższe miesiące jak gdyby uzyskuje jakiś taki ostateczny kształt. My staramy się jak najbardziej w te ramy i przedziały czasowe wszelakie wpisać i spróbować przede wszystkim tam odnaleźć z tym, co proponujemy dzieciom, co proponujemy młodzieży. I analogicznie będzie również w tym roku. I powiem szczerze, że ten rok będzie taki troszeczkę może inny w naszej instytucji z uwagi na to, że pojawiają się przede wszystkim nowe propozycje dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży, więc mam nadzieję, że one będą szczególnie atrakcyjne, ale również będziemy kontynuować pracę w tych grupach, które od lat cieszą się niegasnącą popularnością i tak naprawdę stały się już naszym takim sztandarowym wyznacznikiem, żeby nie powiedzieć wręcz wizytówką tego, co na co dzień robimy. Stąd też ostatnie takie prace przygotowawcze do ostatecznego kształtu tych naszych zajęć, ale już teraz mogę zaprosić wszystkich mieszkańców Słupcy, przede wszystkim dzieci, młodzież, ale co za tym idzie również ich rodziców, zachęcić do odwiedzenia naszych stron internetowych, do naszego również profilu na Facebooku, gdzie można wszystkie te takie informacje pozyskać w bezpośredni sposób, ale oczywiście zachęcam również do bezpośredniego kontaktu z nami, odwiedzin, czy chociażby wykonania telefonu. A jest po co, z uwagi chociażby na to, że coś, co sprawiło nam ogromną radość, to już 17 września tutaj na ziemi słupeckiej pojawi się fantastyczna szkoła tańca Rewolta. Mówię o tym nie bez kozery, bo wiem, że ta szkoła jest znana w środowisku rodziców, ale również w środowisku młodych ludzi, ale i dzieci. Szkoła ze świetną marką, ze świetną renomą. Wobec tego nie musimy już w tej chwili swoich pociech dowozić na zajęcia do odległych od Słupcy miejscowości. Zapraszamy do nas, do Miejskiego Domu Kultury. I tak jak wspomniałam wcześniej, wszelkie informacje szczegółowe dla osób zainteresowanych znajdują się na naszych stronach. Te zajęcia już niebawem ruszą i jestem przekonana, że z jednej strony będą się cieszyć ogromną popularnością, a z drugiej wiem też, że pewnie za parę miesięcy wszyscy będziemy mogli obejrzeć pierwsze owoce tych zajęć podczas naszych tutaj wydarzeń na terenie miasta kulturalnych, czy też innych okazji, gdzie nasi młodzi tancerze będą się mogli zaprezentować. Oczywiście w naszej ofercie nie zabraknie już sztandarowych zajęć przez nas, nazywanych szeroko jako ogólnie zajęcia plastyczne, ale to nie jest do końca tak, z uwagi na to, że tutaj nasza pani instruktor jest osobą tak wrażliwą i tak bogatą w różnorodne pomysły, a przede wszystkim techniki, czyli nie ograniczamy się tylko do plastyki, ale jest to wszelkiego rodzaju rękodzielnictwo, papiero, plastyka i czasem po prostu wytwarzanie artystycznych, małych arcydzieł tak naprawdę z niczego, także tutaj też zachęcamy, mamy jeszcze wolne miejsca. Niestety, aczkolwiek w duchu cieszymy się, że aż tak wielkim zainteresowaniem cieszą się zajęcia studia piosenki, a więc to są indywidualne lekcje nauki śpiewu. Mówię niestety, dlatego że mamy w tej chwili pełną obsadę i jest to ponad 20 dzieci. Co za tym idzie, że to jest najlepszym dowodem na to, że te zajęcia są naprawdę bardzo popularne, ale i też wartościowe dla młodego człowieka. I takie też jest nasze przesłanie, aby to nie tylko była zabawa, ale również w znacznej mierze elementy edukacji w takiej luźniejszej, przyjemnej formie i mam nieodparte wrażenie, że to nam się tutaj udaje. No i oczywiście oferta dla osób dorosłych, a więc wracamy do tego, co kobiety szczególnie w długie jesienne wieczory lubią najbardziej, a więc warsztaty z szydełkowania i z robótek na drutach. Nasza joga na krzesłach skierowana dla osób w wieku senioralnym tak naprawdę nawet w wakacje nie zrobiła sobie przerwy. Oczywiście grupy działały w jakimś takim troszeczkę ograniczonym, może liczebnie kształcie, ale przez cały czas pracowaliśmy, a teraz po prostu startujemy pełną parą i ponownie pełnych 6 grup zajęciowych już w tej chwili pracuje i spotyka się regularnie. I te wszystkie zajęcia, które do tej pory były tak naprawdę w naszym Domu Kultury dla osób dorosłych oferowane, one mają miejsce. Natomiast jest jedno wydarzenie, które szczególnie dla nas, dla historii naszego Domu Kultury, ale również dla mnie osobiście ma naprawdę niebagatelne znaczenie. To fakt, iż po 7 latach przerwy w działalności, po zawieszonej działalności. Przystąpiliśmy do intensywnych prac. Prace trwały tak naprawdę przez ostatnich kilka miesięcy, ale już teraz we wrześniu poznamy pierwsze owoce i pokłosie tych działań, a mianowicie po 7 lat przerwy w działalności do życia wraca reaktywowany miejski chór Słupecki Kanon, który, przypomnę, że na kartach historii miasta miał swoje złote karty i był taką wizytówką naszej słupeckiej kultury. Niestety jego losy w pewnym momencie troszeczkę spotkały przeszkody na swojej drodze. Mam nieodparte wrażenie, że już za 2-3 miesiące wszyscy będziemy mogli zaprezentować pierwsze owoce również tej działalności i mieszkańcy miasta będą mogli z radością na nowo ten chór obejrzeć, ale przede wszystkim posłuchać. Także to takie nasze szczególnie ważne tutaj w historii Domu Kultury wydarzenie, bo tak naprawdę symboliczne na przestrzeni właśnie tych wszystkich lat i losów, jakie z tą formacją nasze miasto wiązało.
7: Oczywiście tutaj wszystkie szczegóły, tak jak pani wspomniała, na Facebooku, a teraz chciałbym przejść do tych najbliższych wydarzeń. Co takiego ciekawego zaplanowaliście, jeśli chodzi o wydarzenia, koncerty w Miejskim Domu Kultury na najbliższe tygodnie?
8: Myślę, że nie ma sensu, aby nasi mieszkańcy, ale i też mieszkańcy okolicznych miejscowości planowali jakieś dłuższe wyjazdy. Mam wrażenie i przynajmniej taką nadzieję, że wszyscy już są po sezonie urlopowym, bowiem warto odwiedzić nasze mury. Już w tej chwili zapraszam na premierę filmu bardzo już w tej chwili medialnie szeroko reklamowanego i omawianego, a mianowicie na najnowszą ekranizację naszej starej, poczciwej, klasycznej Lalki. Więc uważam, że to będzie nie lada kąsek dla kinomanów, ale nie zabraknie również wydarzeń, tak jak pan redaktor wspomniał, koncerty, retransmisje, czy też spektakle teatralne. I już na przestrzeni najbliższych tak naprawdę 3 miesięcy tematy, którymi chciałabym państwa zainteresować, to zacznę może od tych retransmisji, ponieważ to w naszym kinie odbywać się będzie aż w 3 odsłonach, a mianowicie najnowszy koncert André Rieu i jego orkiestry Johanna Strauss Niech żyje Master Reicht. I te koncerty w naszym kinie będą retransmitowane 10 września, ale również potem są 2 następne terminy 8 października i 22 października. Także dla tych, którzy jeszcze być może te najbliższe dni mają w jakikolwiek sposób zaplanowane, zapraszamy w październiku. Również te retransmisje specjalnie dla państwa będą w naszym kinie emitowane. Natomiast na co z pewnością jeszcze warto zwrócić uwagę, to ta oferta koncertowa, która tutaj w ostatnich miesiącach też była dość intensywnie rozbudowana. Podobnie będzie również tej jesieni, szczególnie październik jest zdecydowanie nasycony tymi wydarzeniami kulturalnymi. 15 października chcielibyśmy państwa zaprosić i tutaj mamy już naprawdę ostatnie pojedyncze bilety na koncert Mała Italia, a więc największe włoskie przeboje. Już 3 dni później, 18 października, koncert legendarnej grupy Partita ze starej płyty, a więc największe przeboje, przypomnę, zespołu, który do tej pory występuje w pełnym składzie osobowym, tym oryginalnym. Myślę, że będzie to nie lada gratka, szczególnie dla dojrzałego pokolenia, ale również dla tych, którzy być może mają jakieś wspomnienia z młodości właśnie związane z tym zespołem. Ale październik to również wydarzenia o charakterze bardziej teatralnym. 23 października zapraszamy na przesympatyczną komedię opartą tak naprawdę na niedawnym hicie kinowym Seks dla opornych, więc myślę, że będzie wesoło, co sprawia, że te jesienne miesiące nabiorą nowego, takiego jeszcze słonecznego blasku. I idąc tropem właśnie dobrego humoru, 15 listopada gościć na naszych deskach będziemy kabaret Czesław z ich najnowszym programem A Dajcie Spokój. Tutaj też mamy jeszcze wolne miejsca, wobec tego serdecznie zapraszamy. No i docelowo grudzień, już w tej chwili wiemy, że zakończymy romantycznym spektaklem, tak naprawdę będzie to komedia muzyczna, Recepta na szczęście i myślę, że to będzie taki moment, kiedy naszych mieszkańców, naszych gości zaczniemy powolutku wprowadzać w ten klimat świąteczny i ten szczególny okres w życiu tak naprawdę chyba nas wszystkich.
7: To była dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. A szczegółową ofertę naszego Domu Kultury znajdziecie na Facebooku i na stronie internetowej. Na koniec naszej audycji zajrzymy do słupeckiej oczyszczalni ścieków, gdzie prowadzone są prace związane z rozbudową tego obiektu. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
10: Postępują prace budowlane na zadaniu rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Słupca oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca. Obecnie trwają prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicy Polnej. Ponadto wykonawca przesłał projekty konstrukcyjne budynków dmuchaw, suszarni, osadów, gospodarki osadowej, piaskownika oraz projekt remontu budynku dmuchaw. Zakończyliśmy rozbiórkę złóż biologicznych, trwa rozbiórka osadników wstępnych i prace związane z wykopami oraz stabilizacją gruntów pod obiekty technologiczne. W najbliższym czasie planowane są prace związane z zakończeniem rozbiórki osadników wstępnych, przygotowanie podłoża gruntowego oraz rozpoczęcie prac fundamentowych pod budynek suszarni. Ponadto na ostatniej Radzie Budowy ustalono zakres remontów elewacji budynków. Ja tylko przypomnę, że łączna wartość projektu wynosi ponad 44,7 miliona złotych, z czego 19,5 miliona stanowią środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. O kolejnych etapach realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco.
7: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
7: Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji będzie smacznie i zarazem inspirująco. Wysłuchamy historii, która pokazuje, że warto walczyć o swoje marzenia, a na przysłowiowe wywrócenie do góry nogami swojego życia zawodowego nigdy nie jest za późno. Tym bardziej, jeżeli chce realizować się swoją pasję. Nasza dzisiejsza rozmówczyni to uczestniczka telewizyjnego programu MasterChef. Chociaż nie wygrała programu ani nie znalazła się w finale, to jednak zyskała coś więcej. Zamiłowanie do gotowania stało się jej sposobem na życie. O swojej telewizyjnej przygodzie i kulinarnej pasji opowiada mieszkanka Strzałkowa Marlena Falkowska. Na początku, jakby przedstawiła się pani naszym słuchaczom, szczególnie tym, którzy no nie kojarzą jeszcze pani osoby.
11: Dzień dobry przede wszystkim, witam serdecznie. Jakbym się przedstawiła, powiem tak, jestem całkowicie normalną osobą, nie jestem jakoś szczególnie niczym obdarzona, po prostu dreptam sobie od paru lat za marzeniami. Moje zawodowe życie w ogóle nie było związane z gotowaniem. Gotowanie to była pasja taka jakby prywatna w domu. Gdzieś tam cały czas dawało mi to jakieś ukojenie, odstresowanie, tak sobie pogłębiałam wiedzę, ćwiczyłam, interesowało mnie wszystkie kuchnie świata i tak sobie, że tak powiem, ułożyłam to, że tą drogą szłam. Nie jestem jakoś tak szczególnie tutaj, żeby się przedstawić, po prostu zwykła kobieta.
7: Uwielbiająca gotowanie, a pamięta pani ten moment, kiedy zdecydowała się pani na to, że to jest ten czas, żeby wziąć udział w programie?
11: To jest troszeczkę dłuższa historia z MasterChefem, gdyż moja siostra bardzo wierzyła we mnie, nie cały czas we mnie wierzy oczywiście, ale przez 4 lata mnie tak pchała do tego programu, widząc moje zainteresowania i to, że jak ja szybko wszystko, że tak powiem, łapię i pogłębiam tą swoją wiedzę. No ja się troszkę opierałam, a to nie, bo to nie dla mnie, bo ja przecież nie dam rady, a przecież ja jestem za zwykła, za zwyczajna i w ogóle. A tak naprawdę program jest dla amatorów, właśnie z naciskiem na to, żeby być amatorem. Nie można mieć żadnej, że tak powiem, drogi zawodowej, takiej gastronomicznej. No i zatem czwarty rok również mi podsunęła ten pomysł. No i tak mija ostatni dzień zapisów i zgłoszenia się i tak mnie naszło, mówię, Boże, jak nie teraz, to kiedy? I już mi też czas, że tak powiem, no ucieka cały czas. No i złożyłam takie zgłoszenie przez internet, no i zaczęła się ta droga. Oczywiście jak to zgłoszenie wysłałam, to miałam wrażenie, że wcale się do mnie nie odezwą, bo jestem zazwyczajna. Jednak wcale nie jestem taka zwyczajna i przeszłam wszystkie etapy i tak się stało, że się dostałam do programu.
7: Przejdźmy do samego udziału w programie. Jak pani weszła do tego programu, co było takim największym zaskoczeniem?
11: Weszłam do programu, to było zaskoczeniem, że weszłam do programu. To było największym zaskoczeniem i cały czas ja wtedy żyłam w takim, naprawdę w takim euforii, amoku, ja nawet nie wiem jak to powiedzieć, bo ten czas był taki specyficzny, ja się naprawdę troszkę odseparowałam od rzeczywistości, bo przeżywałam to bardzo, no dumna byłam z siebie, nie mogłam uwierzyć to, także no a jak w samym programie, no to jakby to już było taka wybuch, że tak powiem, różnych emocji. Poznanie uczestników, jurorów, w ogóle odseparowanie, bo jednak to się wyjeżdża na czas nakręcania odcinku, wyjeżdża się, nie, to było w Krakowie akurat, więc to było takie 2,5 tygodnia wycięte z mojego życia, no i trudno to opisać jednym, po prostu mega, mega wiele doświadczeń, kontrastów i też, no gdzieś tam też łez troszkę było. Jakby nie można tego jednym zdaniem jakby określić.
7: A co było takim największym wyzwaniem dla Pani, najtrudniejszym zadaniem, z którym musiała się Pani zmierzyć w tym programie?
11: Były właściwie dwa, bo jedno zadanie to było takie, że jakby jestem bardzo otwartą osobą i bardzo lubię ludzi i szybko się odnajduję i nie mam żadnych problemów takich w kontaktach międzyludzkich, natomiast tam bardzo wpłynęło na mnie samo to, że było to nagrania, że było bardzo dużo kamer, że tak jakby ktoś troszkę podglądał mnie i ja się też tak do końca nie mogłam pokazać taka, jaka jestem naprawdę. Gdzieś miałam z tym problem, to mnie strasznie stresowało, no i to jakby mi towarzyszyło. To był jeden duży, a taki kulinarny, no to taka słynna Karpatka, który to odcinek był, chyba to był drugi odcinek albo trzeci, nie pamiętam. No Karpatka po prostu, który ja nie piekę za bardzo. Jestem typowo wytrawnie, kucharz taki, tak powiem, z krwi i kości, a te słodkości mnie nie kręcą. No i tam musiałam się zmierzyć z Karpatką, której nie za bardzo wcześniej robiłam. Krem pâtissier, który okazał się być najlepszym kremem ze wszystkich uczestników, a robiłam go pierwszy raz. No i nie ukrywam, bo byłam bardzo z tego dumna, ale to było bardzo trudne. Bardzo dla mnie. Myślałam, że to będzie już po mnie.
7: Trochę wyprzedziła Pani moje kolejne pytanie, czyli ten największy powód do dumy, czyli danie albo sytuacja. A co jeszcze zapadło Pani szczególnie w pamięć z tego programu?
11: Szczególnie w pamięć zapadło mi moment, chyba, który taki jest każdy z uczestników do tego momentu chce dojść. To jest moment, kiedy dostaje się ten biały fartuch. Bo droga nasza do programu była jakby też długa i mozolna i dużo było wyzwań, jednak tam najbardziej zależało nam, żeby dostać ten pierwszym odcinku, ten biały fartuch, a później niech się dzieje, co chce. No i wtedy, pamiętam, to był dzień moich urodzin w ogóle. To było na tyle fantastyczne, że ja po prostu mówiłam, że zrobię sobie ten prezent. Tak wierzyłam, że dostanę ten fartuch, że przejdę dalej. Jest on, wisi u mnie w pracowni teraz na ścianie i tutaj ja na niego spoglądam z moim imieniem, także to jest chyba najszczęśliwszy moment i największa taka właśnie satysfakcja i duma.
7: W programie też decydujący był czas na przygotowanie każdego dania. Proszę powiedzieć, jak radziła sobie Pani z tą presją czasu, no i stresem z tym związanym?
11: No tutaj też jest nie tak kolorowo, bo stres był duży, towarzyszył chyba nie tylko mi, myślę, że innym uczestnikom również. No trochę zjadał nam tą wyobraźnię, gdzieś to było, trudno było z tym walczyć, nie było na to recepty. Ja przeżyłam to bardzo tak emocjonalnie i stres też dosięgnął nawet po przyjeździe do domu. Tydzień czasu musiałam tak się aklimatyzować, uspokoić, wyciszyć, bo to jest takie straszne nakręcenie, straszne. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu i chociaż się przyjaźniliśmy, jednak ta rywalizacja była, no nie radziłam sobie do końca z tym stresem. Myślę, że on gdzieś tam próbował mnie pokonać, także no nie mam złotego środka, ale no walczyłam jak lew cały czas.
7: Dokładnie, no i udało się przezwyciężyć ten stres, a teraz przejdźmy do gotowania i inspiracji. Jak Pani opisałaby swój styl gotowania? Jest jakaś kuchnia lub smak, do którego wraca Pani najczęściej?
11: Teraz obecnie jestem na etapie w ogóle poszukiwania. Już ostatnie takie rok mam. Właściwie po Masterchefie tak mocno zaczęłam takie różne inne kuchnie świata mocno, gdzie tak powiem, poznawać. Ale najbliższa jest mi, no nie polska, tylko azjatycka. I to tak po kolei, nawet indyjska, może bym powiedziała, że najbardziej te smaki mi pasują, ale też Tajlandia, tajskie, gdzieś tutaj cały czas rozwijam się, poszukuję i no myślę, że to są moje smaki i to jest tak jakby region, który mi najbardziej odpowiada.
7: A proszę powiedzieć, skąd czerpie Pani inspirację?
11: Inspirację to jakby teraz nie jest trudno pozyskać, bo jest internet, jest dużo, tak, wymieniamy się właśnie nowe przyjaźnie, nowe znajomości, już takie właśnie troszkę kulinarne, bo kiedyś to tak jakby nie szukałam takich znajomości, a teraz jest gdzieś tam się porozmawia. No i tak wyobraźnia i to wyczucie smaku, które się ma. Ja sobie coś czasami pomyślę, nawet to nie idzie podać przykładu, bo tak naprawdę modernizuję nieraz takie potrawy, które mają swoją tradycja, ja sobie je jakoś inaczej przygotowuję, bądź jakąś inną obróbkę, inaczej chcę je podać. To jest po prostu już, i jak się ma takie zamiłowanie, to łatwiej przychodzi tak sobie kombinować, czy coś nowego tworzyć.
7: Kolejne pytanie, które tutaj bym miał, czy jest jakieś danie, które definiuje Panią najlepiej jako kucharkę?
11: Myślę, że nie. Nie mam takiego jednego dania. Ja mówię, tak jak powiedziałam, cały czas sobie gdzieś tam poszukuję czegoś nowego. Nie jestem taka wierna jakimś takim jednym, żeby takie pokazowe swoje danie. Ale cały czas chcę, żeby mi coś zaskakiwało, cały czas chcę czuć coś nowego. Także nie ma takiego dania. Myślę, że jeszcze dużo dań przede mną. Może kiedyś mnie jakiś zdefiniuje. Na razie nie.
7: Okej, czyli tutaj bardzo otwarty dla pani temat, kreatywne podejście. Teraz przejdźmy do takiego pytania. Czy są jakieś trzy składniki, bez których pani nie wyobraża sobie gotowania?
11: To są bardziej przyprawy, bo składniki myślę, że nie. To jest cukier, sól i chili. Jakby to są rzeczy, które cały czas podbijają smak potraw. Was potrafią wyostrzyć. Tak cukier potrafi doskonale na przykład tak podbić smak, że nawet tam, gdzie nie wyobrażamy sobie jego dodać, to gdzie jest dodany, od razu czujemy różnicę. Mało ludzi to stosuje, ale jednak ta kombinacja jest taka do potraw takich jakby wytrawnych. To kluczowe dla mnie.
7: Proszę powiedzieć, co zmieniło się w pani życiu po udziale w programie MasterChef?
11: Po udziale w programie dużo bym powiedziała się zmieniło. Tak naprawdę nie wygrałam go, ani nie byłam finalistką, ale uwierzyłam w siebie. Myślę, że to dało mi taką wiarę, że jednak znalazłam się w takim wybranym gronie. To są naprawdę tysięcy ludzi. Jakby mogłam przez dłuższy czas być z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ja. Zobaczyć, że to nie tylko jest moje, że to nie jest jakiś wymysł. I odważyłam się. Stworzyłam teraz tą moją wymarzoną kuchnię na warsztat. Zmieniłam pracę. Zmieniłam całe swoje zawodowe życie. Całe. Ja mam 48 lat. I naprawdę niektórzy zastanawiali się, czy to jest dobry moment na taki przewrót. Jest bardzo dobry i to wiek wcale nic tutaj nie znaczy. Zaczęłam zupełnie nową drogę zawodową i MasterChef miał w tym bardzo duży udział.
7: A jakie jest pani kulinarne marzenie na najbliższe lata?
11: Kulinarne marzenie to teraz już jest, bardzo się zmieniło. Właśnie z tym, że powstała moja kuchnia, w której goszczę osoby, firmy i różne, i przedszkola, i różne stowarzyszenia na warsztatach kulinarnych. Więc myślę, że te marzenia są z tym związane, żeby to jak najmniej, to jest dopiero młody twór, bo jest od czerwca tego roku, więc moje marzenie tutaj jest skupione, żeby to rozwinąć, żeby każdy o tym słyszał miejscu, żeby tutaj były spędzone najlepsze chwile w grupie i żeby ludzie mieli zadowolenie i poczucie dobrze spędzonego czasu w mojej kuchni.
7: Dobrze, a jeżeli miałaby pani poradzić coś osobom, które chciałyby wziąć udział w MasterChefie, co to by było?
11: To jedna jest rada. Nie dusić tego w sobie tak jak ja przez 4 lata. Jeśli jest takie pragnienie, to przynajmniej się zmierzyć z tym zgłoszeniem, przynajmniej zmierzyć się z tym pierwszym etapem, ale jeszcze w uczestnicy, którzy ze mną byli, to byli ludzie, którzy podchodzili po 4 razy. Także nie kończyć na tym, że nie udało mi się. Może rok poświęcić na to, żeby troszkę poszerzyć swoje horyzonty kulinarne, żeby popróbować znowu nowych rzeczy i za rok znowu zgłosić się. Troszkę się zmienia ten program. Jest taki bardziej komercyjny, to prawda. Jeszcze parę lat temu był taki bardziej o gotowaniu. Teraz myślę, że tak się trochę zmienia na gwiazdy goszczą lub trochę bardziej na emocjach ludzkich to bazuje, ale i tak jakby cały czas to jest rzecz, którą ja bym bardzo polecała, bo potrafi zmienić życie. Potrafi.
7: Czyli do odważnych świat należy walczyć o swoje, iść do przodu.
11: Tak, dokładnie. Tak, nigdy nie rezygnować z marzeń, nigdy. Ani wiek, ani nic, ani pozycja, ani finanse nie powinny. Ja naprawdę 1,5 roku temu bym nie pomyślała, że jestem w stanie stworzyć coś tak wspaniałego, jak kuchnia, którą stworzyłam, kuchnia na warsztat. Ani finansowo nie byłam przygotowana, ani jakby też emocjonalnie, nie wiem, to wszystko po prostu przychodzi. Program, mówię, tak jak wspomniałam, dał mi dużą część takiego pozytywnego myślenia i wiary w siebie.
7: Na sam koniec, jeżeli miałaby pani ugotować jedno danie dla naszych słuchaczy, co by to było?
11: No to też jest bardzo trudne pytanie. No co ja bym mogła tutaj, że tak powiem, do tych słuchaczy, żeby przekonać? To jest tak duży odbiór ludzi, tak pewnie różne różnorodność, że może bym przytoczyła takie, tutaj mamy teraz taki ten wigilijny czas, to może jakąś wigilijną potrawę, taką, którą ja tutaj troszkę zmodernizowałam i sama troszkę wykształtowałam ją, to są pierogi z masą makową, taką masą bakaliową, makową, którą można też porównać do kuti i podaję je z sosem pomarańczowym, ze skórką pomarańczową, wspaniała potrawa, która jest naprawdę inna, troszkę można ją smakowo przybliżyć do naszych tradycyjny klusek z makiem, ale właśnie jest to taka wariacja, kombinacja. Bardzo polecam, żeby sobie spróbować i, no i myślę, że to by trafiło może do ogrona, bo teraz taki czas i wszyscy lubią takie nasze makowe potrawy i pierogi, no to wszystko łączę, także ta potrawa.
7: A jeżeli to by było coś nieświątecznego, niewigilijnego, co by to mogło być?
11: No to, no właśnie to jest trudne pytanie, no co ja bym mogła takiego dać, takiego co mam sprawdzone, albo takiego co moja rodzina lubi, takiego co już ja wiele razy zgotowałam, to jest włoska potrawa, risotto. To jest taka potrawa, którą chyba wszyscy naprawdę, wszystkim smakuje, a ja robię ją na wiele sposobów. Robię risotto dyniowe, risotto porowe, tak naprawdę one sezonowo, za każdym razem wychodzi super. Risotto z chorizo, risotto ze szpinakiem, z groszkiem, jakby kolor, właśnie te kolory uzyskuje się potem w tej kremowości risotto z tych warzyw. Także to jest potrawa, którą jakkolwiek bym nie wymyśliła i cokolwiek bym do niej nie dodała, wszystkim smakuje i tak bym powiedziała, łączy ludzi bardzo. Także taka propozycja.
7: Dziękuję pięknie. Mówiła uczestniczka programu MasterChef Marlena Falkowska. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
7: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną odsłonę naszego magazynu reporterów. Na początek naszej audycji ważna informacja dla wszystkich kierowców. W związku z prowadzonymi pracami w Cieninie Zabornym, Cieninie Perzu i Cieninie Kościelnym, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. O szczegółach mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę.
12: Do poniedziałku czekają nas utrudnienia, związane one są z wykonywanymi robotami polegającymi na ułożeniu pierwszej warstwy masy bitumicznej, czyli pierwszej warstwy nawierzchni. Częściowo są zamykane odcinki drogi, tak żeby całą szerokością móc w jednolity sposób położyć nawierzchnię bitumiczną. Jeżeli takie utrudnienia w ogóle będą dalej miały powstawać, to będziemy informować na bieżąco mieszkańców. Wykonawca jest zobowiązany do informowania mieszkańców na bieżąco, żeby mogli poza teren budowy wystawić sobie pojazd, żeby mogli normalnie funkcjonować i móc dojechać po zakończeniu robót do posesji, czy też wcześniej rano do pracy. Dalsze prace będą związane już z układaniem nawierzchni chodników, mówię tu o pracach brukarskich. No i finalnie będziemy informować, jak będzie układana nawierzchnia warstwa asfaltowa, czyli warstwa ścieralna całej jezdni na odcinku przebudowy i remontu, to będziemy już na dalszym etapie formować. Roboty są przewidziane do zakończenia 6 października, więc jeszcze troszeczkę czasu jest przed nami. Nie zmienia to faktu, że te utrudnienia mogą się gdzieś pojawiać. Do tej pory to było połówkowe zamknięcie jezdni. Na obecną chwilę powinni się tam pojawiać pracownicy na skrzyżowaniach, gdzie ten odcinek drogi jest zamykany, tak żeby móc informować, że jest nieprzejezdny, a dodatkowo poinformować mieszkańców, że mają pojazdy swoje po prostu powystawać na zewnątrz.
7: Podczas naszej rozmowy zapytaliśmy również o inne prace prowadzone na drogach w powiecie słupeckim.
12: Na bieżąco są prowadzone prace wykończeniowe na odcinku drogi ze Słupcy do Giewartowa. Trwają jeszcze prace wykończeniowe związane z humusowaniem ścieżki rowerowej, odhumusowaniem rowów. W dalszym etapie będą humusowane, będzie siana trawa i będą wykonane ostatnie już nasadzenia zastępcze po wycince drzew, które wynikały z warunków decyzji środowiskowej. Większych utrudnień nie przewidujemy na obecnym etapie. Niedługo rozpoczną się prace również związane z przebudową kilometrowego odcinka drogi w Szamborowie. Myślę, że to koniec przyszłego tygodnia. Tam będą prace na samym początku prowadzone pod ruchem. Na obecną chwilę jeszcze nie mam informacji, kiedy dalsze kroki, czy będzie planowane zamknięcie. Myślę, że będę mógł więcej powiedzieć gdzieś za około 2 tygodnie.
7: To był dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę. Zmieniamy temat i zaglądamy do Strzałkowa. Na początku września podpisano umowę dotyczącą modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. Mówi wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan.
13: 2 września podpisaliśmy umowę na realizację zadania modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. Inwestycja o wartości blisko 780 tysięcy złotych zostanie w całości sfinansowana ze środków budżetu gminy. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest lokalna firma Anbud w Strzałkowie. Zaplanowane przez nas prace mają na celu poprawę stanu technicznego oraz estetyki całego budynku, a będą one obejmowały rozbiórkę istniejącego szybu windowego i budowę nowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji z dociepleniem, zagospodarowanie terenu wokół budynku, ale także remont toalet przy klatce schodowej. Z uwagi na to, że obiekt ten jest bezpośrednio połączony z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, obok działań samorządu do akcji wkroczyli także nasi strażacy. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji klatki schodowej w tym właśnie budynku. Wniosek został skierowany do Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska w ramach programu Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Złożony wniosek obejmuje poprawę efektywności energetycznej oraz estetyki wnętrza. Wnioskowana kwota dofinansowania to 199 tysięcy złotych, co stanowi 100% wartości tego zadania. Dzięki połączeniu środków budżetowych gminy oraz zaangażowaniu jednostki OSP Strzałkowo, cały kompleks przejdzie wielką metamorfozę, która podniesie standard obiektu i ułatwi mieszkańcom korzystanie z oferty kulturalno-sportowej.
7: To był wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan. Zmieniamy temat i zaglądamy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Mimo że letnie wakacje już poza nami, to właśnie w tym okresie ośrodek organizował akcję liczenia motyli. O tej bardzo ciekawej inicjatywie opowiedziała nam kierowniczka Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Dorota Kinast.
14: Tydzień liczenia motyli organizujemy już bodajże od 2022 roku. Jest to akcja, która ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na znaczenie i ochronę motyli w naszym krajobrazie, bo pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że motyle są takimi bioindykatorami. Więc w momencie, kiedy zauważymy, że jest ich w naszym otoczeniu mniej, to znaczy, że w tym środowisku dzieje się coś niepokojącego.
7: I jak to wygląda w praktyce, proszę opowiedzieć?
14: No w praktyce w trzecim tygodniu lipca każdego roku organizujemy taką właśnie kampanię edukacyjną pod nazwą Tydzień Liczenia Motyli i wówczas przez cały tydzień prowadzimy zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, ale też z osobami dorosłymi na temat właśnie biologii, ekologii motyli, ich ochrony i znaczenia. Dla dzieci przygotowujemy takie specjalne warsztaty z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai. To jest taka bajka problematyczna, która, no, jak to bajka, ma zawsze szczęśliwe zakończenie, ale też pokazuje, w jaki sposób możemy motyle wspomagać, żeby w naszym otoczeniu żyło im się dobrze. Zwieńczeniem tego tygodnia liczenia motyli zawsze jest takie wydarzenie otwarte, które w tym roku miało miejsce 18 lipca. Wtedy zapraszaliśmy osoby, wszystkie chętne, które chciały wziąć udział w naszych zajęciach. Mieliśmy prelekcję na temat motyli. W tym roku takim motywem przewodnim był kolor niebieski. Skąd się kolor niebieski w przyrodzie bierze, o tym opowiadaliśmy. Potem były takie też bardzo ciekawe warsztaty z cyjanotypii, czyli wykorzystując światło słoneczne tworzyliśmy różne obrazy z takich naturalnych materiałów, z liści, z kwiatów, z łodyg. Nasi uczestnicy układali takie wizerunki motylowe. Potem wystawialiśmy to na ekspozycję słoneczną, no i nam się pięknie te wszystkie kompozycje odbijały.
7: Tak jak pani wspomniała, jest to organizowane od 2022 roku i proszę powiedzieć, na przestrzeni tych lat, co tutaj najbardziej zaskakuje osoby, które decydują się wziąć udział w tej inicjatywie?
14: Najbardziej chyba zaskakuje to, że możemy zobaczyć motyle, na które najczęściej nie zwracamy w ogóle uwagi. Czyli małe modraszki, które gdzieś tam w trawach, w koniczynach się pojawiają. Na co dzień ich nie obserwujemy. Najczęściej widzimy bielinki, tak, latolistki cytrynki, paść królowej, to już jest jakieś wydarzenie większe dla nas i chyba zaskakuje to, że mamy tak dużo tych gatunków, których na co dzień nie zawsze widać. No i też to, że motyle też potrafią być owadami zapylającymi. No i oczywiście to, że są tymi bioindykatorami, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że są tak ważnymi zwierzętami w naszym otoczeniu.
7: Patrząc na samych uczestników, jaki tutaj wiek dominuje? To są bardziej dzieci, młodzież, osoby dorosłe, czy mamy tutaj taką mieszankę?
14: Tak jak pan to określił, mamy tutaj taką mieszankę, szczególnie na tych wydarzeniach otwartych. Najczęściej to jest tak, że przyjeżdżają do nas całe rodziny. Są to dzieci, ich rodzice, albo dzieci, dziadkowie. Więc tak, mamy 50% dorosłych, 50% dzieci. I bazując już właśnie na tym doświadczeniu, specjalnie też przygotowujemy to wydarzenie, prowadzimy dwutorowo. Jedne zajęcia mamy właśnie specjalnie dedykowane dzieciom, a dla dorosłych mamy prezentacje, jakieś prelekcje, wykłady. Oni mogą sobie na spokojnie wysłuchać, a dzieci w tym czasie świetnie się bawią i uczą.
7: Jak rozumiem, ta inicjatywa, ta akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach.
14: Tak, będzie kontynuowana w kolejnych latach, bo widzimy, że odzew jest bardzo pozytywny i tak jak jeszcze rozmawialiśmy poza tutaj nagraniem, no to wiemy, że z roku na rok zainteresowanych osób nam przybywa i nawet musimy właśnie tworzyć takie listy rezerwowe uczestników, co nas bardzo cieszy i też motywuje do dalszego działania, tak? Bo jeżeli widzimy, że zainteresowanie jest, no to też mamy inną motywację, żeby wymyślać nowe rzeczy, jakieś ciekawe tematy na przyszłość. W każdym wydarzeniu też organizujemy spacer motylowy. To jest bardzo ważne, że oprócz tej teorii, którą przekazujemy na zajęciach w ośrodku, oprócz tych warsztatów plastycznych, idziemy jeszcze w teren,

0: Udział o tym wszystkim opowiedział nam dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie Łukasz Parus.
1: Akcja Biegam, bo lubię jest akcją ogólnopolską, która po raz 17 odbywa się w Polsce na 80 stadionach. Ta akcja jest koordynowana przez Fundację Wychowanie przez Sport w Warszawie. A idea jest taka oczywiście, żeby zachęcić mieszkańców Polski do przygody z bieganiem, z aktywnością fizyczną. Co najważniejsze, treningi w ramach akcji Biegam, bo lubię są bezpłatne. Czyli każdy uczestnik powyżej 16 roku życia, bez względu na to, jak jest zaawansowany biegowo, czy jest osobą początkującą i chce się uczyć biegać, czy jest osobą średnio zaawansowaną, czy zaawansowaną, znajdzie dla siebie wiele różnych ćwiczeń związanych z poprawą kondycji fizycznej, z poprawą motoryki i te wszystkie ćwiczenia, cykl tych treningów ma oczywiście również i zapobiec kontuzjom, ale także uświadomić uczestnikom całą ideę i także poniekąd dość zaawansowaną strukturę czynności biegania. Bo wbrew pozorom każdy umie oddychać, każdy umie biegać, ale oczywiście na pewno Państwo wiecie o tym, a może nie wiecie, że 3/4 biegaczy zmaga się z kontuzjami. Te kontuzje, ja tu nie będę tłumaczyć, dlaczego one się pojawiają, bo to doskonale wyjaśnią na treningach trenerzy w Zagórowie i w tym roku trenerami są miejscowi nauczyciele wychowania fizycznego, propagatorzy sportu, aktywności ruchowej, Karol Janowski i Jakub Bartłomiejczak. Zachęcamy wszystkich Państwa do przygody z bieganiem, z truchtem. Te ćwiczenia mają charakter siłowy, ogólnorozwojowy, są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, więc zachęcamy Państwa, przyjdźcie Państwo, my będziemy się spotykać na tych treningach od września do 11 listopada. Jest to niebywała okazja, żeby rozpocząć przygodę z ruchem, ze sportem, zyskać świadomość swojego ciała, być w grupie, poznać oczywiście fachowe porady trenerskie, ale także poznać osoby, które także zamierzają więcej się ruszać, niektóre chcą zgubić parę kilogramów, inne osoby przygotowują się do zawodów. Każdy uczestnik ma jakąś swoją motywację i te treningi na stadionie zagórowskim, blisko Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza teraz w tym okresie wiosennym czy wiosenno-letnim, pewnie tego lata to dopiero doświadczymy gdzieś tam w maju, robią bardzo duże wrażenie. Słyszymy ptaki, jest zielono, jest ta energia wiosny z łąk, więc serdecznie Państwa zapraszam i cieszę się tutaj, że burmistrz gminy Zagórów każdego roku też wspiera tę akcję i dzięki uprzejmości burmistrza mamy stadion do dyspozycji. Dodam tylko, że treningi trwają 60 minut, 17:30, 18:30. Celowo dobraliśmy taki termin, żebyście Państwo mogli wrócić ze szkoły i z pracy, i zjeść może jakiś lekki obiad i przyjechać do nas. Więc serdecznie zapraszamy. Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Biegam, bo lubię w Zagórowie od 7 kwietnia na Stadionie Miejskim. Szczegóły znajdują się na Facebooku, na fanpage'u Biegam, bo lubię Zagórów. Ruszajmy się, bo to jest wspaniałe i daje nam dobre samopoczucie. Do zobaczenia na treningach.
0: To był dyrektor MGOK w Zagórowie Łukasz Parus. I to byłoby na tyle w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. A w dzisiejszej audycji porozmawiamy o wyjątkowym biegu na mapie naszego powiatu. Jest to bieg Peowiaka, który odbędzie się w gminie Zagórów. Będzie to 8. edycja tego wyjątkowego biegu na dystansie 10 km, który jest adresowany nie tylko do tych biegaczy, którzy trenują intensywnie, ale również do tych początkujących, którzy będą mogli się zmierzyć z krótszym, wynoszącym 5 km dystansem. Natomiast dla tych, którzy lubią maszerować z kijkami, przygotowano marsz Nordic Walking. O tym lokalnym biegu i całej inicjatywie opowiedział nam nasz rozmówca, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus.
1: to bieg, który jest

0: Można powiedzieć takim legendarnym biegiem u nas w powiecie słupeckim w Wielkopolsce, dlatego że już wkrótce 20 września 8 edycja, ale jest to bieg trailowy, jest to bieg leśny, gdzie biegacze mają do pokonania 10 km w anturażu leśnym, są pagórki, różne ciekawe alejki, zbiegi, podbiegi i jest... Ta cała trasa biegowa osadzona w lesie w Kościołkowie, czyli w malowniczej wsi blisko Zagórowa. Ale ta edycja tegoroczna jest szczególna, dlatego że chcemy również zachęcić biegaczy, którzy może nie są dość wytrenowani, którzy być może nie biegają tych dyszek, które my akurat lubimy biegać, i zachęcić ich do tego, żeby pobiegli na dystansie 5 km, a także jednocześnie zapraszamy miłośników Nordic Walking, którzy będą mogli na tej samej trasie co biegacze na odcinku 5 km pokonać te 5 km. To jest takie nowum, dlatego że w ubiegłym roku mieliśmy dużo informacji zwrotnych, zapytań, kiedy będzie piątka, kiedy będzie Nordic Walking, więc ten rok będzie obfity, mianowicie biegacze, miłośnicy biegania będą mieć do pokonania 10 km do wyboru, albo 5 km i to jest nowe, ale także osoby, które maszerują, lubią kiki i Nordic Walking, będą mogły pomaszerować 5 km. Ta mała 5-kilometrowa pętelka jest częścią, stanowi część tej trasy 10-kilometrowej, więc również 100% trasy w lesie, z dala od zabudowań, od gospodarstw. No to jest niesamowita frajda dla miłośników biegania trailowego, leśnego. Jak tutaj nam powiedział jeden biegacz w ubiegłym roku, u was się biegnie jak po miękkim perskim dywanie, bo faktycznie nawierzchnia jest idealna do tego typu czynności.
1: Jak w ogóle zaczęła się historia tego biegu?
0: Dlaczego bieg Pełwiaka? Dlaczego to organizujemy? No przede wszystkim chcemy promować cały czas aktywność ruchową, aktywność fizyczną w Zagórowie i od lat ta promocja trwa. Siódmy rok działa parkrun Szubianki Zagórów, czyli co sobotę o godzinie 9:00 społeczność lokalna, ale także goście z Polski, z Europy mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu i maszerować, i truchtać, czy biegać 5 km. W tym roku również trzecia edycja Biegam, bo lubię, koordynowana przez Fundację Wychowanie przez Sport, czyli bezpłatne, tutaj podkreślam, treningi biegowe dla wszystkich grup, można powiedzieć, wiekowych, od 16 roku wzwyż. Więc można powiedzieć, że Zagórów no, ma taką możliwość, żeby korzystać i z lasów, które są piękne i zawsze dobrze być w lesie, ale także z naszego stadionu miejskiego i móc kłaść nacisk właśnie na aktywność ruchową, na bieganie. Ale jak sama nazwa wskazuje, tutaj wrócę do biegu Pełwiaka. Bieg Pełwiaka to także promowanie, to pamięć o historii lokalnej, dlatego że oczywiście w Zagórowie działał oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i tutaj z Pełwiakami wiąże się ciekawa historia, ja tak powiem naprawdę w telegraficznym skrócie. Mianowicie w 1918 roku została przez Pełwiaków zatopiona barka niemiecka z towarami, ze zbożem, i później przez to całe wydarzenie w 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, ci miejscowi działacze POW no zostali podstępem pojmani i bestialsko zamordowani w 1939 roku w lesie w Osinach w gminie Zagórów. I my tym biegiem przypominamy te postaci, przypominamy historię lokalną. Każdego roku na medalu pojawia się jeden Pełwiak. Zawsze nam towarzyszy wystawa historyczna, która jest tutaj przygotowywana we współpracy z Andrzejem Bernatem, dyrektorem szkoły podstawowej, ale także prezesem Fundacji Promemoria. Więc uczestnicy biegu, również osoby, które kibicują, mają możliwość poznania historii regionalnej, lokalnej, a także miłośnicy biegania mogą w lesie w Kościołkowie, w którym dawniej Pełwiacy odbywali ćwiczenia móc przebiec wybrany dystans 5 km albo 10 km. To jest duży sens, widzimy w promocji nie tylko lokalnej historii, ale także lokalnych walorów przyrodniczych, bo z lasami w Zagórowie także wiążą się kąpiele leśne. Mieliśmy kilkukrotnie kąpiele leśne, czyli japońską taką metodę Shinrin-yoku, angażującą zmysły i uważność. No po prostu las jest szpitalem polowym dla człowieka. Warto w nim przebywać, spacerować, odpoczywać, maszerować i także biegać. I bieg Pełowiaka jest taką właśnie takim pojemnym wydarzeniem, gdzie mamy las, naturę, gdzie też przy okazji możemy się czegoś więcej dowiedzieć o historii lokalnej. Więc wszystkich Państwa zapraszamy. Rejestracja jest otwarta, możecie Państwo nas znaleźć na Facebooku Bieg Pełowiaka, tam wszelkie najnowsze informacje się pojawiają. No i zmierzyć się z tym wybranym przez Państwa dystansem, czy 5 km, czy 10 km, ale również Nordic Walking. Bardzo polecamy, zachęcamy.
1: W naszej dzisiejszej audycji rozmawiamy z dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukaszem Parusem, który opowiedział nam o zbliżającej się 8. edycji Biegu Pełowiaka. Nasz rozmówca zdradził m.in., jak będzie wyglądał medal tegorocznej edycji biegu.
0: Na tegorocznym medalu pojawi się pełowiak Franciszek Pluciński, pseudonim Olcha. Jesteśmy na etapie przygotowywania medalu. Ten medal, tak jak medale na poprzednich edycjach, będzie srebrny, ciężki, jak to się mówi potocznie, porządny medal, bo stawiamy na to, że medal zazwyczaj jest taką pamiątką i gro biegaczy ma wieszak na medale. Każdy bieg, czy dobry bieg, powinien mieć dobry medal i my z takiego założenia wychodzimy. Więc wracając do biegu Pełowiaka, jeśli Państwo lubicie las, jeśli lubicie bieganie trailowe, gdzie jest miękko pod stopą, gdzie ciągle coś się zmienia, gdzie nie ma słupów telegraficznych, nie ma samochodów, chodników, betonu, tego wszystkiego, co jest w mieście, tylko chcemy tutaj mieć czystą naturę i uprawiać sport, biegać, bawić się także tym ruchem, tą aktywnością, to zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w biegu Pełowiaka. Jeśli ktoś nie biega, to tegoroczna nowa oferta, kijki Nordic Walking, spacer na malowniczej pętelce 5-kilometrowej może dostarczyć też wielu wrażeń, a chciałem tylko powiedzieć, że w rozmowie tutaj z mieszkańcami gminy Zagórów często otrzymuję taką informację, że niejednokrotnie osoby nigdy nie były w lesie kościołkowskim, który się znajduje tutaj bardzo blisko Zagórowa. Dlatego, że ciągle są jakieś takie obawy przed lasem, że można się zgubić, że są wilki, że ktoś może kogoś napadnie, prawda? Gdzieś las ma takie negatywne konotacje, gdzie może coś się wydarzyć. Oczywiście to jest jakaś taka klisza, może z bajek, z opowieści. Las w Kościołkowie jest bardzo małym odcinkiem lasu. Tutaj począwszy od Kościołkowa do Myszakowa, jest to bardzo mały pasek lasu, fragment bardzo bezpieczny. Więc zachęcamy Państwa do tego, żeby nie tylko uczestniczyć w biegu Pełowiaka, ale w ogóle wybierać się na spacery do lasu i korzystać z tych dóbr natury, które mamy tutaj, mówiąc kolokwialnie, pod nosem. Dlatego, że już taki 10-minutowy spacer po lesie obniża hormon stresu, kortyzol, obniża cukier, obniża cholesterol. Można powiedzieć, że jest bardzo taka aktywność prozdrowotna. I warto zamiast gdzieś przeglądać ten telefon, czy otwierać laptopa po pracy, czy też włączać telewizję, warto po prostu już nie korzystać z tych urządzeń multimedialnych, tylko sobie iść bądź jechać na spacer do lasu w Kościołkowie. Ja tak Państwu celowo reklamuję, dlatego że nasz tutaj kolega, biegacz, maratończyk Jarosław Frankowski nazywa ten las szklarską porębą, w cudzysłowie, oczywiście z uśmiechem. My podchwyciliśmy tę nazwę, mamy taką naszą małą szklarską porębę i tu ciągle jakby pokutuje to powiedzenie, że często szuka się fajnych miejsc na spacer, na wędrówkę, na jazdę rowerem. Jeździ się w Bieszczady, na Mazury. I to jest oczywiście piękne. ale można naprawdę kilometr za Zagórowem znaleźć wspaniałą przestrzeń do rekreacji. I do tego Państwa zachęcamy.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę z Łukaszem Parusem z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na temat zbliżającego się biegu Pełwiaka.
0: 8. edycja biegu Pełwiaka, 20 września. W tym roku w niedzielę, dlatego że też otrzymaliśmy informacje od biegaczy, że część pracuje w sobotę, więc robimy wszystko jako organizatorzy, żeby wychodzić naprzeciw potrzebom, żeby udogadniać tutaj jakby te kwestie organizacyjne. No i nie zapomniałem Państwu jeszcze powiedzieć o najważniejszym, mianowicie tak jak dotychczas mogliśmy korzystać dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły Kostaneckich, ze Szkoły Kostaneckich i z boiska i z altanny, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. No w tym roku, biorąc także pod uwagę kwestie logistyczne, przenosimy cały bieg do Kościołkowa. I tutaj wielkie ukłony dla pani sołtys Kościołkowa Moniki Wiatrowskiej, która wynajmie nam na biuro zawodów i na miejsce, gdzie będzie mogła być dekoracja, a także gdzie będziemy mogli zjeść poczęstunek, salę wiejską w Kościołkowie. Więc to jest takie udogodnienie, dlatego że już będziemy wszyscy w jednym miejscu, nie trzeba będzie jechać do szkoły, wracać na dekorację, na posiłek, tak? Co prawda w szkole zostają zawody strzeleckie, koordynowane tutaj przez nauczyciela Karola Kuszkę, ale to będzie można tak to wszystko logistycznie połączyć, że najpierw wziąć udział w zawodach właśnie w szkole podstawowej obok szkoły Kostaneckich, przyjechać na bieg, no i tam już w Kościołkowie będzie i dekoracja, i oczywiście poczęstunek. Oczywiście te wszystkie bieżące informacje dotyczące pakietu startowego i tej nowej pętelki, odcinka 5-kilometrowego, oczywiście odnoszące się także do medalu, bo tutaj już mamy gdzieś jakieś pierwsze maile, jaki kształt będzie miał medal, jaki jest pomysł. No my oczywiście to już wszystko wiemy, ale nie chcemy wszystkiego mówić w marcu. Przed wrześniem będziemy Państwu odsłaniać te wszystkie biegowe konfitury i dzielić się tymi informacjami. Jeszcze teraz mam tutaj ważną informację, że przygotowujemy to wydarzenie biegowe na 200 osób i w zależności od tego, ilu będzie chętnych na 10, na 5 kilometrów, na Nordic Walking, tak zagospodarujemy te 200 miejsc, więc nasze lokalne zagórowskie wydarzenie no, przyjmuje trochę już taki większy wymiar. No i cieszymy się, no wszystko w myśl jakby promocji i aktywności, i ziemi zagórowskiej, i historii lokalnej. Kochamy ziemię zagórowską, zapraszamy Państwa, bądźcie z nami. No i co? Współtwórzmy aktywną, lokalną społeczność. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie z Lasów Kościołkowie.
1: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. I tak jak już powiedzieliśmy, tegoroczna 8. edycja biegu Pełwiaka odbędzie się w niedzielę 20 września o godzinie 12. Cały czas osoby, które chcą wziąć udział w tym wyjątkowym biegu, mogą zapisywać się na listę startową. Wszystkie szczegóły. Jeżeli chcecie się zapisać do biegu i zapoznać się z jego regulaminem, koniecznie zajrzyjcie na stronę internetową dostartu.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące 8. edycji biegu Pełwiaka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Μελωράδιο. Η Βεδαϊό. Να τσαρτίζω χτες.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia z Łupca.
3: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji podsumujemy to, co działo się w okresie letnich wakacji na drogach w powiecie słupeckim. Jak wyglądają statystyki z naszych dróg, ile odnotowano wypadków, ile kolizji i ilu nietrzeźwych kierowców wpadło w ręce policjantów. O tym wszystkim opowiedziała nam aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
4: Przez lipiec i przez sierpień w powiecie słupeckim doszło do 6 wypadków drogowych. Całe szczęście nie było wypadków śmiertelnych. Natomiast jeżeli chciałabym te rzeczy zestawić z rokiem ubiegłym, no to w zeszłym roku tych wypadków drogowych mieliśmy tylko 3. W tych zdarzeniach przez obecne wakacje 7 osób zostało rannych, w zeszłym roku tylko 3 osoby ranne. Ale cały czas, ja bym to podsumowała w ten sposób, cieszy mnie, że nie jest to duża liczba. Natomiast liczba kolizji to jest liczba, która nam prawie że z roku na rok oscyluje, zawsze grubo ponad 100 zdarzeń, jeżeli mówimy o wakacjach. W tym roku z kolizji drogowych, czyli tych zdarzeń, gdzie głównie mówimy o jakichś stłuczkach, najechaniu na przykład na tył samochodu, bo ktoś nie trzymał odpowiednich odległości między pojazdami, było 104. W zeszłym roku 112, no więc niby troszeczkę mniej. Natomiast cały czas będę podkreślała, że tych poważnych zdarzeń było mniej i na szczęście, naprawdę na szczęście, nie było żadnych ofiar śmiertelnych. Jeżeli chodzi o przyczyny tych zdarzeń drogowych, najwięcej, to co powiedziałam, te niegroźne kolizje, nieprawidłowe cofanie. No i wtedy gdzieś jakaś mała stłuczka, jakieś otarcia, 17 zdarzeń było. Inne z tych zdarzeń, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, tutaj mamy 14. Te już są dużo bardziej takie groźne, bo jak wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej, to natrafiamy na samochód, który jedzie drogą główną, no tu prędkości są większe, więc pewnie większe zniszczenia. Ale ciekawostką jest, że w tym roku mamy 14 zdarzeń określonych jako przyczyna kolizji ze względu na stan jezdni. Tak nam zgłaszano, tak to zostało zakwalifikowane. No i nie taka rzecz, która się powtarza nam w przyczynach zdarzeń drogowych od zawsze, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To jest w przypadku i kolizji, ale tak samo wypadków, jedna zawsze z najczęściej tych przyczyn, które występują.
3: Jeśli chodzi o ten stan jezdni, mówimy tutaj o na przykład sytuacji, kiedy jest po deszczu, ta nawierzchnia jest mokra, czy mówimy tutaj o sytuacji, kiedy nie wiem, są jakieś kolejny, wyboje?
4: Zdecydowanie jakieś wyrwy, dziury, pobocze czy jezdnia, również te kolejny, o których pan wspomniał. W przypadku takich zdarzeń za każdym razem kierujemy odpowiednie pisma do zarządców dróg, tak żeby ta informacja była pełna i żeby zarządca drogi ewentualnie to zweryfikował czy naprawił.
3: Dobrze, przejdźmy dalej. Gdzie tych zdarzeń było najwięcej w trakcie tego letniego okresu wakacyjnego?
4: Tutaj niestety powiem tak, że czy w ciągu roku, czy w ciągu wakacji zdarzeń najwięcej generuje nam miasto i gmina Słupca, no bo to są największe, jak gdyby powiedzieć, nie chciałabym użyć słowa aglomeracje, ale są to największe skupiska osób w naszym powiecie, a zaraz za nimi pewnie się Państwo domyślają, też też gmina Strzałkowo, bo jako drugie, gdzie tych mieszkańców mamy dużo. W sumie miejsc tych takich zagrożonych na terenie miasta i gminy Słupca, takich kolizji czy tam wypadków zanotowaliśmy 44 wypadki, a na terenie gminy Strzałkowa 16. Więc myślę, że na tych drogach najczęściej uczęszczanych, bo mamy tutaj Słupce i Strzałkowo w linii drogi krajowej K92, tu mamy najwięcej kolizji, to też nie będę ukrywała, ale też i mamy wypadki drogowe. Natomiast no tam, gdzie tych mieszkańców jest więcej, gdzie ten ruch też kołowy jest taki bardziej wzmożony, no więc mamy tutaj jeszcze i gminę Słupca na dodatek, więc myślę, że rzadko kiedy jakakolwiek inna gmina aż tak dołącza do tych trzech, jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń drogowych.
3: Powiedzieliśmy na temat tych zdarzeń na drogach. Kolejnym takim elementem są niestety nieczeźwi kierowcy i jak tutaj te statystyki wyglądają?
4: Przez te wakacje zatrzymaliśmy 36 pijanych kierowców. Część z nich to byli kierowcy, którzy odpowiadają za wykroczenie, czyli zawartość tego alkoholu była dużo mniejsza, a część już za przestępstwo, czyli za przestępstwo, gdzie kara jest zagrożona do 3 lat pozbawienia wolności. I w tym roku w sumie 36 osób zatrzymanych przez policjantów, z tego 13 właśnie, które zdecydowały się wsiąść za kółko i mieli więcej niż 0,5 promila alkoholu w swoim organizmie. Zaznaczę, że w roku ubiegłym tych osób było zdecydowanie mniej, bo mówimy tylko o 12 takich delikwentach. Natomiast wiemy, że kierowcy to jest też nietrzeźwi kierowcy, to jest jeden z głównych powodów różnych zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych tragicznych. Dlatego policjanci przykładają dużą wagę właśnie na eliminowanie z ruchu osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. Sprawcy zdarzeń drogowych, najczęściej dzielimy ich na osoby, które kierowały mniejszymi pojazdami i większymi. I mamy w ten sposób, że osoby, które kierowały samochodami osobowymi, spowodowały 57 zdarzeń drogowych w naszym powiecie. Samochodami ciężarowymi tylko 7. Natomiast tutaj zazwyczaj dodaję jeszcze taką informację, że policjanci zatrzymali przez całe wakacje 27 praw jazdy. Przypadki zatrzymania prawa jazdy mogą być różne, ale sporą część z tych wydarzeń to były osoby, które przekroczyły w prędkość w terenie niezabudowanym lub zabudowanym, bo tak się przepisy zmieniły, więcej niż 50 km na godzinę. To jest też kolejna rzecz, na którą policjanci, zwłaszcza ruchu drogowego, bardzo zwracają uwagę, i aby ograniczyć tą liczbę kierowców, którzy no, z ogromnymi prędkościami niejednokrotnie przejeżdżają przez nasze wioski, bo w mieście no, mniej jest takich osób, ale eliminowanie z ruchu właśnie też osób, które znacznie przekraczają te prędkości, też należy do głównych zadań policjantów, tak jak powiedziałam, zwłaszcza ruchu drogowego.
3: Oprócz nietrzeźwych kierowców, policjanci muszą zmierzyć się z problemem hulajnóg elektrycznych.
4: Tak, jest to duży problem ostatnio, zwłaszcza, że powiedziałabym, że osoby nie znają przepisów, albo nie mamy niedopilnowane dzieci, może w ten sposób. W tym roku nastąpiła nowelizacja, która mówiła o tym, że dzieci już powinny jeździć w kaskach, ale wcześniej wiedzieliśmy, myślę, że wszyscy Państwo powinni sobie z tego zdawać sprawę, że hulajnogą może jeździć dopiero dziecko, które ukończyło lat 13. Natomiast wymaganą rzeczą, aby tą hulajnogą kierować, jest karta rowerowa w przypadku dzieci. I często rodzice się bardzo mylą, że no jak to jest, skoro dzieci zdają egzaminy na kartę rowerową w wieku 10-11 lat, bo to tak gdzieś około 4 klasy szkoły podstawowej, to muszą czekać, aby wsiąść na tą hulajnogę do 13 roku życia, i tu są duże rozbieżności, kiedy rozmawiamy właśnie z rodzicami, bo nie do końca chyba sobie zdają sprawę, co mówią przepisy. 10-letnie dziecko czy 11-letnie z kartą rowerową może się poruszać rowerem, natomiast żeby mogło korzystać z hulajnogi elektrycznej, no musi mieć ukończony 13 rok życia. I my, zwłaszcza teraz w wakacje, podjęliśmy takie wzmożone kontrole, jeżeli chodzi o hulajnogę elektryczne, bo powiem Państwu, że też społeczny odzew był taki, że wiele osób tych przepisów nie zna, nie przestrzega, dlatego tych kontroli jest dużo więcej. I tak w czasie tylko wakacji przeprowadziliśmy grubo ponad 200 kontroli dotyczących tak małoletnich, jak i dorosłych użytkowników hulajnóg. Zaznaczę tu, że w ciągu pierwszych 8 miesięcy całego roku tych kontroli było no, ponad 550. I jaki jest efekt tych kontroli? Na początku zawsze zaznaczam, że staramy się rozmawiać. Informujemy o zmianie przepisów. Informujemy o tym, jak powinno wyglądać poruszanie się hulajnogą po drodze. Tam, gdzie możemy, stosujemy zdecydowanie pouczenia. Natomiast są takie przypadki, no, gdzie rozmów z osobami tak dorosłymi czy małoletnimi na miejscu to zupełnie nie ma, no bo Nie są to miłe rozmowy, może tak bym tylko podsumowała. I policjanci przez wakacje nałożyli 20 mandatów karnych, czyli dodam tutaj, że przez ostatnie 8 miesięcy ich było 40, czyli zdecydowanie mniej, no więc myślę, że patrząc na same te liczby, wiemy, że tych kontroli jest potrzebna obecnie w tych okresach letnich dużo więcej. W kilkunastu sprawach oprócz tych mandatów dodatkowo skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu. Tych wniosków też było sporo. W pozostałych przypadkach, tak już jak mówiłam, były pouczenia, było udzielanie informacji. I jakie są najczęściej popełniane wykroczenia przez kierujących hulajnogami elektrycznymi? No przede wszystkim to, co rzuca się też w oczy. Ja niejednokrotnie mówię, że państwo, czy dorośli, czy dzieci, zachęcacie policjantów, żeby jednak podjechać i interwencję przeprowadzić, gdyż osoby są przewożone na hulajnodze podwójnie, czyli no wieziemy pasażera. Widać to z daleka. Osoby jadą bez kasku. Czyli to jest kolejny powód, żeby podjechać i taką kontrolę przeprowadzić. Co jeszcze? Oczywiście nie poruszają się osoby na hulajnogach tam, gdzie mogą. Ja za chwilę może przytoczę kilka przepisów, żeby tak przypomnieć, jaką drogą można jechać, a jaką nie. Ale tutaj już od razu zaznaczę, że przede wszystkim tam, gdzie jest ścieżka rowerowa, gdzie jest ścieżka pieszo-rowerowa, bezwzględnie należy z niej korzystać. To nie jest tak, że to jest moje widzimisię, czy ja jadę ścieżką rowerową, czy jezdnią. Rowerzysta i osoba, która kieruje hulajnogą, musi z takiej ścieżki korzystać. A poza tym była jazda zgłaszana z prędkością większą niż prędkość pieszego, bo jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej, musimy korzystać z chodnika. Z chodnika korzystamy tylko i wyłącznie w ten sposób, że poruszamy się z prędkością taką, jaką ma pieszy. Czyli to jest 5-7 różnie kilometrów na godzinę, a nie na przykład 20, jak się niekomu wydaje. Nie można trąbić na pieszych, nie można ich omijać z dużą prędkością. Takich zgłoszeń mamy sporo, ale drodzy Państwo, no myślę, że nie będzie to odkrywcze, jeżeli powiem, że jazda również bez uprawnień, bo bardzo dużo kontrolowaliśmy dzieci, które były, miały wiek poniżej 13 roku życia. No i były też przypadki jazdy na hulajnodze elektrycznej, będąc pod wpływem alkoholu. To bezwzględnie też było karane, były sprawy kierowane do sądu. Ale a propos tych kontrolowanych dzieci, które jeszcze nie miały wymaganego wieku, chciałabym tutaj zawrzeć taką informację dla rodziców. To jest, myślę, bardzo ważne. Bo rodzic lub opiekun prawny może otrzymać mandat za to, że dziecko nie ma kasku ochronnego. Przypomnijmy, musi do 16 roku wieku dziecko jeździć wyposażone w kask. Natomiast zgodnie też z zapisami kodeksu wykroczeń, każdy, kto jest właścicielem czy posiadaczem, mówimy tu o osobach dorosłych, pozwoli, żeby na przykład dziecko używało hulajnogę elektryczną, czyli nie ma do tego uprawnień, czyli poniżej 13 roku życia, ja tu jeszcze raz podkreślam ten wiek, podlega karze ograniczenia wolności, ale grzywny, co jest najbardziej dotkliwe dla rodziców, jak podkreślali. Drodzy Państwo, żebyście nie byli zdziwieni, przepis konkretnie mówi, że ta grzywna, czyli ten mandat, który można otrzymać za dopuszczenie dziecka do jeżdżenia hulajnogą, kiedy dziecko jeszcze nią nie może jeździć, jest nie niższy niż 1000 zł, drodzy Państwo. Myślę, że ta suma to jest spora suma, więc korzystając z tej możliwości, że jeszcze raz mogę się do Państwa zwrócić. Drodzy Państwo, dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą jeździć hulajnogami elektrycznymi po drodze publicznej. Możecie je zabrać na plac zabaw, może będzie jakiś odpowiedni plac gdzieś w parkach, możecie to robić na podwórkach. Natomiast na drogach publicznych takie osoby nie powinny poruszać się same, dlatego takich przypadków w naszym powiecie to mieliśmy kilka co najmniej. Za każdym razem na miejsce interwencji zgłaszany jest rodzic, bo dziecko nie może dalej hulajnogą jechać. Dziecko jest przekazywane rodzicowi, hulajnoga jest przekazywana rodzicowi, no i niestety rodzic otrzymuje mandat karny. Nie niższy niż 1000 zł.
3: Podsumujmy te najważniejsze zasady, o czym tutaj wszyscy użytkownicy, ci dorośli, ale też najmłodsi i ich rodzice powinni pamiętać.
4: Przede wszystkim to, co mówiliśmy. Prości jezdni w naszym powiecie, te prędkości nawet w terenie zabudowanym, zapisanym są dopuszczone do 50 km na godzinę, więc zdecydowanie z tych jezdni nie możemy korzystać. I teraz tak. Jeżeli brakuje wydzielonej drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów, kierujący może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a jeżeli chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę. Więc, drodzy Państwo, nie dziwmy się widokowi, że mamy hulajnogi na chodnikach, bo jeżeli ta prędkość jest większa niż 30 na godzinę, one mogą jechać chodnikiem, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej. Natomiast musi jechać to, co już mówiłam wcześniej, z zasadami takimi, że pieszy na chodniku ma pierwszeństwo i musimy się poruszać z prędkością, tak jak poruszają się piesi. Kask ochronny, o czym mówiliśmy, do 16 roku życia nosimy kask ochronny.
3: To była aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM pewne rzeczy są niezmienne.

0: czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
1: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki.
0: W naszym dzisiejszym magazynie co nieco historii z gminy Zagórów. Początki harcerstwa w Zagórowie datowane są na wrzesień 1914 roku, kiedy to Felix i Aleksander Astowie zorganizowali młodzież w oddziały o charakterze wojskowo-sportowym. O szczegółach opowiedziała nam pasjonatka historii i autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
1: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak, również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza, w Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim, i w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, przeniósł się do Kalisza, w Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim. I w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego, i do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie, a takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam, Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli

0: zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury oczywiście, no i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
1: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerzy, harcerek na samym początku.
0: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również mi się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa, między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix Ast, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności, chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
1: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
0: No na pewno 1918 rok, rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają Polską Organizację Wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej, a potem po odzyskaniu niepodległości no, nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
1: nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi hakcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
0: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna imienia Emilii Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak, jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie, takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo, bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryńskiej wiem bardzo mało, natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z no, taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą co prawda z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I Tekla Stawicka właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał. To też jest taka dość ciekawa historia. Ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj i z edukacją, i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
1: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy m.in. do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie. Na początek gmina Zagórów i historia nieczeźwego kierowcy, który wpadł na gorącym uczynku. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
3: W sobotę 5 września dzielnicowy z posterunku policji w Zagórowie zatrzymał na gorącym uczynku mężczyznę, który prowadził samochód osobowy, mimo że znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie policyjnym alkotestem wykazało, że mężczyzna miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli samochód osoby, udaremniając mu dalszą jazdę, natomiast sam podejrzewany właśnie o kierowanie samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości, będzie musiał zmierzyć się z zarzutem kierowania właśnie samochodem, będąc pijanym. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.
1: Mówiła aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze słupeckiej policji. Zmieniamy temat i przenosimy się do Kołaczkowa. Po okresie letnich wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury.
4: Po wakacyjnej przerwie powracamy do naszych zajęć sekcyjnych, tych zajęć, które realizowaliśmy w roku kulturalnym 2025-2026. To są zajęcia i sportowe, i artystyczne, i kulinarne, ale po kolei. Zajęcia karate, zapisy wciąż trwają i w zasadzie można się dopisywać nawet w trakcie trwania roku kulturalnego. W zeszłym roku to był prawdziwy hit, jest to sekcja, która obchodziła pierwszy rok istnienia całkiem niedawno. Myśmy ją zapoczątkowali w zeszłoroczne wakacje. Ponad 20 osób, które regularnie uczęszczały na te zajęcia. Liczymy, że w tym roku liczebność tej sekcji będzie bardzo podobna, a nie wykluczone, że nawet się ona zwiększy. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia artystyczne. Póki co jest to ponad 30 zapisanych osób. Niewykluczone, że to będzie coś koło 40 osób, co będzie oznaczało konieczność stworzenia kolejnej grupy. Do tej pory to były 3 grupy. Teraz ze względu na komfort i samych uczestników, i prowadzącej, najprawdopodobniej stworzymy 4 grupy. Są też oczywiście zajęcia wokalne. Te zajęcia, podobnie jak w roku poprzednim, będą odbywały się w piątki. Kilkanaście osób. Jest to sekcja, z której korzystamy w zasadzie w ciągu roku przy różnych wydarzeniach. Wokaliści występują przy okazji organizowanych przez nas wydarzeń. Są dla nas takim naprawdę stałym wsparciem. Będą też zajęcia instrumentalne prowadzone przez Kamila Ignaszaka, zajęcia na fortepianie. Do tej pory uczestniczyło w nich kilkanaście osób i też liczymy, że zbliżymy się do tej liczby. Poza tym będzie ciastoterapia. Są to zajęcia zapoczątkowane też w poprzednim roku. Raz w miesiącu spotykamy się z dzieciakami i tworzymy różne rzeczy, ale z naciskiem na to, żeby to były rzeczy zdrowe. To jest absolutny priorytet ciastoterapii. Od kilkunastu do 20 osób do tej pory w tych zajęciach uczestniczyło. I nie możemy też zapominać o Młodzieżowym Klubie Wolontariatu. To jest klub, który uformuje się lada moment. W skład tego klubu wchodzą uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i to są też uczniowie, na których możemy liczyć w trakcie roku przy okazji zabezpieczania, organizowania naszych imprez, naszych wydarzeń. Uczniowie, na których absolutnie możemy liczyć w ciągu roku.
1: Dobrze, opowiedziałeś o tej ofercie GOKU na ten rok kulturalny. Chciałbym zapytać o same wydarzenia, inicjatywy, które podejmiecie teraz jeszcze w tych najbliższych tygodniach.
4: Na pewno będą to gminne obchody Święta Niepodległości. Od lat Gminny Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem tych obchodów. Przed nami biesiada kół gospodyń wiejskich, to jeszcze wcześniej, bo 3 października. Też taką naszą tradycją jest ta biesiada, gdzie możemy podziękować paniom, które dosłownie przez cały rok angażują się w organizowane przez nas wydarzenia, od małych po te duże. Całkiem niedawno mieliśmy dożynki wiejskie, gdzie też koła gospodyń wiejskich stanęły na wysokości zadania, przygotowały słodkości, przygotowały kiełbasy z grilla, przygotowały poczęstunek dla zaproszonych gości, więc my też jako Gminny Ośrodek Kultury czujemy się zobowiązani, by by tą jedną imprezą, grubą imprezą, nie bójmy się mocnych słów, w tej biesiadzie uczestniczy ponad 100 osób. Ta biesiada też już ma taki znak jakości, żeby tym paniom podziękować, choć nie tylko paniom, bo w skład kół gospodyń wiejskich wchodzą także panowie. Co przed nami w dalszej perspektywie? Oczywiście jeszcze Mikołajki. Też mamy pomysł na nową koncepcję Mikołajek, żeby tym razem nie robić tego na zewnątrz, a w środku, najprawdopodobniej w Urzędzie Gminy. Wiele problemów sprawia nam wynajęcie sceny. Drżymy, nie ukrywam, zawsze o pogodę. Do tego dochodzi doświetlenie tej sceny. To są niemałe koszty, więc chcemy to zrobić w środku, żeby po pierwsze troszeczkę przyoszczędzić, czego nie będę ukrywał, a dwa też chcemy, żeby uczestnicy tego wydarzenia czuli się komfortowo.
1: Też czeka nas co nieco na sportowo, czyli mówimy tutaj o tym biegu o Złote Runo, który zbliża się już wielkimi krokami.
4: Dokładnie tak, zapisy trwają. Będzie to bieg po Złote Runo w Gorazdowie, edycja numer 7. Zapisy trwają na stronie dostartu.pl. Jest to bieg troszeczkę inny niż wszystkie. Naszym sztandarowym biegiem w gminie jest bieg o Złoty Kłos w Kołaczkowie. On się odbywa zawsze w trzecią niedzielę lipca. W tym roku, przypomnę, rekord frekwencji, prawie 300 uczestników. W biegu po Złote Runo takiej presji co do wysokiej frekwencji nie ma. Wyznaczyliśmy sobie limit na pułapie 100 uczestników. Zapisy wciąż trwają. Jest to bieg bez pomiaru czasu, natomiast z bardzo, bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Już teraz mogę zdradzić, że w pakietach startowych znajdzie się miód, znajdzie się też drzewko, które otrzymamy z nadleśnictwa Jarocin. To wszystko wzorem lat ubiegłych. I będą też bardzo atrakcyjne nagrody już na mecie. Zyskujemy, myślę, atmosferą, zyskujemy klimatem, zyskujemy lokalnością, uczestnicy to doceniają. Miejsca wolne jeszcze są, także wykorzystując tę sposobność, tę rozmowę, zachęcam, naprawdę warto przyjechać do Gorazdowa.
1: Powracają stałe zajęcia. O tym, jakie propozycje czekają na mieszkańców Kołaczkowa oraz jakie wydarzenia planuje GOK na najbliższe tygodnie i miesiące. O tym wszystkim opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Sztegnel. To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie Tomasz Sztegnel, a wszystkie szczegóły dotyczące planowanych zajęć i wydarzeń znajdziecie na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury. Na koniec naszej audycji trochę sportu i wizyta w Strzałkowie. Już wkrótce na ligowe parkiety powrócą szczypiogniści UKS Haggard Strzałkowo. Dobra wiadomość jest taka, że klubowi udało się podopinać szczegóły organizacyjno-finansowe, dzięki czemu drużyna zagra na parkietach pierwszej ligi. I właśnie na temat gry w wyższej lidze, przygotowań do pierwszoligowego sezonu, zmianach kadrowych, o tym wszystkim opowiedział nam trener zespołu Maciej Leżała.
5: Myślę, że wszyscy spełniliśmy swoje marzenia. Każdy po to trenuje, żeby grać, prawda, jak najwyżej. Także po tym szalonym meczu we Wrocławiu, chyba najlepszym w ostatnich latach w naszym wykonaniu, udało się wywalczyć awans, no i dopiąć też sprawy organizacyjne, które też nie było to bez znaczenia. Dzięki tutaj staraniom wielu osób udało się pozyskać sponsora, firmę EcoDbay. Oczywiście potrzeba są w dalszym ciągu, dalej rozglądamy się za osobami bądź firmami, które chciałyby nas wspomóc. Nie ma co ukrywać tutaj, że wydatki są większe niż w drugiej lidze, a i tak z tego, co zdążyłem się pobieżnie dowiedzieć, to będziemy dysponowali, będziemy, mówiąc inaczej, w top 3, ale, że tak powiem, przy końcu, jeśli chodzi o końcową tabelę, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Także nasz budżet będzie należał, krótko mówiąc i prościej, do najniższych w lidze.
1: Czy tutaj zaszły w kadrze zespołu jakieś istotne zmiany?
5: Niestety nie udało się pozyskać jakichś tutaj znaczących postaci. Być może do nas dołączy jeden doświadczony zawodnik, ale tutaj nie chcę mówić konkretnie nie chcę wymieniać nazwiska, bo to jest jeszcze sprawa w trakcie załatwiania. Bardziej to ja traktuję i tak tłumaczę swoim zawodnikom, że no, to jest ich czas, to jest nagroda dla nich za tą wieloletnią pracę, także niech to potraktują, ten występ w pierwszej lidze, jako nagrodę, zwłaszcza tutaj myślę o tych starych wyjadaczach, czyli o Danielu Góreckim, Jarku Rogalskim, Hubercie Rogalskim,

0: tutaj robić też, zapożyczać się, prawda, i robić jakieś takich transferów, bo żeby zmienić tutaj oblicze zespołu, by musiało przyjść przynajmniej troje zawodników, ale nie widzę w tym jakiegoś, raz nie było na to szans, a że tak powiem, zapożyczać się na jednego zawodnika, to nie ma nie ma wedle mnie żadnego sensu. Cieszę się, że bardzo wrócił do gry Damian Marciniak, nasz młody obrotowy, także będziemy grali swoimi, próbowali się tutaj jak najlepiej zaprezentować i godnie reprezentować Szczołkowo, gminę Szczołkowo.
1: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o ewentualne odejścia z zespołu, kogo nie zobaczymy w tym nowym sezonie na pierwszoligowych parkietach?
0: No raczej nie zobaczymy doświadczonego Daniela Michalaka ze względów tutaj prywatnych, osobistych, zrezygnował z gry. W tej chwili jesteśmy przed startem, także może też się okazać, że niestety też jedna czy dwie osoby odejdą, ale pozostali chłopcy zostają, trenują, także myślę, że jakoś podołamy temu wyzwaniu, bo tutaj nie ma co ukrywać, że to będzie duży przeskok i sportowy, i organizacyjny.
1: Ten start rozgrywek zbliża się wielkimi krokami. To już 19 września, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Chciałbym właśnie zapytać o ten okres przygotowawczy. Jak długo tutaj zespół trenował? Czy jakieś gry kontrolne macie za sobą? Jak tutaj wyglądał ten czas przygotowań do gry w wyższej lidze?
0: Tutaj też żeśmy nie zmieniali, nie wprowadzałem żadnych tutaj ekstra jakichś zmian. Można powiedzieć, że przygotowywaliśmy się troszeczkę inaczej niż nasi tutaj koledzy z boiska trawiastego piłkarza nożni. Nie graliśmy sparingów. Przygotowywaliśmy się tak jak w poprzednich sezonach, na własnych obiektach i zobaczymy, jaki to przynosi skutek, bo też tutaj jest troszeczkę inna specyfika. Te niższe ligi ruszają później, bo to druga liga rusza w październiku w tym roku. Także ciężko było znaleźć też sparing partnerów na odpowiednim poziomie, którzy już by tam byli w jakimś treningu, w jakimś cyklu treningowym. I tak jak wspomniałem, przygotowaliśmy się po prostu na własnych obiektach. Nie graliśmy sparingów. Zobaczymy, jaki to efekt przyniesie.
1: Zmierzając powoli do końca, chciałbym zapytać, o co będziecie walczyć w tym nowym sezonie na pierwszoligowych parkietach?
0: Przede wszystkim chcemy się dobrze zaprezentować. Tak jak mówiłem, godnie reprezentować Szczołkowo, gminę Szczołkowo. Wiadomo, przeskok będzie bardzo duży. Liczymy się z tym, bo kilku moich chłopców grało w pierwszej lidze, także tutaj już jest znaczna różnica. Chcielibyśmy się utrzymać sportowo w tej lidze, czyli zająć miejsce, nie ostatnie, tak, bo ostatni zespół spada i tutaj już, że tak powiem, nie ma zmiłuj się i to tyle.
1: Mówił trener UKS Haggard Strzałkowo Maciej Leżała. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kontynuujemy nasz magazyn reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski, a w tej części opowiemy o Wielkopolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. O funkcjonowaniu słupeckiego oddziału rozmawialiśmy z koordynatorem słupeckiej grupy Arkadiuszem Delewskim. Posłuchajmy.
3: Jeżeli chodzi o oddział słupecki, jesteśmy jednym z czterech oddziałów Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, które powstało w 2021 roku. Naszą specjalizacją generalnie jest poszukiwanie osób zaginionych, począwszy od dzieci, przez nastolatków, po osoby starsze, osoby schorowane z demencją, Alzheimerem.
1: Okej, a proszę powiedzieć, jak długo działa pan w grupie i co skłoniło pana, żeby się zaangażować w taką działalność?
3: Oddział Słupca został przeniesiony, wcześniej funkcjonował w Nekli, zmieniły się tam akurat sprawy koordynacyjne, tutaj w Słupce akurat ja objąłem stanowisko koordynatora, udało się ten oddział też postawić na nogi, także działamy prężnie, jak i pozostałe oddziały. Jeżeli chodzi o moją historię i wstąpienie do Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, pierwszą styczność z osobami właśnie z tego stowarzyszenia, z ratownikami, wspaniałymi osobami naprawdę, miała miejsce dokładnie 4 lata temu na poszukiwaniach, gdzie byliśmy, bo też jestem strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej z ciążenia. Byliśmy dołączeni jako strażacy do działań poszukiwawczych starszej kobiety. No i właśnie tam poznałem chłopaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Zafascynowało mnie to bardzo.

0: w jaki sposób działają, na jakich strukturach, jakim sprzętem dysponują, w ogóle cała taktyka prowadzenia działań poszukiwawczych, no i wspólnie właśnie z kolegami, którzy też są tutaj właśnie z Ochotniczej Straży Pożarnej Strzężenia, zdecydowaliśmy w trójkę, że no spróbujemy naszych sił, zgłosiliśmy się na rekrutację, którą przeszliśmy pomyślnie, a później byliśmy na okresie rocznym, okresie kandydackim, na którym po prostu przez rok czasu był szereg najróżniejszych szkoleń praktycznych, teoretycznych i zakończony ten okres kandydacki był egzaminem, gdzie udało nam się właśnie tytuł ratownika WGPR też uzyskać, no i tak sobie działamy prężnie tutaj w tym naszym słupeckim oddziale. Tak to wygląda pokrótce.
1: Ile osób liczy oddział w tym momencie?
0: Na ten moment mamy dokładnie 9 osób plus kandydatów jeszcze, którzy też są na okresie kandydackim, tak jak my wcześniej. No i tutaj akurat z racji tego, że jestem też koordynatorem, no to prowadzę szereg szkoleń dla naszych kandydatów, żeby mogli po prostu dojść już do takiego etapu, gdzie będą mogli na koniec ten egzamin też zaliczyć i stać się ratownikami. Ale na ten moment mamy 9 osób, które są przeszkolone z kwalifikacjami i jesteśmy zawsze w gotowości do wyjazdu, jeżeli dochodzi do zdarzenia. Czy jest to akcja poszukiwawczo-ratownicza, czy akcja stricte ratownicza, czy sama poszukiwawcza.
1: Proszę opowiedzieć, jak wyglądają typowe działania grupy w ciągu roku?
0: Generalnie, patrząc na ubiegły rok 2025, mieliśmy 98 zdarzeń. Całe stowarzyszenie generalnie miało 98 zdarzeń, do których wyjeżdżaliśmy. No finały, każdy finał dla nas akurat jest szczęśliwy, tak? W zależności od tego po prostu, jak ta osoba zaginiona, no udaje się ją odnaleźć i tak dalej. Zdarzały się też no takie te finały mniej szczęśliwe, ale tak jak wspomniałem, dla nas i tak mimo wszystko każda akcja zakończona jest sukcesem, bo dany zespół, który wyjeżdża w pełnym składzie, tak samo w pełnym składzie wraca. Po każdej akcji robimy sobie debriefing, podsumowanie, czy wszystko poszło pomyślnie na tych działaniach, co możemy jeszcze polepszyć, bo nawet mogę dopowiedzieć, mało tego, że jesteśmy przeszkolonymi ratownikami, działamy naprawdę prężnie, mimo wszystko i tak w dalszym ciągu my się szkolimy, także nie ma czegoś takiego u nas, że po prostu kandydat odbędzie okres kandydacki, zda egzamin i to jest wszystko, tylko jeśli sobie na działania. Nie, my już nawet jako ratownicy w dalszym ciągu cały czas się szkolimy z podstaw poszukiwań, różnych metod, nowinki techniczne, które wchodzą, bo wykorzystujemy też drony w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych z termowizją, systemy GPS, systemy świadomości sytuacyjnej, także tak to wszystko wygląda. Tamten rok był bardzo pracowity i początek roku teraz 2026 również zaczął się dla nas bardzo pracowicie, począwszy od 1 stycznia łącznie do dnia dzisiejszego, dzisiejszej nocy nawet, gdzie chłopacy, tutaj koledzy akurat z oddziału Ostrów Wielkopolski też akurat są w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tym momencie, nawet jak my tutaj teraz rozmawiamy.
1: Czy jest jakiś taki najbardziej pamiętny moment z tych wszystkich akcji poszukiwawczych, w których brał pan udział, albo jeden z takich najtrudniejszych?
0: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o akcje poszukiwawcze, no każda akcja jest, można powiedzieć, ciężką akcją, tak? Musimy być na pewno wypoczęci, musimy się skupiać na tym, co robimy. Zawsze dajemy z siebie więcej niż 100%, także no nie jest łatwo, bo no nigdy nie wiemy, co nas spotka na tej akcji, tak? Wiadomo, zdarzają się przypadki takie, z którymi po prostu zmagamy się co akcję, ale każdy przypadek jest inny. Może nie tyle akcja poszukiwawczo-ratownicza, co bardziej akcja ratownicza stricte, to była akcja z 2024 roku, gdzie byliśmy z misją, ze wsparciem generalnie na powodzi w Stronie Śląskim i później w Lewinie Brzeskim. To Stronie Śląskie zostało mi w pamięci najbardziej, gdzie no, mieliśmy naprawdę ogrom pracy z służbami, które też tam pracowały już na miejscu. Obraz generalnie tej powodzi, no coś po prostu, co no, wywoływało ciarki na całym ciele. No, a generalnie, jeżeli chodzi jeszcze wracając do akcji poszukiwawczo-ratowniczych tutaj na terenie Wielkopolski, co działamy, no na pewno najcięższe czasami są te przełaje w terenie, tak, bo spotykamy się z różnymi bagnami, terenami podmokłymi, każdy na każdego musi uważać, mało tego, no uważa też na siebie, bezpieczeństwo własne i tak dalej, także no tak to wygląda.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z innymi służbami, czyli policja, straż pożarna?
0: Nasze stowarzyszenie no nie dopuszcza się czegoś takiego typu przysłowiowa samowolka, że no wypytujemy sobie jakieś tam zdarzenia, gdzie pojawiają się osoby zaginione. Nie, my działamy z ramienia policji. U nas organem wiodącym zawsze jest policja, która powołuje nas do działań. Także działamy na na polecenie policji. Zawsze ta współpraca przebiega pomyślnie. W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia sprawdzamy wszystkie siły i środki, łączymy te siły i współdziałamy razem. Także nigdy nie było żadnych takich sytuacji, gdzie po prostu czy z ramienia policji, czy ze strony straży wynikały jakieś tam, powiedzmy, negatywne opinie na nasz temat. Nie, współpraca zawsze jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu, mamy jedną misję, jeden cel, uratować ludzkie życie.
1: Jakie w ogóle umiejętności i szkolenia potrzebują osoby, które chciałyby działać w grupie poszukiwawczo-ratowniczej?
0: Jeżeli chodzi o wstąpienie w nasze szeregi, no na pewno osoby, które wejdą na okres kandydacki, muszą mieć minimum kwalifikowaną pierwszą pomoc. Osoby, które nie mają w trakcie okresu kandydackiego, mogą sobie tą kwalifikowaną pierwszą pomoc zrobić. To jest taki u nas tutaj wymóg, dodatkowo jeszcze pełnoletność, tak? Jeśli chodzi stricte o szkolenia, które my przeprowadzamy na okresie kandydackim, plus te, które my się szkolimy jako ratownicy, tak jak wspomniałem wcześniej, są to szkolenia z podstaw poszukiwań w terenie otwartym, z wykorzystaniem kamer noktowizyjnych, termowizyjnych. Robimy sobie szkolenia, które troszeczkę, można powiedzieć, cofają się delikatnie w przeszłość, czyli tradycyjne kompasy, mapy, szkolimy się też na tym. Wszystkie metody, techniki poszukiwań, statystycznie jak to wygląda w podziale na przykład na kobiety, na mężczyzn, w jakim wieku zdarza się najwięcej zaginięć i tak dalej. Czyli wszystko tutaj można powiedzieć od A do Z, naprawdę zakres materiału jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o te szkolenia i tutaj wszyscy bardzo się przykładają też na wysokim poziomie do tego, no bo jednak wiadomo, chodzi o ludzkie życie, zdrowie, także tak to wygląda, jeśli chodzi o szkolenia. Po tej rozmowie kwalifikacyjnej, no wiadomo, jest podpisywana klauzula poufności, bo też jesteśmy tutaj otoczeni po prostu, no tak jakby można powiedzieć, tajemnicą taką troszeczkę też zawodową, że to, co zostaje w stowarzyszeniu, no zostaje między nami, nie jest to nigdzie tam upubliczniane. No i szkolenia generalnie później ustawiamy sobie już z tymi kandydatami, jak przejdą okres kandydacki, gdzie na początku mają taki, powiedzmy, wstępny egzamin, żeby sprawdzić ich wiedzę i umiejętności, co już wiedzą na temat po prostu prowadzenia takich działań, czy mają jakąś podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc, te osoby, które po prostu jeszcze nie mają tego doświadczenia, no bo z osobami, które już mają, wiadomo, jest łatwiej. Robimy sobie część teoretyczną, później część praktyczną, czyli generalnie można powiedzieć penetrację terenu, są wyznaczone jakieś punkty, gdzie muszą przyszli kandydaci dotrzeć do tych punktów, zweryfikować je. My oceniamy po prostu styl, taktykę poruszania się w terenie, na co zwracają uwagę i tak dalej. Później na okresie kandydackim te szkolenia już troszeczkę są na wyższym poziomie, są bardziej urozmaicone, także tak to wygląda.
1: Jaki tutaj nowoczesny sprzęt jest używany przez Was w trakcie takich akcji poszukiwawczo-ratowniczych i innych działań?
0: Na pewno jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, to wykorzystujemy drony. Drony z termowizją, z noktowizją. Każdy z naszych ratowników jest przeszkolony, ma uprawnienia na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, także tutaj są osoby certyfikowane. Jeżeli chodzi o pilotów, dodatkowo mamy program, na którym pracujemy. Program składa się z dwóch elementów. Jest to część sztabowa, gdzie mamy swoich planistów. Właśnie też nasi ratownicy mają przeszkolenia planistów, dowódców. Planiści pracują z poziomu sztabowego. Natomiast ratownicy terenowi mają aplikację w telefonach poinstalowaną, która pozwala na ich weryfikację, pracę w terenie. Każdy ślad, gdzie przechodzą, dany punkt, który weryfikują. Aplikacja akurat tutaj komunikuje się ze sztabem też właśnie po GPS-ie. My jako planiści możemy widzieć na przykład w danym momencie nasz ratownik, jaki ma poziom baterii w swoim telefonie, tak? Bo wiadomo, że czasami ta bateria też się rozładowuje, także cały czas mamy komunikację właśnie z naszymi ratownikami, którzy są w terenie. Widzimy, ilu mamy ludzi, gdzie mamy tych ludzi. Są nanoszone najprzeróżniejsze punkty, używane są różne nakładki, jeżeli chodzi o mapy, także jest możliwość weryfikacji praktycznie całego terenu. Dodatkowo możliwości mapowania terenu, zaznaczania najprzeróżniejszych obiektów. Są ręczne urządzenia GPS, dodatkowo tak samo małe trackery, które jak mamy akurat tutaj koleżankę, która posiada pieska ratowniczego, ma możliwość też tego trackera podpięcia pod obrożę pieska, także widzimy nawet na naszych systemach w danym momencie, gdzie ten pies dokładnie w terenie też pracuje ze swoim ratownikiem. Generalnie całe stowarzyszenie prowadzi i prowadzi szereg najprzeróżniejszych szkoleń, warsztatów, począwszy od kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak samo od pierwszej pomocy dla zwierząt, co też jest dużym zainteresowaniem, bo nasze czworonogi, podobnie jak i ludzie, też zdarza się, że wymagają udzielenia tej pierwszej pomocy, także prowadzimy takie szkolenia. Największym takim jakby zainteresowaniem cieszyły się klasy mundurowe. Tutaj akurat też prezentowaliśmy się, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób działamy. Były też takie wstępy do podstawowych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Zdarzają się też typowe eventy typu zabezpieczenie, wsparcie zabezpieczenia medycznego, różnych festynów, imprez, czy nawet przy użyciu drona, żeby wiadomo z powietrza zabezpieczać ten teren. Co do szkolenia z Państwową Strażą Pożarną w Słupcy, bardzo miło wspominam to szkolenie. Tutaj akurat z chłopakami bardzo, bardzo fajnie się współpracowało. Byli też bardzo zainteresowani tym, jak my działamy, czego mogli się nauczyć, zobaczyć. Z tego co wiem, też posiadają drona, także tutaj mieli możliwość sobie też tego drona przetestować w najprzeróżniejszych warunkach, z czego no wiadomo, straż będzie używała go stricte pod kątem działań ratowniczo-gaśniczych, czyli no wiadomo, lokalizacja zarzewia pożaru, namierzenie, dodatkowo też kontrola z powietrza po prostu swoich strażaków, ratowników, jak działają na miejscu zdarzenia. No i równie dobrze też, tak jak no, współdziałamy i z policją, i ze strażą, to nawet na powiedzmy na działaniach poszukiwawczo-ratowniczych też w przyszłości, miejmy nadzieję, będzie tego jak najmniej. Lepiej, żeby te sprzęty wykorzystywać, wiadomo, w celach szkoleniowych, aniżeli stricte na działaniach. No, ale tutaj te szkolenia przebiegły bardzo pomyślnie, także współpraca bardzo fajna nawiązana.
1: Chciałem podpytać pana, jakie jest najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie związane z działalnością w grupie?
0: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o moją osobę, satysfakcja, no na pewno w momencie, w którym dostanę alarm na telefon, zbieramy tutaj akurat swoją, że tak powiem, ekipę, wyjeżdżamy na miejsce zdarzenia. Na pewno no, towarzyszą nam zawsze emocje na samym początku, co będzie, jak będzie. Już jadąc na miejsce zdarzenia, układamy sobie ten plan po prostu, kto co będzie robił, że wjeżdżamy na miejsce, wiemy jak działać. Po przyjeździe ja potrzebuję taką chwilę, po skończonej akcji każdej, nieważne czy jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, chociaż dla nas, jak wspominałem wcześniej, każda jest szczęśliwa. Po przyjeździe, po powrocie do domu, jak te emocje opadają, potrzebuję chwili ciszy, usiąść, przeanalizować sobie wszystko. No i ta satysfakcja, po prostu byliśmy, udało się, odnaleźliśmy. Jest wielka, wielka radość wtedy na sercu, że nieśliśmy tą bezinteresowną pomoc, bo jesteśmy organizacją, która działa non-profit, robimy to po prostu z własnej woli, z dobrego serca. Także te emocje cały czas towarzyszą i ta radość na koniec, no, jest naprawdę ogromna, tak?
1: Mówił Arkadiusz Delewski z oddziału Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Słupcy. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Maracin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha, dorzuć.